0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: poranny magazyn Antyradia.
1: Samolot elektryczny. Taką zabawkę mają do nauki uczniowie z Katowic. To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem, zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wykonał już swój oficjalny lot na lotnisku Katowice-Muchowiec. Maszyna jest zeroemisyjna i cichsza niż samoloty spalinowe. Mieści dwie osoby. Będzie używana przede wszystkim do krótkich lotów szkoleniowych, a także do edukacji dla techników awioników, którzy w przyszłości będą odpowiadali za diagnostykę oraz naprawę elektroniki w samolotach.
2: Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
1: Szkoła wzbogaciła się o samolot, samolot na prąd. Proszę powiedzieć coś o tej maszynie i jak ona będzie wykorzystywana.
2: Maszyna jest dla nas najnowocześniejszą pomocą dydaktyczną, aczkolwiek jest to realny samolot, który lata. Właśnie w tej chwili odbywa lot śląska kurator oświaty, pani Aleksandra Dyla. Przy czym jest to technologia, która dopiero rozwija się w Polsce, bo jest to pierwszy w Polsce samolot elektryczny i pierwszy w Polsce oficjalnie zarejestrowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W związku z tym cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. Jak otwieraliśmy branżowe centrum umiejętności, które działa przy szkole w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych, to było i jest nadal jedyne w Katowicach, ale to też było pierwsze branżowe centrum w Polsce. Teraz są kolejne, natomiast zobaczymy, liczymy na to, że tak jak mówię, ta technologia się rozwinie. Przede wszystkim chodzi o to, że muszą się na tych lotniskach małych pojawić ładowarki, bo problem jest z ładowaniem tego samolotu. On może utrzymać się w powietrzu około 40 minut. Właśnie pani kurator wylądowała. Natomiast jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Oni na co dzień pracują przy samolotach napędzanych paliwem spalinowym. Oni je tutaj w aeroklubie między innymi rozbierają, poznają ich budowę, bo kształcimy między innymi w szkole techników awioników. Natomiast to jest nowe doświadczenie. Poznają budowę tego samolotu, poznają budowę silnika elektrycznego i mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego. No myślę, że to też jest przyszłość. Tak jak kiedyś nie wierzyliśmy w to, że samochody elektryczne będą w dużej mierze jeździły po naszych ulicach, tak teraz wiele osób sceptycznie mówi, a to taką zabawkę kupiliście. Natomiast samochody elektryczne już mają swoje ładowarki. Myślę, że kiedyś w małym lotnictwie też rozwinie się to lotnictwo elektryczne.
1: Czyli jesteście pierwszą szkołą, która będzie kształcić mechaników, którzy będą umieli zająć się samolotami napędzanymi prądem?
2: Znaczy generalnie jesteśmy z jedną z kilku szkół w Polsce, które kształcą. W Polsce mamy dwa kierunki. Jest technik mechanik lotniczy, jest technik awionik. Technik awionik to taki troszkę bardziej zaawansowany mechanik, który zajmuje się obsługą urządzeń pokładowych, właśnie tych elektryczno-elektronicznych. Natomiast jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość właśnie uczenia się obsługi także samolotu elektrycznego. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość uczniom wykorzystania tego samolotu, bo w ramach kursów organizowaliśmy w ramach projektu taki kurs obsługa samolotu elektrycznego i w ramach tego kursu każdy z uczniów odbywał taki 15-minutowy lot tym samolotem, czyli możemy powiedzieć, że nasi uczniowie jako pierwsi latają samolotem elektrycznym. Nasi uczniowie jako pierwsi poznają obsługę tego samolotu ze specjalistami z firmy, od której zakupiliśmy samolot z pilotem, który jest przeszkolony do latania też tego typu maszynami, który zna jego budowę. I to na pewno, więc torujemy, mam nadzieję, drogę pozostałym szkołom. Natomiast u nas tak możliwość tych kursów mieli nie tylko uczniowie z kierunku technik awionik, ale także technik robotyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, wszystkich właściwie kierunków, które są w naszej szkole i myślę, że w przyszłości, może w ramach kolejnego projektu albo w ramach zajęć dodatkowych, umożliwimy to także technikowi cyberbezpieczeństwa, teraz nowy kierunek, który utworzyliśmy w szkole, technikom eksploatacji portów i terminali, no wszystkim uczniom, którzy są w szkole, a mamy ich 300 od tego roku.
3: Krzysztof Będkowski, prezes Skydream spółka ZOO.
1: Proszę opowiedzieć coś o tej maszynie. Samolot napędzany prądem. Czym on się różni od takich standardowych samolotów?
3: No przede wszystkim w samolotach standardowych prądem napędzamy tylko i wyłącznie ze systemu awionicznego. W tym samolocie jest to napęd elektryczny, który odpowiada za lot, czyli napędza nam śmigło. Także to jest główna różnica. No i zamiast zbiorników typowych paliwa mamy dwa zespoły baterii. Przede wszystkim od strony pilota jest to samolot prostszy w zakresie przygotowania zespołu napędowego do lotu, bo tak gdyby system jest w pełni komputerowy, zautomatyzowany i testuje się samodzielnie elektrycznie, także wymaga szybszego przygotowania do lotu. System tak samo zwraca nam informacje o tym, czy są jakieś błędy, czy nie. Dzięki, przyleci.
1: No w porównaniu do helikoptera jest mega cichy.
3: Tak, zdecydowanie to jest główna zaleta samolotów elektrycznych, ponieważ coraz częściej na polskich lotniskach, tak jak na przykład w Katowicach czy w Gliwicach, mamy coraz więcej komentarzy od mieszkańców, którzy mieszkają przy lotniskach, którym przeszkadza po prostu hałas. Tak? Samoloty elektryczne, które są użytkowane na przykład w Szwajcarii czy w Belgii, w Holandii, głównie latają w okolicach dużych aglomeracji miejskich i głównie z tego powodu, że może nie latają wyżej, szybciej, dalej, ale są po prostu cichsze, także środki szkolenia, które wykorzystujemy do szkolenia podstawowego, unikają zbędnych, trudnych, nieciekawych rozmów z mieszkańcami, dla których powiedzmy ten hałas jest uciążliwy, bo samolot elektryczny poleciał powiedzmy, nie wiem, z minutę temu stąd, czy dwie minuty i w ogóle go nie słyszymy, także nie wiemy nawet, gdzie on jest, bo nie słyszymy pracy silnika, gdzie on się znajduje.
1: Tak, to co przed chwilą mogli słyszeć nasi słuchacze, to był śmigłowiec LPR, nie samolot elektryczny, bo samolot elektryczny jest bardzo cichy. A proszę powiedzieć, jak długo on się ładuje?
3: Samolot lata około godziny czasu na pełnym naładowaniu baterii. Po wylądowaniu czas jego ładowania, żeby odtworzyć jego zdatność do lotu, to jest około godzina 15, godzina 20 minut.
1: A czy są jakieś różnice w prowadzeniu takiej maszyny?
3: Układ pilotażowy typu chlapolotki, ster wysokości, ster kierunku jest dokładnie taki sam jak w typowym samolocie. Pilotażowo, co może zaskoczyć pozytywnie, to zdecydowanie mniejszy poziom wibracji niż w samolocie spalinowym. No i druga kwestia, która jest też dosyć istotna, to jest to, że jest dużo niższy poziom hałasu, nie dość, że na zewnątrz, to również w kabinie w stosunku do samolotu spalinowego. Natomiast sama kwestia pilotażu, jak ten samolot chodzi na sterach, jak się zachowuje w zakręcie, przy lądowaniu, to jest dokładnie to samo.
1: Czy to jest bezpieczne, bo ta bateria pozwala na krótsze loty niż w samolotach spalinowych?
3: Tak, no typowy zasięg samolotu spalinowego to jest powiedzmy między 4 a 6 godzin, tutaj mówimy o godzinie, także z perspektywy, gdyby czasu lotu, no to ten zasięg jest zdecydowanie krótszy i mniejszy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to samolot oprócz tego, że ma dosyć dużą zdolność do szybowania, to jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy. W przypadku awarii tego systemu napędu elektrycznego, cały samolot może nam wylądować na spadochronie.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Im dalej od dużego miasta, tym taniej. Sonar Home przeanalizował ceny mieszkań w województwach. O szczegółach Anton Bubiel.
5: Mazowieckie pozostaje najdroższym województwem, a cena metra kwadratowego w Warszawie sięga 15 300 zł, podczas gdy w miastach powiatowych regionu jest to niecałe 8300. Na drugim miejscu znalazło się Małopolskie, gdzie Kraków osiąga około 14 150 zł za metr przy około 7 150 zł w miastach powiatowych. Trzecie jest Pomorskie, z ceną przekraczającą 13 300 zł w Gdańsku i niespełna 7 000 w powiatach. Mazowsze jest najbardziej wyrazistym przykładem koncentracji wartości rynku mieszkaniowego wokół jednego miasta. Warszawa jest nie tylko administracyjną stolicą regionu, ale przede wszystkim największym centrum gospodarczym. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy przekracza 11 000 zł brutto, a szczególnie silnie reprezentowane są w niej branża IT, finanse, konsulting i nowe technologie. W miastach powiatowych gospodarka bardziej oparta jest na przemyśle lekkim, logistyce i handlu, a różnice cenowe mogą być bardzo duże. W Pruszkowie metr kosztuje około 11 500 zł, w Piasecznie 11 400 zł, natomiast w Radomiu czy Ciechanowie ceny spadają do około 6-7 tysięcy zł za metr kwadratowy. W Krakowie cena jednego metra kwadratowego wynosi około 14 150 zł za metr, podczas gdy średnia dla miast powiatowych to około 7 150 zł. Rynek pracy stolicy regionu bazuje m.in. na usługach biznesowych, IT, turystyce i edukacji. a Kraków jest jednym z największych centrów outsourcingowych w Europie. Jednocześnie młodzi mieszkańcy z wielu powiatów wyjeżdżają do Krakowa lub Warszawy, co dodatkowo wzmacnia koncentrację ludności i aktywności gospodarczej w największych ośrodkach. W Gdańsku metr kwadratowy mieszkania kosztuje nieco ponad 13 300 zł, podczas gdy w powiatach niecałe 7 tysięcy złotych. Region korzysta z silnego rynku pracy, na który składają się m.in. IT, logistyka, porty, stocznie i centra usług biznesowych. Pomorskie ma również dodatnie saldo migracji, szczególnie w Trójmieście, które przyciąga mieszkańców wysoką jakością życia. Na drugim końcu zestawienia znalazły się województwa, w których ceny są wyraźnie niższe. W Śląskim metr w Katowicach kosztuje prawie 8 tysięcy złotych, a w powiatach średnio 5,5 tysiąca złotych. Natomiast w Lubuskim odpowiednio nieco ponad 7 100 zł i około 5450 zł. W Świętokrzyskim ceny wynoszą około 7950 zł w Kielcach i tylko 5150 zł w powiatach. Niższe ceny nie oznaczają jednak automatycznej lepszej dostępności mieszkań, ponieważ w tych regionach występują także słabsze perspektywy rynku pracy i odpływ ludności. Województwa znajdujące się w środku zestawienia są szczególnie interesujące, ponieważ nie tworzą jednego modelu rynku. W Podlaskim metr w Białymstoku kosztuje 8850 zł, a w powiatach około 6950 zł, podczas gdy w Warmińsko-Mazurskim jest to odpowiednio około 8650 zł i 6650 zł. W Lubelskim różnica jest większa, około 9100 w Lublinie wobec 6550 zł w powiatach. Każdy z tych regionów ma jednak inne uwarunkowania gospodarcze i demograficzne, dlatego podobne poziomy cen nie oznaczają podobnej kondycji rynku.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Anton Bubiel z Sonar Home.
0: Cała prawda. Antyradia.
4: Po 2 latach zapowiedzi jest w końcu szansa na powstanie rowerowego punktu przeładunkowego w rejonie stacji kolejowej na krakowskich Grzegórzkach. Za mniej więcej miesiąc do dyspozycji firm i mieszkańców mają być rowery towarowe. I nie tylko.
6: De facto sam Like Hub, czyli to nowe rowerowe serce Krakowa, jakie określaliśmy wcześniej i dalej o tym opowiadamy, de facto już istnieje.
7: Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
6: Owszem, troszkę może tego nie widać ze względu na remont Grzegórzeckiej, który nas wszystkich zresztą w mieście troszkę zaskoczył, bo okazało się, że on musi być w trybie takim natychmiastowym przeprowadzony. W związku z tym tam może troszkę nie wygląda. Natomiast rzeczywiście już ten Like Hub de facto funkcjonuje. Tam już są stojaki rowerowe, tam jest przygotowane miejsce pod stację Parkę Bajka, która ma tam powstać. Są już oznakowania, więc de facto Like Hub jako to miejsce zbierające usługi rowerowe z jednej strony, a z drugiej strony łączące je, czy też podróże rowerem z innymi środkami transportu, już faktycznie istnieje.
8: A powiedzmy, gdzie jeszcze? No bo to jest jakby klucz programu, no.
6: Tak, to generalnie Like Hub to jest przestrzeń w okolicach hali targowej szeroko rozumianej, mniej więcej od ulicy Blich aż do lodowiska Krakowi. To jest mniej więcej to miejsce i tam będą poszczególne te usługi rowerowe uruchamiane po kolei. Tak jak powiedziałem, część już funkcjonuje. W ramach tego jest już punkt mobilności, są już stojaki rowerowe pod zwroty na przykład Like Bike'ów do naprawy, czy też do tych koniecznych przeglądów serwisowych i tak dalej, i tak dalej. Są też już przygotowane miejsca pod Parkę Bike. Kolejnym krokiem będzie utworzenie takiej bazy, takiego można powiedzieć magazynu pod właśnie te rowery cargo, którą to usługę Like Bike Cargo właśnie uruchamiamy. Rzeczywiście jest tak, że projekt MetaCase to jest projekt tak zwany badawczo-rozwojowy. My mamy sprawdzić, w jaki sposób takie usługi wpływają na jakość życia, w zasadzie można powiedzieć ogólnie w mieście, ale głównie na tym terenie, gdzie ta usługa została uruchomiona. Czy mieszkańcy rzeczywiście widzą spadek hałasu, spadek zakorkowania, czy dostawcy widzą plusy takiego dostarczania roweru za pomocą rowerów cargo, czy firmy, małe, duże, przedsiębiorcy, ale też nawet osoby prywatne, które mieszkają gdzieś w tym terenie, czy widzą zapotrzebowanie na takie coś, są zadowoleni, że taka usługa powstała. W związku z tym niejako musimy zacząć od zbadania ankietowego, poprzez ankietę właśnie tych osób, które są zainteresowane, czy też zaangażowane, potencjalnie zaangażowane w ten projekt. Będziemy organizować ankietę. Te ankiety muszą się odbyć dwie przed i po, żeby właśnie te zmiany móc zaobserwować. I teraz właśnie już mamy przygotowaną taką ankietę. Wyłoniliśmy w przetargu firmę, która będzie te ankiety przeprowadzać. W tej chwili jeszcze są pewne tam wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty prowadzone. Natomiast wkrótce ta ankieta ma zostać uruchomiona. Tuż po przeprowadzeniu tej ankiety, kiedy będziemy mieli jakieś pierwsze informacje dotyczące tego, jak to wygląda na tę chwilę, zaczniemy wynajmować te rowery. Będzie to mniej więcej za około miesiąc.
8: Jakiego typu to są rowery? Bo cały czas mówimy rowery cargo, like cargo, tak dobrze zapamiętałem. Like bike cargo, przepraszam za pomyłkę, rzecz nowa. Jakie to są pojazdy? Bo rowerów towarowych mamy całą masę. Konstrukcje są różne, od dwukołowych poprzez trzykołowe, albo konstrukcje jakieś kosmiczne, z których korzystają już na przykład niektóre firmy kurierskie na Starym Mieście. Więc jakie to są rowerki?
6: Już wcześniej mieliśmy 9 rowerów cargo, które to będą też włączone w tę nową usługę Like Bike Cargo. Są to 4 rowery cargo dwukołowe, które mają skrzynię zamykaną, ale nie mają wspomagania, i jest aż 5 takich dużych rowerów z platformą do towarów, i one już wspomaganie posiadają. Do tego z projektu MetaCase dokupiliśmy 4 dwukołowe rowery z zamykaną skrzynią i 2 trzykołowe, takie większe rowery, podobne do tych, jak możemy zobaczyć, kurierzy kursują po Krakowie już teraz z firm różnych takich logistycznych, spedycyjnych. To właśnie ci kurierzy, oni z takimi podobnymi trójkołowymi rowerami jeżdżą, większymi na większe towary. I te łącznie 15 rowerów będą dostępne, te 15 rowerów będzie dostępnych w ramach usługi Like Bike Cargo.
8: Jak będziemy mogli do tej usługi się zapisać? Czy w ogóle mieszkańcy indywidualni też będą mogli z takiego roweru cargo skorzystać? Nie wiem, potrzebuję przewieźć może nie pralkę, chociaż widziałem podobne przypadki, że ktoś pralkę właśnie rowerem cargo wiózł. Jak? Nie wiem, nie do mnie to pytanie, ale czy będę mógł też z tego skorzystać? I skorzystać analogicznie jak do Like Bike'a. Ja byłem zapisany, korzystałem z tego roweru, jak swojego własnego nie miałem. To będzie tak samo, czy jakaś aplikacja będzie stworzona, skoro jest to unijny projekt, czy być może jeszcze jakieś inne narzędzie?
6: To będzie taki troszkę system mieszany, bo tak jak powiedziałem, mamy 2 rodzaje rowerów, tak zwane stare i tak zwane nowe, kupione z MetaCase'a. Najważniejsze jest to, że oczywiście mieszkańcy Krakowa i firmy, które są zlokalizowane w Krakowie, będą jak najbardziej mogły wypożyczać te rowery i będą mogły je wypożyczać za darmo, jedynie za kaucją. I tutaj się zaczynają troszkę właśnie te różnice, o których wspomniałem. Kaucja za te nowe rowery zakupione w ramach MetaCase'a to będzie 500 zł. Ona będzie jednorazowa bez względu na to i bez względu na to, na jak długo się wypożycza. 200 zł to będzie za te tak zwane stare rowery, te 9, które już wcześniej były były naszą własnością. I teraz te stare rowery będzie można platformą na miesiąc nawet, czyli dokładnie tak, jak można nawet w tej chwili je wynajmować. Natomiast te nowe, dwukołowe i trzykołowe, będzie można wynająć maksymalnie na 6 godzin. Właśnie dlatego, żeby przewieźć i zwrócić do nas i żeby kolejna zainteresowana osoba będzie mogła, żeby mogła z tego skorzystać.
8: Czyli na przykład chcąc od siebie z Huty dojechać do znanego szwedzkiego sklepu z meblami, zapakować rower po przysłowiowy dach, wrócić do Huty i rowerek oddać.
6: Tak, to będzie 6 godzin. Będą dwa punkty, gdzie te rowery będą do wynajęcia. One później pozostają, natomiast w tej chwili będzie to oczywiście ten Like Hub, o którym rozmawiamy. Tam jeszcze będzie trzeba to zaplecze takie stworzyć pełne z zabezpieczeniami i tak dalej. Tam będzie na razie przyjeżdżał nasz pracownik i umawiał się na godzinę i tam przekazywał ten rower. Albo przewóz 21, nasza siedziba, miejsce, gdzie znane już, bo tam wynajmuje się już obecnie przecież i Like Bike'i i można nawet Parkę Bike'a też wynająć, oddać, więc te dwa miejsca i te dwa miejsca będą docelowo jakby właśnie dedykowane temu, żeby pożyczyć i oddać rower z Like Bike Cargo.
8: Ile nas podatników kosztuje ten projekt MetaCase?
6: Projekt MetaCase jest w całości finansowany z funduszy europejskich. Otrzymaliśmy całość finansowania na niego. Mamy nie tylko pieniądze na zakup rowerów, no to już się stało, te pieniądze już zostały wydane, ale też na pełną obsługę, nawet na adaptację tych pomieszczeń, o których powiedziałem, na stworzenie tych magazynów. To jest wszystko finansowane z Unii Europejskiej.
8: Jak długo potrwa ten projekt? No i pytanie, co dalej? Czy będą go Państwo rozwijali? No to pewnie oczywiście trzeba będzie poczekać na efekty, jakieś statystyki po jego zakończeniu, ale to zacznijmy najpierw od tego właśnie. Do kiedy?
6: Sam projekt jest zaplanowany na 4 lata, czyli jeżeli zaczął się w 2024 na początku, to zakończy się formalnie w 2028 roku. Natomiast oczywiście zarówno rowery, jak i te wszystkie to zaplecze, no po prostu zostaje i ma docelowo funkcjonować już później, również po zakończeniu projektu. Ważna rzecz, jeśli chodzi o te rowery, to formularz, żeby wynająć ten rower cargo, będzie znajdował się na naszej stronie zttpkraków.pl w specjalnej zakładce Like Bike Cargo. Tam będzie się wypełniało podobny właśnie formularz jak teraz, jeśli się chce wynająć te obecne rowery ze skrzynią lub te z platformą. Jeśli ktoś już wypożyczał, to w zasadzie będzie miał identyczny dokument do uzupełnienia. Natomiast wchodzi jedna bardzo ważna rzecz, którą w związku z tymi nowymi rowerami też musimy wprowadzić, to jest kwestia szkolenia. Teraz, gdy wypożyczamy zwykłe Like Bike'i, to też takie drobne szkolenie jest przeprowadzane z obsługi roweru elektrycznego. Ale zakładamy, że jeśli ktoś przychodzi wynająć rower, to już na rowerze umie jeździć. I tylko trzeba wytłumaczyć, do czego poszczególne manetki służą, bo czasami nie jest to jasne, jak obsługuje się panel i tak dalej, do czego służą kolejne biegi, jak je zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba podkreślić, że jazda rowerem cargo to jest, różni się jak jazda maluchem od jazdy tirem, tak? W związku z tym nasi pracownicy będą z jednej strony wynajmować ten rower, wypożyczać, przekazywać użytkownikowi, ale też taki użytkownik najpierw, czy będzie chciał wcześniej przyjechać, czy w momencie, kiedy będzie to wypożyczał, musi odbyć szkolenie z jazdy. Oczywiście kierowca, kierowcy nierówny, w związku z tym te szkolenia będą personalizowane. Jeśli ktoś w cudzysłowie ogarnie szybko albo ma już duże doświadczenie w jeździe rowerami, no to po prostu też kolejnie będzie znacznie krótsze i będzie się de facto może też sprowadzało do obsługi technicznej tego roweru, co jest gdzie szukać i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś przyjdzie zielony, no to może wręcz się nawet okazać, że egzamin niestety zostanie oblany, bo trzeba podkreślić, że no, tak jak ciężarówka duża, wielotonowa, taki rower cargo może jednak nie wszystko nie być dla każdego, więc też trzeba sobie zdawać sprawę, że jazda rowerem cargo to już jest takie troszkę większe wyzwanie i to jest taki wyższy level umiejętności jazdy rowerem, który będziemy weryfikować, zanim taki użytkownik dostanie od nas rower.
8: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Antyradio.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Większość cudzoziemców pracuje na etacie, ale prawie 440 tysięcy wykonuje wyłącznie umowy zlecenia lub pokrewne. Ponad 2/3 w grupie cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią Ukraińcy i też najszybciej ich przybywa. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 10% i wynosi już 784 tysiące. Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii, 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: W krakowskim Muzeum Komiksu nowa wystawa Anime z Polonii 1. Taki właśnie tytuł nosi ta dość skromna, za to treściwa ekspozycja.
3: Na wystawie mamy 25 prac Artur Wabik, jeden z twórców Muzeum Komiksu, pochodzących z wytwórni filmów animowanych, japońskich wytwórni, które w latach 70. i 80. produkowały kultowe seriale na podstawie mang dla młodzieży, które trafiły do polskiej telewizji w latach 90. I ja również, tak jak ty, dorastałem oglądając je. Przed wyjściem do szkoły rano leciał nowy odcinek, więc oglądało się do ostatniej klatki i potem biegło, żeby zdążyć na pierwszą lekcję. A więc mamy na ścianach folie animacyjne, a także dołgi i gęgi, czyli klatki kluczowe i klatki pośrednie. Czyli to są wszystko artefakty procesu animacji tego analogowego, tego, który już dziś nie istnieje, bo trzeba pamiętać, że dziś to wszystko odbywa się już w komputerze, a kiedyś ręcznie.
4: No to poopowiadajmy o tych foliach, bo pewnie część z Was nie wie, jak wygląda proces tworzenia filmu rysunkowego. Jest to dość skomplikowane, bo tych plansz, no to musimy mieć setki, jak nie tysiące, żeby no właśnie tych kilka klatek uchwycić.
3: Tak, każdy odcinek takiego anime, takiego serialu składa się z kilkudziesięciu scen. Każda taka scena ma swoje tło. Tło jest ręcznie malowane, najczęściej akwarelą, ekoliną, akrylem na kartonie. I na takie tło, w zależności od tego, czy ta scena rozgrywa się wewnątrz, czy na zewnątrz, nakładane są celuloidy, przeźroczyste folie z fazami ruchu. I tam postać, różne rekwizyty, czy więcej postaci w scenach zbiorowych, przesuwają się fazami ruchu po troszeczkę. Każda taka folia jest fotografowana osobno na tym tle, no i później jest montowana i puszczana w przyspieszeniu, abyśmy uzyskali złudzenie ruchu, no bo czym jest ruch, jak nie tylko rejestracją przez oko bardzo szybko wyświetlanych obrazów.
4: Możemy sobie coś takiego zrobić, mając zestaw takich karteczek samoprzylepnych, coś narysować w rogu i tak szybko przeciągnąć właśnie z jednego brzegu do drugiego, no i będziemy mieli najprostszą animację.
3: Dokładnie tak. A te filmy, choć tworzone w latach 70. i 80., były robione jednak bardzo profesjonalnie. No to były odpowiednie stoły animacyjne, które mają zestaw takich kołków, bolców, na które nakłada się kolejne folie, kolejne celuloidy, aby mieć pewność, że wszystko dokładnie będzie spasowane, że ta postać będzie nam się dokładnie ruszać o tyle, o ile chcemy, żeby się ruszała. I tak na ścianie mamy trzy duże prace z serialu Yataman.
4: Kultowa rzecz.
3: Tak jest, mamy Gan-chana i Ai-chan, czyli głównych bohaterów znanych w Polsce jako Yata 1 i Yata 2, oraz mamy ich niezwykle popularnych wrogów, czyli trójkę Drombo, troje złoczyńców poszukujących kamienia Dokuro na zlecenie tajemniczego Dokurobeja.
4: To jeszcze przypomnijmy te animacje, które mogliśmy w końcówce swojego dzieciństwa oglądać. To w ogóle był koszmar, jeżeli chodzi o tę warstwę akustyczną, bo to był tak, oryginalna ścieżka japońska, do tego włoski dubbing, bo Polonia 1, nieistniejąca już telewizja, kupowała to pewnie za jakieś marne grosze, no i jeszcze do tego polski lektor.
3: Tak, ja muszę powiedzieć, że te warstwy dźwiękowe nadawały niesamowitego kolorytu tym seansom. Wspominam to bardzo dobrze. Oczywiście jak myślę o Yatamanie czy o Jijim, to od razu myślę Gigi La Trottola, chociaż to w oryginale jest przecież Dashka Pay, czyli zupełnie inny tytuł. Nawet jak myślę o Yatamanie, to mam w głowie tą melodyjkę otwierającą serial. Yataman, Yataman, Coraggioso Battagliero Yataman, tak? Czyli...
4: Dobrą masz pamięć.
3: Tak, potrafię zaśpiewać cały, ale oszczędzę tego słuchaczom, bo nie jestem dobrym wokalistą.

0: wokalistą.
1: Nie, no dobrze ci wyszło, słuchaj, nie najgorzej. Ja bym się nie posunął do śpiewania na antenie.
0: No powiem tak, ja myślę, że nauczyłem się włoskiego tak, osłuchałem się z językiem włoskim poprzez oglądanie telewizji Rai Uno w dzieciństwie, a także tych anime właśnie z włoskim lektorem. Dzięki temu wiele słów jest dla mnie w tej chwili jasnych i czytelnych, no bo to jest bardzo dobra forma nauki. Oglądasz kreskówkę, postaci coś robią, lektor czyta ci to po polsku, a w tle masz jakieś pojęcia w języku włoskim, które ci się zaczynają kojarzyć, więc idealny sposób, żeby poznać obcy język.
1: Z drugiej strony, na drugiej ścianie rzeczy, która mi osobiście jest bliska, czyli generał Deimos.
0: Tak, tak, Kazuya, bohaterski obrońca planety Ziemia, najechanej przez hordy Bahamisjan, czyli skrzydlatych obcych, i wśród nich księżniczka Bahamisjana, więc arystokracja wśród obcych. No i oni zakochują się w sobie. Kazuya i Erika tworzą taką zakazaną parę, jak Romeo i Julia, między Ziemianami i Bahamisjanami. No oczywiście te fabuły były jakieś bardzo sztampowe, banalne, powiedzielibyśmy nawet głupkowate z dzisiejszego punktu widzenia. Cały serial General Deimos powstał w dużym stopniu po to, żeby sprzedawać zabawki.
1: Bo to przypomnijmy dla tych, którzy nie mieli tego szczęścia i nie żyli w latach 90. Sam pojazd, robot, automat to taki trochę japoński anime Transformers.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Deimos, czyli robot, którego pilotuje Kazuya, jest no takim transformerem, tak, rzeczywiście. To on zmienia się w taką ciężarówkę. Sam Kazuya jeździ takim sportowym samochodem, który wyskakuje z ciężarówki, wskakuje do robota. Ach, czego tam nie ma. Ten robot się tam w locie przekształca, ma swoje różne tam bronie, którymi walczy i rzeczywiście w każdym odcinku ma jakiegoś innego przeciwnika, jakiegoś oczywiście innego wielkiego robota, przygotowanego przez obcych, no, z którym trzeba się zmierzyć, którego trzeba pokonać. Jak ten robot się pojawia na ekranie, to jest oczywiście podpis, jak on się nazywa.
1: Po japońsku.
0: Po japońsku, tak. Jest też taki numer seryjny podany, dzięki temu, żeby można było łatwo kupić zabawkę z tym robotem, więc dzieci oglądające w Japonii ten serial w latach 70., 80., no po prostu od razu szły do sklepu i kupowały sobie robota z najnowszego odcinka, żeby zainscenizować taką walkę u siebie na stoliku.
1: Co trzeba chyba podkreślić, że dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy obejrzeć sobie w telewizji taką bajkę, taki serial animowany, bo to bajka, trudno mówić, ja dzieciom bym absolutnie nie polecał, bo były to animacje często przesiąknięte erotyzmem.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Na przykład serial Gigi, czyli Dashka Pay, jest taki no, bardzo japoński w tym swoim storytellingu. Gigi jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej. No, w polskim jakimś kręgu kulturowym, szczególnie lat 90. to było niezwykłe, no, przyjmowane z pewną przynajmniej uniesieniem brwi, jeśli nie nawet z niesmaczeniem wśród starszych odbiorców. W ogóle te anime lat 90., te pierwsze anime, które do nas docierały, no to budziły bardzo mieszane uczucia. Rodzice byli nimi zadziwieni, nauczyciele oburzeni, a dzieci je kochały.
1: Ta ekspozycja jest kameralna, ale jeszcze powiedzmy, bo mamy parę eksponatów, jest Tsubasa.
0: Tak, Captain Hawk, kapitan Jastrząb, Tsubasa, a więc najbardziej znany piłkarz nie tylko w Japonii, ale chyba w ogóle w całej Europie w tamtym czasie. To jest ten bohater, który próbuje wprowadzić drużynę narodową Japonii, najpierw wprowadzić do Euro, a potem zdobyć puchar Ligi Mistrzów. Więc słuchacze mogą pamiętać takie sceny, kiedy Tsubasa biegnie z piłką w kierunku bramki przeciwnika, ale bramki nie widać, bo boisko jest takie wygięte jak kula ziemska, takie półokrągłe. I on biegnie, na przykład przez 3 odcinki biegnie, po drodze coś tam myśląc sobie, wspominając i ewentualnie mijając jakichś obrońców.
1: Bogate życie wewnętrzne prowadził.
0: Tak, tak. No zważywszy na to, jak szybkie są akcje w piłce nożnej, to trzeba powiedzieć, że to było dość niezwykłe.
1: W drugiej sali mamy rzeczy nieco późniejszą, to ja już nie kojarzę. Ty trochę przywołałeś ten temat. Kolejna stacja, czyli RTL 7, ja już się na to nie załapałem. Co tutaj zobaczymy?
0: Tak, we wczesnych latach 2000 na stacji, na falach stacji RTL 7, również już dzisiaj nieistniejącej, wyświetlano szereg nieco późniejszych filmów animowanych, między innymi serial Slayers, czyli takie high fantasy w odcinkach opowiadające o przygodach czarodziejki Liny Inverse i jej drużyny przyjaciół. Tam jest taki paladyn Gauri, tam jest jakiś taki demon Manzoku, czyli taki golem. No kilka fajnych postaci, które bardzo barwnych, kojarzących się z takim rodowodem D&D, czyli Dungeons and Dragons. No ale oczywiście tak po japońsku to wszystko zrobione. My już byliśmy troszkę starsi, ale myślę, że wielu nieco młodszych widzów, dla nich to był formatywny serial. Cztery sezony, po 20 parę odcinków, więc rzeczywiście dość długo ten serial był emitowany. Później robiono jeszcze różne sequele, tak naprawdę ta franczyza była jeszcze niedawno całkiem żywa.
1: A skąd w ogóle wziąłeś pomysł na to, żeby sięgnąć po te folie, po te japońskie animacje? Już zapomniane absolutnie, no to właśnie nasze pokolenie ludzi urodzonych jeszcze w latach 80., czy na początku lat 80. pamiętają, no inni niekoniecznie. Myślisz, że możesz gdzieś tam zachęcić kogoś, nie wiem, z pokolenia Z do tego, żeby sięgnęło po właśnie te plansze, po te kreski? Jak patrzę, jeszcze przepraszam, może przydługawa dygresja, ale ja mieszkam w Czyżynach, niedaleko mam Expo i często są różne właśnie i takie eventy cosplayowe, no i patrzę, że masa ludzi jednak gdzieś tam sięga po anime i to chyba cały czas jest żywe, ale czy właśnie takie, no trochę już archaiczne, jak sam powiedziałeś.
0: Generalnie manga i anime są niezwykle popularne i to jest popularność nieustannie rosnąca, ale oczywiście dzisiaj mamy szereg nowych seriali, co roku się produkuje ogromną ilość nowych tytułów, nie tylko dla telewizji, też dla kina, więc jest co oglądać, jest co lubić i za co się przebierać, jeśli już jesteśmy przy cosplayu. Natomiast te seriale, które ja tutaj przywołuję dlatego, że przede wszystkim dlatego, że były dla mnie ważne i formatywne, kiedy ja byłem dzieckiem i podczas moich wizyt w Japonii zawsze się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle da się kupić jakieś artefakty pracy nad takimi serialami, nad konkretnie tymi właśnie tytułami i chodziłem w różne miejsca, gdzie obraca się tego typu dziełami sztuki, bo tak trzeba je już nazwać. I wreszcie trafiłem. Trafiłem w Tokio na takie miejsce, gdzie udało mi się dokładnie te tytuły, których szukałem, odszukać w ogromnej liczbie, bo taki sklep z foliami animacyjnymi, dołgami, gengami, innymi ilustracjami z tamtego okresu zazwyczaj jest ogromny, posiada po prostu bardzo bogate to archiwum i trzeba przeglądać te szafy, żeby wyszukać te tytuły, o które nam chodzi.
1: Czyli ciężko, grzebologia. Mi brakuje Tygrysiej Maski.
0: Tak, no nie udało...
1: I Łomo Tigre.
0: Nie udało mi się... I Łomo Tigre, dokładnie tak. Nie udało mi się niestety znaleźć wszystkich seriali z tamtego okresu. Nie na wszystkie też było mnie stać, bo na przykład znalazłem oryginalne folie animacyjne, tła, koncepty postaci do serii Sailor Moon, czyli Czarodziejka z Księżyca, ale te ceny już były zaporowe. Nie zaryzykowałem takiego zakupu, żeby przywieźć do Polski. Natomiast przywiozłem 25 prac z innych seriali i te wszystkie prace można też będzie nabyć po zakończeniu tej wystawy. A więc zachęcam do jej oglądania i rezerwowania konkretnych prac, bo są to unikalne, pojedyncze egzemplarze, to są ręcznie malowane obiekty. Żaden z nich nie jest taki sam. Na przykład tutaj mamy na ścianie cztery ilustracje, które na pierwszy rzut oka są niemal identyczne, ale jak się im przyjrzymy, to zobaczymy, że to są właśnie kolejne fazy ruchu. Czyli one są opisane B1, B2, B3 i tak do tam powiedzmy B20 parę. I to jest te kilka sekund, kiedy ta postać się rusza, tak? Więc każda z tych prac ręcznie malowanych jest inna.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia. Zaczyna się jesień, kończy się sezon remontów. Co na drogach i torowiskach udało się zrobić w te wakacje, podsumował warszawski ratusz.
3: Kończące się lato to tradycyjnie najbardziej intensywny sezon na warszawskich ulicach i torowiskach. Front robót w tym roku był szczególnie duży. Inwestycje miejskich spółek podsumował w czasie spotkania z mediami wiceprezydent Tomasz Męcina.
4: Za nami pik sezonu drogowego, 56 zadań remontowych na jezdni, w tym rezowania nakładek, ale także wymiana krawężniku. To naprawdę były duże wyzwania. Trzeci rok warszawskiego programu torowego, 38 zadań, 26 ukończonych.
3: Bardziej szczegółowy rzut oka na warszawskie ulice może robić wrażenie. Nowy asfalt jest już m.in. na Egejskiej, Połczyńskiej czy w Alejach Jerozolimskich. W ostatnim tygodniu wakacji zakończyły się remonty na Krajewskiego i Zajączka, a także przy kinie Femina. Skończyły się też największe utrudnienia drogowe w Alei Niepodległości przy Filtrowej, związane z przebudową ciepłociągu. Szczególnie dużym wyzwaniem dla ZDM była koordynacja prac na Wisłostradzie, przerywanych przez próby i defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Przed drogowcami jeszcze kilka frezowań o różnym stopniu skomplikowania. Sezon, jak przekazuje dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, przyniósł już jednak oszczędności.
5: Jeszcze mamy 19 do końca. Ulica ulicy nierówna. Widać, jak duże to są różnice pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Natomiast oszczędności na poziomie 20 czy 30%.
3: Niemal 15 tysięcy ton tłucznia, 1065 ton szyn i prawie 8 kilometrów toru. To podsumowanie prac tramwajów warszawskich w tym sezonie letnim. Po trwających całe wakacje pracach tramwaje wróciły na Grójecką, skrzyżowanie przy Feminie oraz na Światowida. Uwagę tegorocznego sezonu torowego skradł jednak odcinek torowiska w Alejach Jerozolimskich i na Moście Poniatowskiego. Ten ostatni spowodował też opóźnienie w pracach, a w chwili emisji tego materiału wciąż czekamy na uruchomienie przejazdu tramwajowego na przejezdnym już na szczęście moście. To jednak nie koniec prac na ten rok. Jak przekazał Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich, pojawiły się dodatkowe komplikacje.
6: Myśmy go na początku roku nie planowali, mówię o odcinku na stawkę. To jest odcinek, który w 2028 roku planujemy do całkowitej przebudowy razem z Jana Pawła II. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się do 2028 roku dotrwać. Ten odcinek po raz ostatni był remontowany w 1994 roku. On fizycznie już nie jest w stanie przenosić obciążeń związanych z ruchem tramwajowym. Wymieniliśmy konstrukcję na konstrukcję taką trwałą, ale tymczasową. Chcemy jeszcze w październiku, 17-25 października, zrobić kilka innych miejsc na stawkach, żeby dotrwać do roku 2028, nie mieć już żadnych awarii na tym odcinku, no i po prostu dojechać do tej modernizacji.
3: Obecnie prace trwają jeszcze na Kawęczyńskiej. W trzecim tygodniu września skończy się także remont torów w Alei Niepodległości.
2: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
7: Cała prawda. Antyradia.
8: Magda Mleczko, zapraszam. To, że skończyły się wakacje, nie znaczy, że skończyły się drobne przyjemności, które cały czas możemy sobie przecież fundować, bo czemu nie? Zapraszam Was do Kinoteatru Rialto. Ze mną jest Krzysztof Ociepa. Witam Cię serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Bo tam sporo rzeczy we wrześniowym repertuarze. Kolejna fajna rzecz, o której chcemy Wam powiedzieć razem z Krzysztofem, dotyczyć będzie muzyki i grupy Oasis.
9: Film dokumentalny Oasis Don't Look Back in Anger. Bracia Liam i Noel Gallagherowie powrócili w 2025 roku z triumfalną trasą koncertową. Wiadomo, historia tego zespołu jest bardzo ciekawa i tutaj ścierały się ambicje i twarde charaktery obu braci i ojców założycieli zespołu. No i teraz będziemy mieli tą okazję, żeby rzucić okiem za kulisy, żeby przyjrzeć się nieco historii tego zespołu, ale też zobaczyć właśnie jak to wszystko funkcjonuje od prób, od kulis, jak wyglądają koncerty, no i jak dzisiaj po tak ze sobą dogadują się dwaj liderzy tego zespołu. Cztery pokazy, 12, 13, 19 i 20 września.
8: Wybierzemy się w podróż w głąb renesansu.
9: Do galerii Uffizi dokładnie. Pewnie część słuchaczy zwiedzała różne galerie, oczywiście mam na myśli galerie sztuki w trakcie wakacji, no więc teraz będzie okazja na małą powtórkę dla tych, którzy odwiedzili Wenecję i wenecką galerię Uffizi. Ten film pokażemy 13 września, oczywiście w cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto. Produkcja włoska, więc jest troszkę w takim stylu włoskim, z pewną emfazą i przesadą nakręcona, ale rzeczywiście ciekawie prezentuje historię tego niezwykłego miejsca oraz daje wejrzenie, pozwala bliżej się przyjrzeć kilku najważniejszym dziełom, najważniejszym twórcom, których dzieła można podziwiać właśnie w Weneckiej Galerii Uffizi. Jeżeli jesteśmy przy cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto, to będziemy mieli też drugi obraz z tego cyklu i można powiedzieć językiem Mantypajtona coś zupełnie innej beczki, bo rzecz będzie o sztuce w czasach systemów totalitarnych. Mówimy o Niemczech lat 30., o dyktaturze Hitlera i o tych, no właśnie, jakichś dziwnych związkach największych dygnitarzy hitlerowskich ze światem sztuki. Bo z jednej strony tacy ludzie jak Hermann Göring kochali sztukę.
8: Ale też wiemy, dlaczego ją wywozili i kradli, bo przecież to były bardzo cenne dzieła.
9: Oczywiście. Przy czym kochali tą sztukę, można powiedzieć, bardzo klasyczną. Prawda? Sam hitleryzm jako...
8: Chyba w cudzysłowie może, bo wiesz, kocham sztukę, zabieram.
9: Ja mówię o takiej fascynacji estetycznej.
8: Okay.
9: Czym się inspirowali? To ta sztuka okresu hitleryzmu była inspirowana ewidentnie sztuką klasyczną, sztuką rzymską, sztuką grecką. Przy czym oczywiście przeniesiona w latach 30. i poddana ideologii nazistowskiej, miała taką formę zwulgaryzowaną i dosyć prymitywną. Natomiast tutaj obiektem ataku oczywiście była ta sztuka nowa, sztuka awangardowa. Wszystkie izmy, dadaizmy, kubizmy, wszystkie te nowe prądy awangardowe były atakowane, uznawane jako sztuka właśnie zdegenerowana. Pokazywano obraz Picassa i postać, jaką Picasso namalował, się zastanawiano pewnie, na co ten Picasso musiał chorować, żeby coś takiego z siebie, żeby coś takiego stworzyć w ogóle. Więc ten film pokazuje właśnie tą walkę Hitlera ze sztuką awangardową. Sztuka, która dla niego była sztuką zdegenerowaną. Tu oczywiście mówimy przede wszystkim o sztuce plastycznej, to oczywiście objęło także i literaturę, i muzykę, i oczywiście film także.
8: Przecież Hitler z wykształcenia też był...
9: Też był malarzem,
8: artystą, prawda?
9: Możemy się zastanawiać, co by się stało, jakby potoczyła się historia, gdyby się jednak dostał do Akademii.
8: A mógł się dostać. Okej, lekcje filmowe jeszcze przed nami, moi drodzy. Sama bym sobie chętnie odświeżyła ten kultowy film lat 90., czyli Transporting. Oglądałam ten film, ale przyznam się, że tak dawno, że już nawet nie pamiętam dokładnie jego całej fabuły.
9: Myślę, że warto zacząć.
8: Więc takich jak ja zapraszamy, albo odświeżyli, albo kogoś, kto w ogóle nie widział.
9: Podobnie jak tę nostalgiczną podróż w latach 90., to jak najbardziej zapraszamy, bo film jest zdecydowanie warty przypomnienia. Adaptacja książki Irvina Welsha, rozgrywająca się w latach 90. w Szkocji, bo to też jest tutaj istotne. Obraz pokolenia X. Trzeba by przypomnieć, co to byli te X-y, prawda? Co to było za pokolenie? To ludzie, którzy urodzeni są pod koniec lat 60., czy na początku lat 70., którzy programowo wyznawali taką ideologię antykonsumpcjonizmu. Odrzucali te życiowe wybory, które im się podsuwało. Pierwszy tekst w tym filmie, który pada, to jest właśnie: wybierz życie, karierę, wybierz pracę, prawda? To cię czeka. Będziesz pracował, zarabiał i będziesz konsumował. Nie? To jest taka wizja, którą oni...
8: Nuda.
9: Tak, jako coś właśnie nudnego.
8: Po prostu nuda.
9: Przy czym...
8: Tu się trzeba bawić.
9: To prawda. Przy czym tutaj było takich, można powiedzieć, sprzeczności, bo z jednej strony mówi się, że oni mają perspektywę tej kariery, a z drugiej strony to jednak Szkocja to było to miejsce, które było bardzo dotknięte bezrobociem, tymi reformami Margaret Thatcher, która uderzyła właśnie w tę pracującą. Więc ci ludzie niby mają szansę się wybić, ale z drugiej strony mają też widmo bezrobocia. Co zostaje? Zostaje eskapizm. Zostaje ucieczka od tej rzeczywistości, ucieczka w nauk narkotykowy. To nie jest recepta na życie, którą byśmy tutaj podsuwali, ale to jest to, co stało się udziałem części tych młodych ludzi właśnie w latach 90. Film kultowy także przez swoją ścieżkę dźwiękową. To jest tam dużo utworów z tamtych czasów, właśnie z Britpopu, Pulp, Blair, Lou Reed, Iggy Pop to trochę wcześniejsze, ale tam występuje trochę jako ikona dla głównego bohatera filmu. Jest to też film, w którym się pojawiło kilku młodych aktorów, z których jeden zrobił szczególnie imponującą karierę. Mowa o twórcy głównej roli, o twórcy roli Rentona, czyli Iwanie McGregorze. To była pierwsza taka wielka rola, którą ten aktor zabłysnął na dużym ekranie i która się okazała dla niego wrotami do dużej kariery. Jak i również dla reżysera filmu Danego Boyla, który no później chyba nie stworzył nigdy równie ostrego i bezkompromisowego dzieła. Potem już to szło bardziej w stronę taką, no, bardziej przyswajalną i bardziej komercyjną. No, takim przykładem ewidentnym jest film, za który Danny Boyle zgarnął kilka Oscarów, czyli Slumdog Millionaire.
8: To kiedy na lekcję filmową zapraszamy Państwa do Kina Teatru Rialto?
9: Na lekcję filmową zapraszamy 29 września o godzinie 19. Oczywiście cały sam film zostanie poprzedzony rozmową Anity Skwary i Mariusza Ciszowskiego, rozmową autorów całego cyklu.
8: Jeśli czegoś Państwu w tej naszej rozmowie zabrakło, jakichś szczegółów, to odsyłamy oczywiście na stronę internetową Kinoteatru Rialto, Kinoteatr Rialto Katowice. I Krzysztofo Ciepa, bardzo Ci dziękuję.
9: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
7: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: 26 drużyn motorniczych zmierzy się ze sobą w Warszawie 19 września na Marszałkowskiej przy Placu Centralnym. Europejskie zawody motorniczych. O szczegółach Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
10: To już 12 edycja tych zawodów. Bo udział w tych zawodach, które będą miały miejsce w Warszawie, potwierdziło 26 drużyn z różnych miast europejskich. W tym jedna jest z bardzo europejskiego miasta, jakim jest Melbourne w Australii, więc też będziemy mieli taką reprezentację. Polskę będą reprezentować dwa zespoły. Oczywiście Warszawa jako gospodarz i Gorzów Wielkopolski jako zwycięzca ogólnopolskich mistrzostw motorniczych. Więc szykuje się bardzo emocjonująca sobota z widowiskowymi konkurencjami. Każdy zespół składa się z motorniczej i motorniczego. Każdy zespół ma dwa konkursowe przejazdy, w których no, musi pokazać się z jak najlepszej strony w 6 różnych konkurencjach, wykonać je jak najszybciej i oczywiście dobrze. I to wszystko potem punktowane i zwycięzca otrzymuje tytuł najlepszego zespołu motorniczego. Więc zapraszamy do kibicowania. Mistrzostwa motorniczych są częścią Dni Transportu Publicznego, które są co roku organizowane w Warszawie, a gościmy tę międzynarodową uznaną imprezę, już 12 edycję z tej okazji, że w tym roku tramwaje warszawskie obchodzą 160 lat funkcjonowania od uruchomienia pierwszej linii tramwajowej w stolicy Polski. Niektóre konkurencje są bardzo widowiskowe, jak zbijanie kręgli tramwajem czy bilard tramwajowy, ale oczywiście są też takie, które wymagają pokazania precyzji od motorniczych, jak dokładne zatrzymywanie się w określonym miejscu, co jest punktowane. Więc oczywiście przez tę zabawę, która wymaga niezwykłego skupienia, niezwykłej uwagi od motorniczych, chcemy też pokazać, z jakimi umiejętnościami wiąże się ta praca. No i oczywiście też promować transport publiczny i pracę na stanowisku motorniczego. To jest ciężka praca z kilku względów. Po pierwsze, z różnych godzin pracy. Pierwsze tramwaje wyjeżdżają około godziny 4 zajezdni, a zjeżdżają po północy, więc tutaj godziny pracy bywają różne. W Warszawie mamy bardzo intensywny ruch, więc to też od motorniczych wymaga takiego ciągłego myślenia i przewidywania, co się może wydarzyć na mieście. Tym bardziej, że teraz coraz częściej niestety inni użytkownicy są zapatrzeni w telefony, nie zawsze się rozglądają, więc motorniczowie muszą mieć oczy dookoła głowy i próbować oczywiście bezpiecznie pasażerów dowieźć do celu. I to wymaga właśnie codziennie, niektórzy motorniczowie się śmieją, że codziennie ratują jakieś życie, właśnie zapobiegając wypadkowi, więc właśnie na mistrzostwach tych, które organizują w Warszawie, pokażemy z jaką precyzją, z jaką uwagą wiąże się ta praca. Zawody będą rozgrywane na dwóch tramwajach, na Swingu i Hyundaiu. Dla zawodników z innych miast przewidujemy dzień treningowy na zajezdni Annopol, tak żeby mieli możliwość zapoznania się z tymi tramwajami, bo no, w większości miast jeżdżą jednak inne typy tramwajów, więc oferujemy taki dzień właśnie zapoznawczy z naszymi tramwajami, ze specyfiką jazdy w tych tramwajach, które u nas są. Dzień treningowy jest zamknięty. Chodzi tutaj przede wszystkim o stworzenie możliwości komfortowego oswojenia się dla motorniczych z naszymi tramwajami. Wszystkich kibicujących zapraszamy w sobotę na Plac Centralny, na ulicę Marszałkowską. Start zawodów, prezentacja drużyn o godzinie 10, natomiast pierwsze konkurencje ruszają o godzinie 11. Mistrzostwa motornicze odbywają się w ramach Dni Transportu Publicznego, więc na Placu Centralnym będą miały stoiska wszystkie miejskie spółki przewozowe, ale też i inni zaproszeni goście, będzie sporo atrakcji, oczywiście zabytkowe tramwaje, będą też na ulicy Marszałkowskiej, bliżej ulicy Świętokrzyskiej, zabytkowe autobusy, więc będzie dużo, dużo atrakcji, także dla młodszych, więc serdecznie zapraszamy na mistrzostwa i na Dzień Transportu Publicznego.
2: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam na naprawdę bardzo wyjątkową wystawę z dna oceanu, prosto do Katowic. W historycznej walcowni cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
2: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350. To jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie. A ta filiżanka, którą przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie. Natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach właśnie w walcowni.
1: I na tą wystawę właśnie was zabieramy, na wystawę o Titanicu do historycznej walcowni cynku w Katowicach. Wystaw o Titanicu na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
2: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest związany z epoką, w której powstał Titanic. Jego atmosfera, jego wygląd bardzo doskonale nawiązuje do tego właśnie postępu techniki z początku XX wieku. Widzimy tam liczne elementy inżynieryjne, które mogą nawiązywać do miejsca, w którym budowano Titanica. Jest wyjątkowa dlatego, że też ten zestaw artefaktów, który został przygotowany dla Katowic, jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanica.
1: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty. Są też podobno banknoty, aż takie papierowe. To też dziwne, że przetrwały.
2: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie. To są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu, czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji, a w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka, tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
1: Luksusy i podziały klasowe na Titanicu, ta wystawa o tym też mówi, prawda?
2: Tak, my możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni, widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu. Dlatego, że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, jak kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
1: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
2: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie, a tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
1: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galeria filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby pójść na nią tak naprawdę i zobaczyć to wszystko osobiście własnymi oczami. Mówił Pan o żyrandolu z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej. To też zobaczymy właśnie na tej wystawie.
2: Na tej wystawie żyrandol został zamieniony na inny żyrandol, który pochodzi z reprezentacyjnej klasy klatki schodowej pierwszej klasy. Niesamowity jest ten żyrandol, który zobaczymy tutaj w Katowicach, ponieważ w nim widać jeszcze przepalone ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
1: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
2: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy. Jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedne, jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
1: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
2: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że w tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
1: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
2: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
1: To jest wystawa, na której znajdują się artefakty. Jest ich blisko 200. One są oczywiście wszystkie w przepięknych gablotach, ale ta wystawa jest też interaktywna i multimedialna.
2: Tak, to prawda. Zostały do tej wystawy opracowane specjalne dwie nowe, pięknie przygotowane sekcje. Sekcja wirtualnej rzeczywistości, gdzie w okularach oglądamy Titanica z wielu różnych stron z ciekawą narracją, ale też mamy bardzo piękną salę imersyjną i jako pasjonat tego tematu, który widział wiele różnych wystaw i wiele różnych również graficznych odwzorowań Titanica, mogę Państwa zapewnić, że jest to najlepsza cyfrowa rekonstrukcja, najwierniejsza historycznemu wyglądowi statku.
1: Jaka jest powierzchnia tej wystawy?
2: Myślę, że powierzchnia wynosi około 1500 metrów kwadratowych. Nie jestem w stanie dokładnie tego powiedzieć, bo nie znam powierzchni całej hali, ale myślę, że orientacyjnie byłaby to właśnie taka powierzchnia.
1: A przyglądając się samej historii Titanica, tego jak go budowano, jak go wodowano, czy to prawda, że Titanic nie miał tej tradycyjnej ceremonii z rozbiciem butelki szampana?
2: Tak, Titanic był jednym z wielu statków White Star Line, który był wodowany według takich samych zwyczajów jak jego poprzednicy. I White Star Line nie organizowała ceremonii, w której element rozbijania butelki szampana byłby obecny, ale samo wodowanie miało charakter bardzo uroczysty. I warto powiedzieć, że poza dziennikarzami, poza różnymi gośćmi zasłużonymi dla budowy Titanica, którzy byli obecni na tej ceremonii, oglądało to wydarzenie około 100 tysięcy ludzi zgromadzonych na
1: po prostu
2: wybrzeżu.
1: Na placu wokół, na wybrzeżu, płacili podobno funciaka za to, żeby tam wejść i to zobaczyć.
2: Tak. To było wielkie wydarzenie dla miasta, które żyło z przemysłu stoczniowego przez wiele dekad już na tamten czas. A sam Titanic i jego siostrzany Olympic wybudowane równolegle zostały wybudowane pod wielką pochylnią, specjalnie wybudowaną po to, żeby pod nią wybudować tak wielkie statki, bo nie było wcześniej technologicznej możliwości wybudowania takich dużych jednostek. W związku z tym nie można się dziwić, że było to wielkie wydarzenie dla miasta i dla lokalnej społeczności.
1: Właśnie siostrzany Olympic, wywołał go pan do tablicy, bo te dwa siostrzane statki Titanica, różne przedmioty z tych statków też na tej wystawie w Katowicach znajdziemy, prawda?
2: Znajdziemy te przedmioty, ponieważ ponieważ możemy przyjąć, że Titanic jako drugi z siostrzanych statków modelowany był po Olimpiku. Te same przedmioty wykonywane były równolegle przez tych samych rzemieślników, z tych samych materiałów, na tych samych stołach, tymi samymi narzędziami. W związku z tym została do wystawy artefaktów dołączona ostatnia galeria, do której wchodzimy już po zakończeniu tematów Titanica i w tej galerii możemy zobaczyć przedmioty, które pozostały po siostrzanych statkach, po Olimpiku i po Britanniku. I są to przedmioty bardzo atrakcyjne wizualnie. Jest tam kilka ciekawych boazerii ściennych, jest toaletka z kabiny pierwszej klasy, czy jeden z czterech na świecie zachowanych obrazów z Olimpika z wielkiej klatki schodowej. Możemy zobaczyć też kilka ciekawych przykładów unikatowej porcelany czy zastawy stołowej i te rzeczy pochodzą właśnie z moich zbiór.
1: Mówiąc o Titanicu, nie sposób nie wspomnieć o kultowym filmie, który myślę, że wszyscy chyba oglądaliśmy. Czy ta wystawa też nawiązuje jeszcze jakoś do tego filmu?
2: Ciekawe jest to, że wielu gości przychodzących na tą wystawę, kiedy ona pod tym szyldem w Polsce odbywała wizytę w innych miastach, miało oczekiwanie bardzo głębokiego nawiązania do filmu. Na przykład zapoznawałem się z różnymi komentarzami, na przykład takimi, że na wystawie brakuje muzyki z filmu, albo na wystawie brakuje elementów z filmu, ale to jest wystawa stricte historyczna. Film jest wariacją na temat, tak byśmy to określili muzycznym językiem mówiąc. Natomiast dla fanów filmu znajduje się jeden eksponat specjalnie zorganizowany na tą okazję. Jest to element scenografii filmowej, panel zegarowy z planu filmowego, który przetrwał zdjęcia o pięknej nazwie Honor i chwała koronują czas. To panel zegarowy, pod którym umawiali się bohaterowie tego filmu.
1: Czyli Jack i Rose i pewnie wiele osób zadaje sobie to pytanie, czy oni naprawdę istnieli?
2: Nie istnieli. Oczywiście, że nie istnieli. Są to osoby wykreowane przez produkcję filmową na potrzeby opowiedzenia nam, widzom, za pomocą takiego czy innego przykładu, jak mogło wyglądać życie osoby z klasy trzeciej i z klasy pierwszej, ale takie spotkanie nigdy nie odbyłoby się na statku. Pasażerowie różnych klas nie mieszali się ze sobą. Również były to przepisy sanitarne, bardzo surowe, które takich spotkań zabraniały, no, ale oczywiście to budzi dużą wyobraźnię, zbudowanie wątku love story w oparciu o...
1: No właśnie, teraz przyszło mi do głowy ta słynna scena na dziobie statku i pewnie teraz niejeden chciałby zapytać, a czy na tej wystawie jest też taki fragment tego dziobu, gdzie można sobie stanąć i zrobić takie zdjęcie?
2: A jest. Dokładnie jest fragment dziobu, na którym można sobie zrobić zdjęcie, jeżeli ktoś ma ochotę.
1: Każdy będzie chciał się pochwalić potem na mediach społecznościowych, jaką to piękną wystawę widział. Czy na przestrzeni ostatnich lat, bo wciąż ta historia żyje cały czas, pojawiły się jakieś nowe informacje o Titanicu, które by rzuciły jakieś nowe światło na temat tej katastrofy?
2: Historia Titanica budzi duże zainteresowanie od wielu dekad i co chwila pojawiają się różne nowe teorie, przede wszystkim spiskowe. Natomiast jeżeli chodzi o prawdziwe przyczyny zatonięcia statku, to są one znane nie od dziś i główną przyczyną było zderzenie z górą lodową. Nie było żadnego spisku firm ubezpieczeniowych, banków, mumii podróżujących na pokładzie, które miały zwiastować nieszczęście, etc., więc te teorie musimy odłożyć na półkę z bajkami. Natomiast jest oczywiście bardzo ciekawa sprawa związana z badaniami wraku, które zostały wykonane w 2024 roku latem, z badaniami fotograficznymi, najnowszym możliwym sprzętem. Tak dobrze jeszcze nie poznano do tej pory miejsca katastrofy, jak właśnie latem, dwa lata temu. I wśród bardzo ciekawych odkryć okazało się, że latem, dwa lata temu, znaleziono w ten oto sposób na dnie oceanu uważaną za zaginioną od prawie 40 lat, niewidzianą przez tyle dekad, piękną figurkę z brązu Diany na polowaniu, która była tylko raz sfotografowana w 1987 roku i uważano ją za zaginioną, być może nawet za ukradzioną, więc te badania dna oceanu spowodowały, że lepiej rozumiemy, w jaki sposób ta katastrofa nastąpiła i też potencjalna przyszła ekspedycja ekspedycja do wraku może zostać zaplanowana w bardzo precyzyjny sposób. Mówię tutaj o ekspedycji już wydobywczej.
1: Ambasador wystawy o Titaniku w Katowicach, Krzysztof Mędrela, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tą mega ciekawą rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Dzień dobry się z Państwem. Jak tam po Hollywood Vampires się mamy? Mam nadzieję, że wszyscy zadowoleni. Jakkolwiek by nie było, ja postaram się dowieść oczywiście ciekawy program. Dziś przed nami na przykład 50 YouTube uczczona monetą, systemowe down na fali, nie tylko finansowej, zapowiedzi o Oasis czy Mick Jagger, który podobno nie może usiedzieć w jednym miejscu. Pełnia Kultury, Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Za czym kolejka ta stoi, czyli PRL w muzycznym zwierciadle. Taka wystawa ruszyła parę dni temu w Muzeum Historii Polski w Warszawie. To jest próba spojrzenia na historię Polski Ludowej przez pryzmat muzyki rozrywkowej, oczywiście też rockowej, no nie da się inaczej. Na miejscu możecie zobaczyć pamiątki związane na przykład z TSA, z Korą, Robertem Brylewskim czy z Wojciechem Waglewskim, ale nie tylko. Tak zapewnia kurator tej wystawy, Krzysztof Banach.
2: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
1: Są też dokumenty SB, uwaga, z inwigilacji Mika Jaggera. A skoro już o tym panu, no to za chwilę dwa słowa o planach, ewentualnych planach Stonesów.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Mick Jagger pisze setki piosenek, nudzi się nie do wytrzymania. Tak przynajmniej mówi jego kolega Ronnie Wood o tym, co aktualnie słychać w The Rolling Stones. Pytanie dotyczyło tak naprawdę Keitha Richardsa i braku trasy koncertowej promującej płytę Foreign Tones, która ukazała się w lipcu tego roku. No i okazuje się, że Richards po prostu teraz woli być pradziadkiem, czyli zgodnie tak naprawdę z pierwszymi przeciekami, które były a propos braku koncertów Stonesów. Ronnie Wood zapewnia jednak, że Stonesi w końcu ruszą w trasę, bo inaczej Mick Jagger tego nie zniesie. A jeżeli Jagger czegoś nie zniesie, to jego koledzy nie zniosą Jaggera. Czyli motywacja jest silna. Silna motywacja musi też kierować U2, skoro panowie jako zespół dobijają właśnie do 50. I o tym zaraz po 8.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
16: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
15: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
17: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Pięćdziesiątka, no to już brzmi poważnie, zwłaszcza jeśli jesteś rockowym zespołem i przez ten czas trzymasz się jednego składu. Pięćdziesiątka w tym miesiącu właśnie stuknie YouTube. Z tej okazji Bank Irlandii wybije okolicznościowe monety dwueurowe. Oficjalnie nie będą one wprowadzone do obiegu, żeby kolekcjonerzy mogli je mieć w dobrej jakości i czystości. Nakład i wygląd na razie nie zostały ujawnione. Wiadomo tylko, że limitowane monety zadebiutują już niedługo, bo 25 września, czyli dokładnie w dniu 50. rocznicy spotkania zespołu w kuchni perkusji Larego Mulena, wtedy jeszcze juniora. A skoro junior, to za chwilę pogadamy o filmie o Antonym Bourdainie, kiedy jeszcze był juniorem.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wielkie gotowanie. Na wielkim ekranie do kina trafił film o Anthonym Bourdainie, słynnym szefie kuchni i pasjonacie gastronomii ulicznej z całego świata, najlepiej zalewanej czymś mocniejszym. Na pewno o nim słyszeliście. Tony, bo tak nazywa się ta produkcja, przenosi nas do roku 1976, w którym to pewien marzący o pisarskiej karierze 19-latek trafia na zmywak w restauracji serwującej owoce morza. No i tak właśnie chłopak chce dorobić. Tylko tyle. A okazuje się, że trafia i ustawia swoje życie. Pierwsze oceny są zachęcające, także zapraszam. I co ważne, nie wychodzimy z kina. Za chwilę kinowa premiera muzyczna.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradiu.
1: Don't look back in anger. Z czymś się kojarzy? No oczywiście, słusznie. To jest oczywiście tekst Oasis, a teraz to też tytuł filmu, który trafił właśnie do kin. Don't look back in anger to dokument pokazujący zejście się braci Gallagherów i ich hitową trasę koncertową z zeszłego roku, zresztą nie tylko zeszłego. Kto ma wiedzieć, ten wie. Na pewno do tego tematu jeszcze na antenie Antyradia będziemy wracać. A za chwilę wzrosty polskiego rynku muzycznego.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jamnia Kultury w Antyradiu.
1: Rośnie nam jak na drożdżach polski rynek muzyczny. Według najnowszych danych Związku Producentów Audio-Wideo w pierwszym półroczu tego roku wartość naszego rynku nagrań przekroczyła 515 milionów złotych. To jest to blisko 14% więcej niż rok wcześniej. Taki wynik pozwolił nam utrzymać rekordowe wysokie 16 miejsce w światowym rankingu największych rynków muzycznych świata. Nie jest źle, trzeba przyznać. Najwięcej przychodów generuje u nas, jak i na świecie, streaming, ale nośniki fizyczne też są niczego sobie, dały 86 milionów złotych. To 25% więcej niż jeszcze rok temu. Winyle urosły o około 50% do ponad 42 milionów złotych, a płyty CD mają wynik bardzo podobny. Za chwilę o CD, ale nie tylko. Trzymajcie się Antyradia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Produkcja Nie Hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
11: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
10: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
11: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
10: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
11: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Systemowa Down jest na fali. Zespół zajmuje w tej chwili drugie miejsce na liście najlepiej zarabiających tras koncertowych tego roku. Średnio w każdym mieście to jest ponad 8,5 miliona dolarów. Średnio przy 61 tysiącach fanów na każdym koncercie. Za jeden bilet na Systemowa Down płacimy znów średnio ponad 140 dolarów. To jest jakieś 520 zł, co jak sobie przypominam ceny warszawskiego koncertu, to nawet by się zgadzało. Lepsze zarobki od Systemowa Down w tej chwili ma tak naprawdę tylko kolumbijska gwiazdka Karol G, ale tym nie będziemy się zajmować. To, czym się zajmiemy, to, że zyski spółki Sergia Tankiana wcale się nie kończą na koncertach, bo grupa świętuje właśnie 25-lecie albumu Toxicity. To było w ostatnich dniach. Panowie zapowiedzieli wtedy całą reedycję albumu. Płyta CD zyska nową okładkę, na której zamiast całej nazwy System of a Down będzie napis SOAD, a winyle będą opakowane tradycyjnie. Premiera tego wszystkiego 20 listopada, a wcześniej przed nami premiera mniejszego kalibru. Przynajmniej jeśli chodzi o poziom sprzedaży. Nie mówię o poziomie artystycznym. O tym za chwilę.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nową płytę zapowiada Głos Madrugady. Może powinienem powiedzieć Głos Madrugady. Muzyk szykuje The Rest of Sivert Hoyem. Jak sam mówi, to jest naturalna kontynuacja wydanej wcześniej w tym roku płyty The Best of Sivert Hoyem, którą pan Hoyem zresztą promował koncertem w warszawskim klubie Niebo. Na składance The Rest of, która ukaże się 2 października, znajdziemy niewydane dotąd utwory z poszczególnych albumów. Pojedyncze singlowe hity, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego, tak przynajmniej mówi sam muzyk, no i covery grane na żywo. Jak to powiedział sam Sivert, chodzi po prostu o czyszczenie archiwów. Takie czyszczenie archiwów to my lubimy. Pierwsze 2 kawałki, jakby co, już znajdziecie w sieci, także można poszukać.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

Studenty Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologię przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Pełnia kultury w Antradiu.
1: Zwrot akcji w sprawie odejścia z Bad Wolves. Jak może pamiętacie, AJ Rebolo, to jest gitarzysta grupy, odszedł, bo wkurzyło go to, że zespół nagrał cover Dolly Parton. Nie podobało mu się to, że zespół został do tego rzekomo zmuszony. No teraz pan Rebolo, pan gitarzysta, nieco prostuje swoje wypowiedzi. A propos tego właśnie, że zarzucał kapeli naciski i sterowanie decyzjami. Teraz mówi, że dopiero po fakcie dowiedział się na przykład o tym, że Bad Wolves mieli błogosławieństwo ekipy Dolly Parton, żeby nagrać nową wersję Jolene. Muzyk odkrył też, że zatwierdził to wszystko perkusista grupy, zajmujący się jej interesami. AJ Rebolo mówi, no, głupio wyszło, ale do składu nie wraca.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Master, master. Chcesz tak krzyczeć z tysiącami innych fanów w najnowocześniejszej hali koncertowej świata? No to świetnie się składam, bo Antyradio szuka słuchaczy, którzy chcieliby polecieć na koncert Metallica do Las Vegas. Chodzi o występ otwierający całą rezydencję zespołu w Sphere, którego to możliwości pokazało m.in. YouTube w 2023 i 2024 roku. Zainteresowani? Jak już mówiłem, trzymajcie się Antyradia. Za chwilę antenę przejmuje Konrad Czubaj, który będzie miał wszystkie niezbędne szczegóły. Ja zapraszam na jutro, naprawdę Antyradia, i na Rock Newsy, a za tydzień słyszymy się w Pełni Kultury. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry w niedzielę. Ups, 13 września. A, ja tam nie wierzę w te przesądy. 13 to jest dla mnie często szczęśliwa liczba. Proszę Państwa, niedzielny skok w rok rozpoczynamy tradycyjnie od otwarcia Księgi Rekordów Guinnessa, w której szukam najdziwniejszych wyczynów ludzkości. Ale najpierw muszę przedstawić Państwu scenerię. Proszę sobie wyobrazić zablokowane w suficie wiertło wiertarki. W takiej sytuacji to wiertarka się obraca, a nie wiertło. A jeśli dodamy do tego człowieka, który wiertarkę trzyma, mamy żywy wiatrak. I tutaj rekord. W 2008 roku Niemiec wietnamskiego pochodzenia The Guy Giang wytrzymał w takim układzie minutę i obrócił się wokół własnej osi 148 razy, trzymając rzeczoną wiertarkę w dłoniach. Wieść gminna niesie, że wracał do domu po szerokim łuku. I tym zacząwszy lecimy dalej, proszę Państwa, grupa Ghost i świetny numer Dance Macabre. Będzie także Iggy Pop, będzie Nick Cave, będzie Alice Cooper, to wszystko w tej godzinie. No i rozdam zaproszenia koncertowe. A jakie? To proszę być przy Antyradiu, wszystko będzie jasne.

0: Jeśli pić kawę do tego numeru, to tylko czarną. Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, 96 rok, proszę Państwa. Album Murder Ballads, czyli mordercze ballady. 30 lat minęło. No właśnie, mówiłem, że ja nie przywiązuję się do trzynastki. I proszę bardzo, pan Wojciech, nasz społeczny researcher, nadciąga i informuje, że dzisiaj jest dzień przeciwstawiania się przesądom. Proszę znaleźć jakiegoś czarnego kota i dać mu przejść przed sobą. Także dzień całowania chłopaków w usta, dzień pozytywnego myślenia, dzień przytul swojego psa. Proszę nie łączyć tego ze spotkaniem kota. I dzień jedzenia pikli, ale to proszę uważać też z jedzeniem pikli. Bo pamiętam z lekcji historii, wroga plotka polityczna głosiła, że król Michał Korybut-Wiśniowiecki umarł zadławiwszy się piklem właśnie. Także ostrożnie z tymi piklami.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy Roga w Antyradiu.

0: Promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestaw.

0: Antyradiu.
1: Pan Chris do mnie napisał pod konrad@antyradio.pl. Korybut ponoć nie dławił się ogórem, tylko miał zatrucie żołądkowe. Może teściowa podała mu marynowane muchomorki. Może. Pozdrawiam panie Chrisie, dziękuję za maila. Natomiast ja odkrywam karty. Mam dla państwa podwójny bilet na koncert Spirit Box. I Ginger jeszcze się pojawi przed nimi na scenie. 23 września, Prezero Arena Gliwice. Konkurs rozpoczniemy po godzinie 11. A skądinąd z Gliwic to nie tak daleko do Mysłowic, w których zresztą byłem ostatnio. Jadłem żur śląski. O Mysłowicach to nie bez powodu mówię.

To jest jedyne spotkanie z szefem, kiedy nikt się nie boi, kiedy to spotkanie jest bardzo przyjemne, radosne, no bo ten szef to Bruce Springsteen, boss na antenie Antyradia Glory Days. Uhu, oczywiście, 10 minut pozostało do godziny 11. Ja do Państwa wrócę oczywiście w przyszłej godzinie. Przypomnę, mam bilety na Spirit Box, ale także przypomnę, jak można wziąć udział w naszym konkursie Master of Vegas, czyli powalczyć o podwójne zaproszenie na koncert Metallica w Las Vegas, w Sphere, z podwójnym przelotem i noclegiem. Dzieje się, proszę Państwa, wszelkie instrukcje po godzinie 11.

Monty Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy Ad.

0: w Antyradiu.
1: 6 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Skoku w Rok w niedzielę 13 września. Słuchacze piszą, a nawet konkretnie pani Ala pod konrad@antyradio.pl. Konradzie, sprawia, że dzieją się rzeczy niemożliwe. Moje gary, pralka i piekarnik przesyłają oficjalne podziękowania. Dzięki twojej energii całe to weekendowe pichcenie i sprzątanie idzie ekspresowo, a żelazko przy dźwiękach Skoku w Rok niemal samo tańczy na desce. Boję się tylko jednego, że przy kolejnym magicznym kawałku zacznę grać solówkę na żelazku. Proszę uważać, pani Alu. Gnamy dalej. Alien and From, a ja niebawem rozdam bilety na Spirit Box, także proszę się nigdzie nie oddać.

0: Moment Radio, 23 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, wracam z biletami na Spirit Box, heavy metalowy zespół z Kanady. Do tego jeszcze zagra Ginger, czyli ukraińska formacja metalowa. W obu przypadkach śpiewają panie. 23 września, Prezero Arena Gliwice. No i to mi przypomina, że o Gliwicach było głośno w tym roku. Pamiętam, że na przykład w Gliwicach powstał komputer, który trafił na międzynarodową stację kosmiczną. I wokół tego stworzę zadanie konkursowe dla Was. Zapytam Was, co Wy byście zabrali ze sobą na międzynarodową stację kosmiczną. Albo Was tam wysyłają i bierzecie ze sobą, albo jesteście na miejscu i chcecie, żeby Wam dosłali. Co byście zabrali na międzynarodową stację kosmiczną? konrad@antyradio.pl. Proszę kierować maile pod ten właśnie adres, a rozwiązanie po 13.30, czyli jeszcze zanim skok w rok się skończy. Lecimy dalej, niebawem Maneskin, Eric Clapton, czy także Audioslave w Antyradio.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
9: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
8: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
9: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
8: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
9: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
20: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Eric Clapton na antenie Antyradia grał w tym roku w Krakowie, a dzisiaj gra w Milwaukee. A kto gra w Las Vegas?
1: Master of Vegas w

0: Radio.
1: Metallica gra w Las Vegas, proszę Państwa, 1 października, a Wy możecie polecieć na to wydarzenie. Wiek opomnę, bo to będzie pierwszy taki koncert. Oni rozpoczną swoją rezydencję w Sphere, w super nowoczesnym obiekcie. Tam YouTube między innymi grało przez jakiś czas i wypromowali mocno ten obiekt. Naprawdę wrażenia są niesamowite. No właśnie, szukamy ambasadora Antyradia na koncercie Metallica. Kogoś, kto wie naprawdę dużo o tym zespole. Zapewniamy i nocleg, i przelot dla dwóch osób. No to naprawdę, wszystko w pakiecie. Żeby powalczyć o nagrodę główną, trzeba słuchać Antyradia uważnie i zbierać hasła, które podajemy na antenie. Trzeba zebrać 5 haseł, wejść na antyradio.pl, podać te hasła w formularzu i odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie, a później na drugie pytanie. Antyradio.pl, tam znajdziecie wszelkie szczegóły. Nie da się przeoczyć informacji o tym konkursie na naszej stronie, także działajcie. A ja przypominam hasło, które jest obecnie obowiązujące. Uwaga, Cliff. Cliff Burton, znaczy nie hasło Cliff Burton, samo hasło to jest Cliff, ale od Cliffa Burtona oczywiście. Także wchodźcie na antyradio.pl, przypomnę, hasło obecnie obowiązujące, aktualne to jest Cliff. No i w przyszłym tygodniu wszystko będzie jasne, proszę Państwa. 18 września, w piątek, odbędzie się decydujące starcie w konkursie Master of Vegas. Także słuchajcie Antyradia, działajcie, bo jeszcze naprawdę można wygrać. No i codziennie wybieramy finalistów, można także dostać płyty Metallica. To życzę powodzenia.

Tak, czekamy na pierwszy od 9 lat studyjny album U2, a tu przedsmak za sprawą singla Street of Dreams, La Calle de los Sueños, jeszcze przed 12. A teraz Lenny Kravitz, Stillness of Heartos, a ja do Państwa wrócę jeszcze po godzinie 12.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
11: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program

0: w Antyradiu.
1: Prawie 8 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj, witam bardzo serdecznie w niedzielę 13 września. Przypomnę, trzecia godzina naszego spotkania. Czytam, że kolega wspinacz, 26-letni Francuz, wspiął się bez asekuracji na Warsaw Tower, na warszawski wieżowiec. Wysoki bardzo, bo to na 230 metrach na 53 piętrze jest taras widokowy, który jest najwyżej położonym punktem widokowym w Unii Europejskiej. Nie wiem, może gościu nie miał biletu, może go nie wpuścili, bo dress code nie ten. No więc wszedł po elewacji bez asekuracji na żywca. No oczywiście na górze czekała na niego policja. Już jest w rękach służb. Tak się zastanawiam, czy ci policjanci, którzy czekają na tych gagatków na górze, to czy nie mają jednak trochę takiej estymy, że tak powiem, wobec tych śmiałków. Na zasadzie, no dobra, no musimy go skuć, ale szacun stary. Nie, dobrze, takich rzeczy absolutnie nie wolno robić. Jest to nielegalne i proszę w ogóle o tym zapomnieć. The Offspring, lecimy dalej.

0: się państwu pochwalę. A co? Jakieś niecałe 2 metry ode mnie leży gitara Slasha w futerale, podpisana przez muzyka. Fajny taki Les Paul zielony. Slash chyba podpisał w 2021 roku tę gitarę dla nas, specjalnie dla Antyradia. No, gitara leży na podłodze, to znaczy w futerale, żeby nie było, ale jeszcze nie zdążyliśmy jej zamontować, no bo jeśli państwo nie wiecie, to my zmieniliśmy siedzibę. Mamy nowe studio, zupełnie świeżutkie, pachnące nowością. No i co? Jeszcze tutaj basik Duffa McKagana czeka na podwieszenie. Co my tu jeszcze mamy? No gitarę antyradiową oczywiście, którą czasami można znaleźć na naszych mediach społecznościowych. Złotą płytę Linkin Park From Zero mamy, na 50 The Dark Side of the Moon. Platynę, to bym chciał kiedyś zabrać do domu. I jeszcze Metallica 72 Seasons. Też platyna. No mamy takie gratki. Jak zawiesimy wszystko, to się państwu na pewno pochwalimy. A i czasami można nasze studio odwiedzić. Na przykład zdarzają się takie akcje, że podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można wylicytować odwiedziny, a nawet prowadzenie audycji w Antyradiu. Także proszę mieć to na uwadze.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

Gra Antyradio w niedzielę, w popołudnie niedzielne. John Lennon, Woman. Pan Grzegorz do mnie napisał: widzę, że pan się w tańcu nie certoli. Większość ludzi wynosi z pracy ołówki i strzywki, a czubaj platynowe płyty. No wie pan, panie Grzegorzu, ja kocham Pink Floyd. Ja sobie czasami tak marzę, że może dostanę to dzieło, tę platynową płytę Pink Floyd, taką zdobną, na moją 50 w Antyradio. Jeszcze tylko 47 lat i może firma mi podaruje coś takiego. Od niej by się złożyło, bo w 2073 roku album Pink Floyd będzie obchodził setny jubileusz. Przyjdzie taki moment, że powiemy, że ta płyta ma 100 lat. A jak na razie wracamy do lat 90. Nirwana.

0: Ira Siad. Pamiętają Państwo ten klasyk. 7 minut pozostało do godziny 13. Po 13 zagramy dla Was nowość od grupy, która no w zasadzie nagrała taki hit, że już nic nie musi, może tylko odcinać kupony, a jednak cały czas im się chce. To szwedzka grupa Europe, która zaśpiewa o skandynawskich oczach. Nowość na antenie Antyradia.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach piór już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy Advanced.

0: Antyradiu.
1: Dzień dobry, 8 minut po godzinie 13. Konrad Czuba i kłaniam się. Europe, Scandinavian Eyes przed momentem. To jest kolejny singiel z albumu Calm This Madness, czyli 12. albumu Szwedów. Wedle zapowiedzi legendarnego zespołu to ma być ich najmocniejsze i najbardziej bezkompromisowe dzieło. Premiera 25 września, niebawem za 12 dni, a 20 października Europe wystąpi w warszawskim Torwarze, proszę bardzo. A jeszcze tak a propos, Szwedzi wybierają dzisiaj parlament. Niech wybiorą dobrze. To już Icy Drinkers na antenie Antyradia. Ja zapraszam na ostatnią godzinę skoku w rok. Jakby co, mail do mnie to konrad@antyradio.pl.

0: tak, i człowiek może się poczuć jak w jakimś zakurzonym barze, a z szafy taka muza właśnie gra. Janis Joplin, Cry Baby. Ale to antyradio tak gra akurat. 23 minuty po godzinie 13. Proszę Państwa, ostatnia chwila na to, żeby wziąć udział w konkursie, w którym do zdobycia jest podwójne zaproszenie na koncert Spirit Box, heavy metalowi Kanadyjczycy, a także na koncert Ginger, oni z kolei z Ukrainy, ale też metalowo. 23 września, Prezero Arena Gliwice. Tak, ja już mówiłem, że Gliwice wysłały komputer na stację międzynarodową, kosmiczną. A ja Państwa pytam, jaki Wy byście przedmiot ze sobą zabrali? Jeden przedmiot, jaki chcielibyście zabrać ze sobą na międzynarodową stację kosmiczną. Czas macie do 13.30, później rozwiązujemy konkurs, a gdybyście chcieli powalczyć, bardzo proszę, konrad@antyradio.pl.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Od razu przypomina się Mia Wallace i film Pulp Fiction, Urge Overkill w Antyradiu. Czas na rozwiązanie konkursu, w którym pytałem was, jakąż to rzecz zabralibyście na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do wygrania były bilety na Spirit Box w Gliwicach 23 września. Adam napisał tak: ja wziąłbym wielki piec Marshall i elektryka, żeby pograć solówki w stanie nieważkości. Wyobraź sobie ten kosmiczny reverb, kiedy fale dźwiękowe odbijają się od ścian modułu, a ty lecisz pod sufitem z gitarą. No całkiem fajna perspektywa. Tak sobie myślę, że zaleta takiego rozwiązania jest taka, że o kable nie potkniesz się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co najwyżej w kable można

się zaplątać. Oby się wokół szyi nie zakręcił. Ale ja mam czarne wizje. Adam wybiera się na koncert Spirit Box w Gliwicach. Ja przypomnę, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest komputer z Gliwic. Dlatego było takie pytanie.

0: Zakręcona siostrzyczka. Na sam koniec naszego spotkania Skoku w Rok w niedzielę. To była jak zawsze dla mnie ogromna przyjemność, ale zanim się pożegnam, przypomnę, że konkurs Master of Vegas trwa. Obecnym hasłem jest Cliff, także działajcie w tej materii, a w piątek będzie finał. Proszę Państwa, dowiemy się, kto poleci na ten koncert Metaliki w Las Vegas właśnie. Konrad Czubaj, piękne dzięki za dzisiejsze spotkanie, a już za chwilę z Wami będzie Bartek Synowiec. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
0: Po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 40.

0: Stairway to Heaven to w skrócie opis audycji, której właśnie słuchacie, bo to klasyczna lista przebojów w Antyradiu, w której wchodzimy schodek po schodku aż do rock'n'rollowego nieba, czyli do miejsca pierwszego wybieranego przez was. Do miejsca pierwszego dzisiejszego zestawienia listy, na które zaprasza Bartek Synowiec. Dzień dobry. Na dwóch ostatnich miejscach dzisiaj Pearl Jam i Led Zeppelin. Zaglądamy, co mamy dalej.
1: Classic 38.

0: Don't Look Back in Anger to tytuł wielkiego hitu formacji Oasis, ale też jest to tytuł najnowszego filmu dokumentalnego o zespole braci Gallagherów, którego kinowa premiera odbyła się w ostatni piątek, przedwczoraj, więc jeśli nie macie planów na dzisiejsze popołudnie czy wieczór, a lubicie Oasis, to film o nich już jest dostępny do obejrzenia w kinach. Film podobno ukazuje kulisy historycznego powrotu Oasis na scenę oraz proces pojednania skłóconych aż przez 15 lat braci Gallagherów. Mówię podobno, bo sam jeszcze nie widziałem tego filmu. Czas na uderzenie pioruna.
1: Classic 36.

0: Promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Zawsze jak słyszę ten kawałek, to przed oczami mam ognie buchające na scenie w trakcie koncertów Metallica w momencie, kiedy ten numer się rozpędza na początku. A jak jest się nawet w miarę blisko sceny, to czuć uderzenie ciepła z tych buchających płomieni. Fuel na miejscu 34. Teraz czas na krótką przerwę w odliczaniu, bo przed nami propozycja do listy. Cofamy się o 30 lat do albumu To The Faithful Departed, wydanego w 1996 roku przez grupę The Cranberries i pierwszego singla, który tę płytę zwiastował.

0: Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 30.

0: Beverly Hills, ale nie na miejscu 90-210, a na miejscu numer 29. To grupa Weezer, a przy mikrofonie razem z wami cały czas Bartek Senowiec. Dzisiaj niedziela, 13 września. Wysłuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Czas teraz na kolejny klasyk, a to zaskoczenie. Tym razem z lat 90.
1: Klasik 28.

0: Arctic Monkeys tydzień temu w propozycjach, w tym tygodniu już na naszej liście najlepszych rockowych klasyków When the Sun Goes Down, czyli bardzo miły powrót do debiutanckiego albumu Brytyjczyków. No i zostaniemy jeszcze na parę chwil w brytyjskich klimatach.
1: Classic 26.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
23: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
25: Elektryk? Pewnie drogi.
24: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
25: Co? Z serwisem i gwarancją?
24: I tylko 10% opłaty wstępnej.
25: Tylko gdzie jest haczyk?
24: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
25: Czekaj, 30 tysięcy?
24: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Mamy wrzesień, a zatem trwa jeszcze pora żniw, więc miłość w elewatorze jak najbardziej, także ta w wykonaniu Aerosmith. Czas na kolejną propozycję do listy. To będzie numer, który szczególnie popularny będzie w okolicach Halloween. Wtedy zwykle wystrzeliwuje liczba jego odsłuchów, a my wzorem supermarketów wyprzedzamy nieco ten halloweenowy klimat.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planu zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: Kings of Leon z rewelacyjnej płyty Only by the Night. Jeśli nigdy nie interesowaliście się za bardzo twórczością Amerykanów, to polecam zacząć właśnie od tego albumu. To jedna z tych płyt, która nie ma jednego słabego momentu. 18 teraz przed nami. Na tym miejscu grupa The Breeders. Bartek Synowiec, zapraszam.
1: Classic 18.

0: Każdy już wie, że na miejscu 17 dzisiaj David Bowie. Nie przypominałem jeszcze o tym, że przez cały tydzień czekamy na wasze głosy na klasyczną listę. Można je oddawać poprzez naszą stronę internetową antyradio.pl, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Czas teraz na troszkę mocniejsze od Davida Bowie uderzenie. Przed wami Alice in Chains.
1: Klasik 16.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kalio wraca do Polski. Z okazji dziesięciolecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio, 19 marca, Co Storwar, Warszawa. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi od

0: atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
17: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
16: No tak. 10 na 10.
18: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
19: Po reklamie.
20: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

Tak jest, nie mylą się panowie z grupy Slade, zabrnęliśmy już daleko w naszym dzisiejszym zestawieniu klasycznej listy przebojów, czyli Far Far Away. Krótka przerwa na propozycję do listy, tym razem będzie to propozycja z Polski, pochodząca z albumu pod tytułem Kwiaty na żywopłocie.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę.
22: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
25: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
26: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
25: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda.
27: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 10.

0: The Cure w tym tygodniu z 7 na 9 z numerem Boys Don't Cry. To jest klasyczna lista przebojów nadawana w niedzielę 13 września na falach Antyradia. Jesteśmy już w czołowej dziesiątce dzisiejszego zestawienia. Bartek Synowiec, kłaniam się i zapraszam. Na 8 dzisiaj spadek z drugiego.
1: Classic 8.

Człowiek, który ma takie same inicjały jak ja, czy Britney Spears, to oczywiście Bruce Springsteen za nami w klasycznej liście przebojów i jego Born in the USA. Przed nami ostatnia na dziś propozycja do listy, tym razem dość niestandardowa jak na ten zespół piosenka, bo inspirowana klimatami disco, mam na myśli I Was Made for Loving You od grupy Kiss.

0: Monty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kalio wraca do Polski. Z okazji 10-lecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio. 19 marca. Co Storwar. Warszawa. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo do

0: Okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
2: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 5.

0: Dziś tuż pod samym szczytem dym na wodzie od Deep Purple, a jeśli właśnie grillujecie, słuchając klasycznej listy przebojów, to macie kiełbasę z dymem na wodzie, nawiązując do słynnego skeczu z programu satyrycznego Koc, nadawanego w telewizji w latach 90. Bartek Synowiec, dzięki za dziś. Kończymy już powoli naszą listę. Po 18 na antenie Piotr Frank Marciniak, a przed 18 jeszcze oczywiście miejsce pierwsze. November Rain i Guns N' Roses.
1: Klasik 1.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21:00. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Black Hole Sun, won't you come? 3 Days Grace. Simple Plan. Jam.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak, witam wszystkich wielbicieli sportu. Przed nami kolejna porcja emocji, trochę się dzieje, grają siatkarze. Zerkam, że Polska podejmuje w meczu grupowym Mistrzostw Europy Mołdawię Północną. 7-6 w pierwszym secie dla naszych chłopców. Będziemy śledzić ten wynik. No, oprócz tego, jak zawsze, trochę futbolu, trochę koszykówki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pogoda taka sobie, jak ktoś nie musi ćwiczyć, to lepiej, żeby nie ćwiczyć, bo jest taki kapitalny sposób na zakwasy w sporcie. Jak nie chcesz mieć tych zakwasów, to po prostu nie ćwicz i wtedy ich nie będziesz mieć. I tego powinniśmy się trzymać, a nie rwać z motyką na słońce. Życzę doskonałego odbioru

Proszę Państwa, wczoraj zakończył się US Open dla pani. W tym wielkim, wielkim finale Jelena Rybakina stuknęła Arenę Sabalenkę 2-1. Oglądałem ten meczyk. Bardzo dobre były te emocje w tym spotkaniu. Sabalenka była wkurzona, zniszczyła rakietę na koniec i ogólnie myślę, że w pewnym momencie już zajarzyła, że nie wygra tego spotkania. Zresztą to było takie ciekawe zderzenie. Rybakina wyglądała jak klasyczna tenisistka, a Sabalenka jakby właśnie za chwilę miała iść gdzieś na dyskotekę w Nowym Jorku. No i tak, dziś jeszcze też jeden najważniejszy meczyk. Zmierzą się z sobą panowie. Aleksander Zwierew, Niemiec, powalczy z Benem Sheltonem ze Stanów Zjednoczonych. To wszystko o godzinie 20. Będzie to ostatni akord US Open. Myślę, że fani tenisa poświęcą ten czas, żeby obejrzeć to bez wątpienia emocjonujące spotkanie. US Open nie wyszedł, jeżeli chodzi o polskich tenisistów. Najdalej doszła Iga Świątek, ale później nagle to wszystko się urwało i trzeba zaczynać drogę na szczyt od początku. A Rybakina od poniedziałku będzie numerem 1 w światowym rankingu. Polka spadnie na miejsce 9.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
13: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
12: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
13: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
12: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
13: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wow! W Aldi

0: Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18:39, przenieśmy się teraz na hiszpańskie boiska. 11 września rozpoczęła się piąta kolejka La Liga. Sevilla pokonała Walencję 1-0. Wczoraj Racing Santander wygrał z Deportivo Alaves 2-1. Osasuna przegrała ze Espanyolem Barcelona 0-2. Athletic Bilbao z Elche na remis 1-1. I wczoraj wieczorem Real Madryt stuknął Rayo Vallecano 4-1. W dzisiejszych spotkaniach Celta Vigo Malaga także remis 1-1. Levante przegrało z Barceloną 2-4. Przed nami meczyk Real Sociedad Atletico Madryt. To o godzinie 21, a o 18:30 rozpoczęło się starcie Getafe z Deportivo. Zerknijmy, jaki wynik. Na razie jest bez bramek. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o La Liga. W tabeli liderem Barcelona 15 punktów, 12 ma Real Madryt. Deportivo Alaves na miejscu trzecim, 10 oczek. Na dole tabeli Valencia, 1 punkt, 2 ma Elche i na 18 miejscu także 2 oczka Villarreal. Tak to wygląda w hiszpańskiej La Liga.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 11 minut dzieli nas od godziny 19. Właśnie przed chwileczką zakończył się drugi set w meczu Macedonia Północna-Polska. Mistrzostwo Europy, mecz numer 3 w polskiej grupie. No i Polacy wygrali to spotkanie 25-16, to znaczy spotkanie drugiego seta. Pierwszego 25-19, trzecia odsłona przed nami. Natomiast, proszę Państwa, dziś kończą się także Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet. Za nami mecz o brązowy medal. Hiszpanki wyczesały Niemki 81-58. A o godzinie 20 wielki finał tej prestiżowej imprezy. Amerykanki zagrają z Francuzkami. Amerykanki absolutne mistrzynie, chyba pięciokrotnie z rzędu bronią mistrzowskiego tytułu. Czy Francuzki zdetronizują koszykarki ze Stanów Zjednoczonych? Na to pytanie poznamy odpowiedź około godziny 22. Finał USA-Francja o 20. A teraz...

0: is Duff McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Nickelback.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy Adam.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 19. Czas zapowiedzieć Ligę Europy. W przyszłym tygodniu, w środę oraz w czwartek, odbędzie się kilka interesujących spotkań. Między innymi Omonia Nikozja zmierzy się z Celtą Vigo. Sunderland podejmie AZ Alkmaar. Natomiast widzę, że Anderlecht zagra z Olympique Lyon, a Milan zmierzy się z Benficą. Te meczyki w środę Milan-Benfica o godzinie 21:00 i o 21:00 także Olympiakos podejmie Jagiellonię Białystok. To wszystko w środę 16 września. W czwartek też będzie na czym zawiesić oko. Celtic Glasgow zagra z Ferencvarosem. Crystal Palace podejmie poznańskiego Lecha. Mecz o godzinie 21:00 17 września. Besiktasz powalczy z Olympique Marsylia. Real Sociedad z Bournemouth to te najciekawsze pary, które wybrałem. Meczyki, przypominam, środa oraz czwartek. Nadciąga Liga Europy, ale nas najbardziej interesuje mecz w środę. Przypomnę, Olympiakos Jagiellonia Białystok, godzina 21:00, a także o 21:00 w czwartek Crystal Palace poznański Lech, czyli zderzenie najlepszej ligi świata, ekstra klasy. No oczywiście z Premier League zapowiadają się kapitalne emocje.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 22 minuty po godzinie 19. Zerkniemy teraz na parkiety, jeżeli chodzi o drugą kolejkę Superligi Piłkarzy Ręcznych. Wszystko zaczęło się w środę 9 września od meczyku MMTS Kwidzyn z MKS-em Kalisz. Gospodarze wygrali 34-24. W sobotę 12 września Piotr Kowianin, Piotrków Trybunalski, podejmował Mistrzów Polski Industrię Kielce. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 46-30. W sobotę także Ostrowia Ostrów Wielkopolski grała z Orlen Wisła Płock i przegrała to spotkanie 32-37. KPR Legionowo dziś o godzinie 15 rozegrali meczyk z Gwardią Opole i wygrali 22-21. O godzinie 18 rozpoczęło się spotkanie Śląska Wrocław z Chrobrym Głogów. Tu rezultat jest w drugiej połowie. Zostało jeszcze 11 minut do końca drugiej części spotkania. Śląsk przegrywa 16-18. Natomiast już jutro o 17 ostatni meczek drugiej serii gier. Stal Mielec podejmie Wybrzeże Gdańsk. Zakończyło się, proszę Państwa, także spotkanie w siatkówce. Polacy pokonali Macedonię Północną 3-0 ostatniego seta, wygrywając 25-13. A mecz numer 4 na Mistrzostwach Europy Polska zagra już we wtorek o godzinie 18. Chłopcy trenera Grbicia zmierzą się z Ukrainą. A teraz rządzi w Antyradiu Depesz.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
7: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Kalio wraca do Polski. Z okazji 10-lecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio, 19 marca, Co Storwar, Warszawa. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek Polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
17: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 22 minuty dzielą nas od godziny 20. Czas na Ekstraklasę. Ósma kolejka rozpoczęła się w piątek, 11 września. Raków Częstochowa pokonał Motor Lublin 2-1. To pierwsze zwycięstwo Rakowa w obecnym sezonie. Może to coś zmieni.

klasyk Legia kontra Widzew Łódź. Mecz zakończył się remisem 1-1. I nie wiadomo tak naprawdę, kto powinien być zadowolony z tych punktów, bo tak naprawdę obie drużyny straciły po dwa, niż zyskały po jednym. Jutro dokończenie kolejki numer 8 o godzinie 19. Radomiak podejmie Piasta Gliwice. To dopiero początek sezonu, 8 kolejek, jeszcze nic się nie wyklarowało i walka o tytuł Mistrza Polski niebawem, myślę, że nabierze rumieńców. A teraz już wyciszmy troszkę te emocje.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: No i za 8 minut finał, czyli godzina 20, a o 20 przypominam bardzo interesujące spotkanie, finał US Open, mężczyzn Aleksander Zwieriew kontra Ben Shelton. To wszystko jest do zobaczenia. A oprócz tego, gdyby ktoś jeszcze szukał futbolu, to mogę wam polecić spotkanie w lidze hiszpańskiej o 21:00 Real Sociedad kontra Atletico Madryt. Natomiast o 20:45 w czwartej kolejce La Liga Sassuolo podejmie Juventus Turyn. Ja życzę państwu oczywiście bardzo przyjemnego wieczoru, bardzo dobrego tygodnia, dużo zdrowia i emocji po kokardę, bo będzie kilka emocjonujących meczyków, spotkań i każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. Na dziś to wszystko. Piotr Frank Marciniak. Życzę spokojnej nocy. Kłaniam się i oczywiście do usłyszenia. Do jutra. Widzimy się z samego rana i słyszymy. Pozdrawiam.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz2trzydrukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. YouTube. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.
14: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. W naszej rubryce 5 na 5 znani i mniej znani muzycy opowiadają o swoich ulubionych płytach. W numerze wrześniowym na zwierzenia dał się namówić Janusz Bożucki, klawiszowiec Dżemu. Opowiada, że jako dzieciak uczył się grać na pianinie i słuchał muzyki klasycznej, ale któregoś dnia mój starszy brat przyniósł do domu kasetę z nagraniami Beatlesów. Mówi, w utworach z płyty Abbey Road pierwszy raz usłyszałem fascynujące harmonie wokalne połączone gitarowymi akordami. No i zaczęła się przygoda z muzyką inną niż klasyczna. Posłuchajmy The Beatles, Something.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: Hity Radio.
1: Słuchamy dziś piosenek, bez których nie potrafi żyć Janusz Bożucki z Dżemu. Jeden z jego ulubionych zespołów to The Beatles. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza utwór Come Together. Nieco inny niż pozostałe i dotarło do mnie, jak szerokim pojęciem jest rock, opowiada. Ilekroć słyszę solo na wurlicerze w Come Together, wiem, że piano i gitary bardzo do siebie pasują, co utwierdza mnie w tym, żeby robić to, co robię dzisiaj zawodowo. The Beatles, Come Together.
0: Teraz rock w

0: Antyradio.
1: We wrześniowym numerze Teraz Rocka uwielbiane przez siebie płyty przedstawia Janusz Bożucki z Jemu. Polecam album Lynyrd Skynyrd Life at the Ryman Celebrating 50 Years, mówi on. Polecam go zwłaszcza tym, którzy nie przepadają za składankami typu Greatest Hits, a chcą poznać moc muzyki Lynyrd Skynyrd. Zespół z przebojem wszechczasów Sweet Home Alabama świętuje 50 lat działalności w świetnej formie i z klasycznym brzmieniem, a dla mnie to także wspomnienie wielkiego przeżycia. 3 maja 2015 roku wystąpiliśmy przed Lynyrd Skynyrd na warszawskim Torwarze. Posłuchajmy Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
0: Teraz Rock w Antyradio.

0: Hity Radio.
1: Słuchamy dziś piosenek, które do teraz rokowej rubryki 5 na 5 wybrał Janusz Bożucki, klawiszowiec Dżemu. Na koniec mój najbardziej ulubiony album Toto 4, mówi on. Zawiera największe przeboje Toto, Afrika i Rosanna, ale także mocniejsze rockowe granie, zwłaszcza w Afraid of Love. Połączenie harmonii wokalnych z przemyślanymi riffami gitary, zagrywki piana czy Hammonda mocno poruszają moją muzyczną duszę oraz są inspiracją, która trwa do dziś. Ja już się żegnam, następne spotkanie z naszym pismem w Anteradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Toto, Afraid of Love.
0: Teraz rok w Anteradiu.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kalio wraca do Polski. Z okazji dziesięciolecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio, 19 marca, Co Storwar, Warszawa. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymienimy.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: Hey, I'm Duff McKagan.
2: And I'm Susan Holmes McKagan.
3: Cześć, to Duff McKagan.
4: I Susan Holmes McKagan. Witajcie ponownie. Jak co tydzień spotykamy się z wami w naszej audycji Three Chords and the Truth.
2: So, talk about listening to some good music.
4: A skoro mowa o dobrej muzyce.
2: Well, you, I should say.
1: The playlist before the. So when you come and see Guns N' Roses.
3: Kiedy przychodzicie na koncert Guns N' Roses, wpuszczają wcześniej jakąś muzykę.
2: They have like some tunes cranked.
4: Zanim zespoły wyjdą na scenę, puszczane są różne kawałki. Zastanawialiście się kiedyś, kto je wybiera? Duff ostatnio trochę się tym zajął, bo delikatnie mówiąc, wcześniejsza selekcja utworów pozostawiała wiele do życzenia.
3: Ostatnio przed koncertem słuchaliśmy muzyki puszczanej na miejscu i zastanawialiśmy się, co właściwie leci. W końcu w pewnym sensie to też nas reprezentuje. Można by pomyśleć, że za playlistę odpowiada obsługa hali albo organizator, ale tak naprawdę układał ją nasz realizator. Realizator dźwięku, który po prostu puszczał jakieś przypadkowe kawałki.
4: Nie będziemy nikogo krytykować, ale powiedzmy tylko, że teraz będziecie dużo szczęśliwsi. My jesteśmy i wy też będziecie.
3: Tak. Po prostu dorzuciliśmy kilka fajniejszych numerów na czas oczekiwania między występami. W końcu miło jest posłuchać czegoś ciekawego i usłyszeliśmy ten utwór.
4: Usłyszeliśmy go i od razu pomyślałam, musimy puścić go w naszej audycji.
3: Usłyszałaś go na naszej playliście przed koncertem w Vancouver w zeszłym tygodniu.
4: Tak, uwielbiam Vancouver. To naprawdę magiczne miasto. Bardzo lubię to miejsce. Jest też świetne na zakupy. Ale wracając do muzyki, teraz zagramy dla was The Rolling Stones i Satisfaction.

0: Free Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: And that was Velvet Revolver with Slither.
2: A to był Velvet Revolver i Slither, który zagraliśmy w Vancouver.
3: Tak, zagraliście ten utwór. Guns N' Roses wykonali go na żywo, a ja go uwielbiam. Ten basowy motyw na początku jest niesamowity, kochanie. Muszę cię o niego zapytać. Powiedz, kiedy właściwie powstał?
2: Czasami takie rzeczy po prostu pojawiają się same. Tak było z tym motywem basowym. Zacząłem go grać. Matt dołożył rytm perkusyjny. Mieliśmy już riff do Slither, który ułożył Slash. Graliśmy w strojeniu Drop D. Wszystko jakoś samo zaczęło się układać. Pomyśleliśmy wtedy, że będzie z tego świetne intro. Oczywiście ten motyw wraca później, w środku utworu.
3: Zawsze robię ci świetne zdjęcia, kiedy stajesz na podejście i włączają się światła. Wygląda to fenomenalnie, zarówno wizualnie, jak i muzycznie. Jeśli wcześniej ci tego nie mówiłam, kochanie. Nadajemy dziś z naszego domu w San Diego. Ostatnio oglądamy różne seriale, a jeden z moich ulubionych rozgrywa się w San Fernando Valley w Buckley School, do której chodziły nasze córki. Nosi tytuł The Shards i można go oglądać na Hulu. Mam słabość do wszystkiego, co kojarzy mi się z początkiem lat 80., a ścieżka dźwiękowa tego serialu jest świetna. Za chwilę puścimy utwór Billy'ego Idola, który można w nim usłyszeć.
2: I właśnie ta epoka skojarzyła ci się z kolejnym zespołem, prawda?
3: Zdecydowanie. Oto X-Ray Specs i Poser.
4: So without further ado, got some X-Ray Specs with Poser.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradio.
1: That was Billy Idol, the great.
2: To był genialny Billy Idol, jego utwór Dancing with Myself. Susan ogląda Shards na Hulu. Uwielbia ten serial. Dla mnie jest to po prostu w porządku.
3: Cóż, uwielbiam też Kaję Gerber. Przyjaźnimy się, a ona poza tym świetnie sobie radzi. Bardzo jej kibicuję. Była modelką, a potem zaczęła karierę aktorską, a to przecież niełatwa zmiana. Pomyślcie tylko o tych wszystkich kwestiach, których trzeba się na pamięć nauczyć i o pracy przed kamerą, a ona radzi sobie fantastycznie. W serialu gra Susan, inteligentną przewodniczącą samorządu uczniowskiego szkoły, do której chodziły również nasze córki.
2: Skończyliśmy też serial Przylądek strachu z Javierem Bardenem i Amy Adams na Apple. Naprawdę świetny.
3: Gra tam też Juliet Lewis, uwielbiam ją.
2: Ostatnio byłem w Edmonton bez Susan. Włączyłem telewizor w pokoju hotelowym i akurat leciała filmowa wersja Przylądka strachu z De Niro. I pomyślałem sobie, że to niesamowite, bo dopiero co obejrzeliśmy serial, więc fajnie było na to trafić. I zupełnie zapomniałem, że udzieliliśmy licencji na wykorzystanie Patience w tym filmie.
3: Chodzi o Patience Guns N' Roses, prawda?
2: Tak, jeszcze z tamtych czasów wspomniałem o tym Slashowi, też o tym zapomniał. Po prostu takich rzeczy się nie pamięta. W każdym razie oto Guns N' Roses.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: And you just heard some Black Crowes.
2: Przed chwilą słuchaliście The Black Crowes w utworze Talks to Angels.
3: Uwielbiam ten kawałek. Grają go teraz przed naszymi koncertami, bo są naszym supportem na trasie. Genialni.
2: Jest niesamowity. Pochodzi z ich debiutanckiego albumu Shake Your Money Maker z 90 roku. Chris Robinson mówił kiedyś, że postać z tej piosenki nie była wzorowana na jednej konkretnej osobie. To raczej połączenie doświadczeń związanych z różnymi znajomymi i ludźmi z gotyckiej, undergroundowej sceny klubowej w Atlancie z czasów, gdy zespół dopiero zaczynał.
3: Chris to świetny gość. Wspomniałem wcześniej o Edmonton. Lecieliśmy z Vancouver liniami Air Canada i ja ze Slashem trafiliśmy na ten sam lot, co Chris i Rich Robinsonowie. Spędziliśmy razem trochę czasu w Saloniku i okazało się, że Chris jest niesamowitym gawędziarzem. Uwielbia rozmawiać o starym soulu, o funku. To dokładnie moje klimaty. Black Crowes są świetni.
4: Black Crowes, great. We have a song.
3: Mamy teraz kolejną piosenkę. I jaki tytuł nosi ten utwór Aerosmith, kochanie?
2: Combination.
3: Tak. Combination z płyty Rux.
2: Z lat 70. Chyba z 76 roku.
3: 76 dokładnie, a Joe Perry na wokalu. Więc teraz Aerosmith.
1: The duo.
4: Here's some Aerosmith.

0: Three Chords and the Truth w Antyradio.
1: All right, that was Pantera.
2: To była Pantera i Cemetery Gates. Wcześniej słuchaliśmy też Zeek, naszych lokalnych muzyków z Seattle. Muszę powiedzieć, że to naprawdę fajna playlista, bo przeskakujemy między różnymi epokami. Mamy coś z lat 2000, trochę muzyki z lat 70., 80. To jest całkiem niezła zabawa. Dajcie nam znać, czego chcielibyście posłuchać. Jestem Susan Holmes McKagan, znajdziecie mnie na Instagramie. Napiszcie, jakich utworów chcielibyście posłuchać, albo komu mamy przesłać pozdrowienia.
3: Sorry, I'm on call.
4: Przepraszam, że ci przerwałem, bo wszystko przez kawę.
3: I don't even know what I was gonna say.
1: We're coffee talking.
3: Yeah. We're in San Diego.
4: Jesteśmy w San Diego i zabraliśmy ze sobą naszego psa, Hellia.
1: He's so excited.
2: Jest przeszczęśliwy. Uwielbia plażę, bawi się piłką, gania mewy i fale, to naprawdę urocze.
1: The waves, it's so cute.
3: And now he's passed out on the floor.
4: A teraz śpi rozwalony na podłodze obok nas, bo właśnie byliśmy z nim na plaży i bawiliśmy się piłką. A zawsze zabieramy też dla niego wodę, żeby mógł się napić, a potem wraca i pada ze zmęczenia. Właśnie tak robi. Kompletnie odpadł. A te dźwięki w tle to właśnie brak hałasu, bo Hadley śpi.
2: Przeżywa tutaj najlepszy dzień swojego życia.
4: Gramy teraz cover kolejnego utworu Guns N' Roses. Wykonywali go na żywo podczas kilku ostatnich koncertów i naprawdę świetnie się go gra. To jest australijski Rose Tattoo. Rok mniej więcej 82. Oto Nice Boys Don't Play Rock and Roll.
3: This is Nice Boys Don't Play Rock and Roll.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: And that was Rose.
2: A to było Rose Tattoo i Nice Boys Don't Play Rock and Roll. A skoro już mowa o australijskich zespołach, wy niedługo lecicie do Australii. Guns N' Roses zagrają w Australii i Nowej Zelandii.
3: Tak, ale to jeszcze za jakiś czas.
2: Chyba w listopadzie.
3: Raczej w grudniu.
2: To będzie u nich wiosna.
3: Chyba coś jak lato, a może wiosna, sam już nie wiem. Wiecie co? Jeszcze do tego wrócimy.
2: Tak, dajcie nam znać, bo potrzebujemy waszej pomocy.
3: Jestem Dav McKagan, a to było Three Chords and the Truth.
2: A ja jestem Susan Holmes McKagan. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami i już nie możemy się doczekać, aż pogadamy z wami w przyszłym tygodniu.
3: Trzymajcie się, do usłyszenia.
4: Can't wait to chat with you next week.
1: Yeah, okay, see you guys.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś moja rozmowa z Jackiem Dewódzkim, dawnym wokalistą zespołu Dżem. Jacek miał niezwykle trudną rolę, bo musiał zastąpić zmarłego Ryszarda Riddla. Opowie, jak do tego doszło i jak wyglądały jego lata w Dżemie. Wywiad przeprowadziłem w styczniu 2026 roku w domu Jacka w Krakowie.
2: Kiedy dostałeś propozycję w ogóle z dojścia do Dżemu? W którym momencie? To już było po śmierci Riddla czy przed?
3: To było przed, bo to był jakiś, nie wiem, rok 93 albo 94. Ja jako tak zwany wokalista już działający w zasadzie grałem w innych kapelach i mi się Dżem nie podobał. Po prostu jako muzyka. Nie grałem Whisky, nie grałem Pawia, grałem Rolling Stonesów i nagle gdzieś tam w radiu ktoś ogłosił właśnie z Dżemu, że szukają wokalisty, bo Rysiek jest chory. Na tej zasadzie, że o tak, żeby jedną płytę zagrać, jak się wyzdrowieje, to generalnie, że tak powiem, wróci do zespołu i tak na chwilę, żeby zmienić, jak gdyby, i jakoś sobie tam poradzić, no to okazało się, że jest konkurs.
2: No i co?
3: No i ten konkurs polegał na tym, że trzeba było wysłać kasetę, bo wtedy CD-ków chyba jeszcze nie było w zasadzie. A ja miałem wtedy nagraną płytę z zespołem Patchwork, z Jackiem Królkiem, z Piotrkiem Królikiem i Arturem Gasikiem. I to wszystko było po angielsku, bo to była taka muza, że tak powiem, ambitna. No to właśnie były jakieś początki lat 90., jak myśmy zaczęli grać i Leszek Martinek, czyli menadżer Dżemu, pomyślał, że ktoś go robi w Bambuco i wysłał mu najnowszą płytę Joe Cockera. I dopiero potem się zorientował, że to nie Joe Cocker, tylko to ja. I dlatego czasami o mnie mówili, że jestem tak zwany polski Joe Cocker, czyli polski Ryszard Rynkowski.
2: Czy zdążyłeś wystąpić z Dżemem przed śmiercią Ryszka?
3: Nie, właśnie nie. Nie, bo były takie plany, że tak powiem, ale oni się strasznie bali reakcji publiczności i w zasadzie w tamtym czasie, kiedy ja już byłem przygotowany do nagrywania płyty i znałem te numery, bo to było jakoś właśnie na wiosnę, to no nic nie robiliśmy, a oni wtedy grali z Martyną Jakubowicz i z Nalepą, tak zastępczo, po prostu, bo Rysiek nie mógł. No i nagle Rysiek umarł i wtedy się wszystko wywróciło do góry nogami, tak zwane.
2: Bałeś się, idąc, wysyłając tę kasetę?
3: Nie, to było na tej zasadzie, że się wysyłało po prostu na adres nagranie. Bo wtedy nie było telefonów komórkowych.
2: No nie było, ale co, nie miałeś jakichś prób?
3: Próby. Najpierw było coś takiego, że wszyscy powysyłali tam ludzie na ogłoszenie swoje dokonania, nie? Na kasecie po prostu, magnetofonowej, pocztą. Po czym oczywiście zostawili jakiś tam kontakt. No i wtedy tak zwany pan Leszek Martinek wtedy.
2: Do
3: pan Jacek Dewódzki. Po prostu zadzwonił do mnie na domowy, no, na tej zasadzie. I wtedy się umówiliśmy na próbę i to, szczerze mówiąc, jak się ogląda film pod tytułem Skazany na bluesa, to była identyczna sytuacja. Ja wszedłem, a oni co byś zaśpiewał? Ja mówię, a znacie takie coś, że się śpiewa po norwesku? A oni tak, no ja zaśpiewałem po norwesku, a jest taka sama scena w filmie Skazany na bluesa, gdzie Rysiek wchodzi i śpiewa po norwesku, bo to jest taka nasza chałturnicza technika, ponieważ większość publiczności jest na tyle głucha, że nie zna angielskiego, a wtedy to już w ogóle szczególnie, więc kiedy masz taką zdolność udawania, że śpiewasz po angielsku, to się da ludzi nabrać po prostu, no i do tej pory to stosuję.
2: A ty nie zaśpiewałeś żadnego numeru Dżemu wtedy?
3: Nie, ja nie znałem żadnego numeru Dżemu wtedy. No po prostu nie znałem, ja grałem bluesa w Krakowie w klubie Klinika z kumplami, z Patchworkiem, no wuczyłem się tam na lewo i prawo, po Jaszczurach, wszędzie i byłem tak zwany jam sessionowiec, nie? Skakiwałem, ale moją specjalnością byli Rolling Stonesi. i Aerosmith, i Tom Petty, i Neil Young, takie bardziej amerykańskie granie typowo, a jam mnie w ogóle nie obchodził. Nie? Nawet na studiach, jak ktoś chciał, żebym zagrał Whisky moja żono albo Pawia, no to mówiłem, że nie umiem. To znaczy, ja dostałem materiał po prostu. W tym sensie, że wiedziałem mniej więcej, jak to ma być. No i ja ci powiem, czy to ja miałem próby? Tak, przed śmiercią Ryśka mieliśmy tą próbę z tym moim jam sessionowaniem i oni powiedzieli, że okej, i dopiero potem ostateczna decyzja zapadła już w Krakowie w studiu nagrań w Teatrze Stu, kiedy myśmy się z Czarkiem Zbałą tak zwanie zderzyli, jako dwóch ostatnich kandydatów na miejsce po Ryśku. No i ja wygrałem.
2: Bo to już było po Ryśku, tak?
3: Tak, to już było po Ryśku. No to było dosyć takie, powiem ci, odległe wydarzenie i ta śmierć Ryśka była takim w zasadzie, bo ja już wiedziałem, że będę grał, ale no Rysiek jeszcze, że tak powiem, żyje i no i to, szczerze mówiąc, ja nawet specjalnie nie zwracałem wtedy na to uwagi za bardzo, bo ja miałem robotę z patchworkiem. Myśmy grali koncerty i w ogóle grałem tu po Krakowie na lewo i prawo, jeszcze z Janem Wojdakiem jeździłem z Waweli i miałem swój zespół tak zwany Wizard.
2: Zderzyłeś się w pewnym momencie z fanami jam. I co?
3: No i nic.
2: I zderzyłeś się z tą legendą.
3: Kompletnie nic. Mieli swoich fanów, ale moje pierwsze wyjście na scenę w Tarnowie polegało na tym, że w zasadzie nikt do mnie nie miał nic pretensji. Zespół się bał. Widać było, że się boją. I ja generalnie miałem śpiewać tylko nowe numery. Nie miałem śpiewać Whisky moja żono czy Czerwony jak cegła, tylko kilka zdartych płyt. Taki był projekt, że ja nie śpiewam w ogóle piosenek Ryśka. Ale oczywiście w razie czego, to przygotuj sobie Whisky czerwony, malowany i tak dalej. Okazało się, że musiałem śpiewać wszystkie numery jamu z Ryśkiem, tak zwane ryśkowe numery, a do końca nie będąc pewny, jak mam to robić, w jaki sposób mam naśladować Ryśka, słuchałem publiczności, ponieważ cały koncert w zasadzie nie musiałem śpiewać, ponieważ śpiewała publiczność. To były właśnie takie czasy, taka legenda, która, gdzie ja do tej pory sobie przypominam, myśmy zarabiali 200 za koncert. Tyle teraz w Krakowie płacą za 300. Nic się nie zmieniło. Po prostu bida z nędzą była, tynk w ścianę, po prostu zęby. Czasami zdychaliśmy z głodu. Ja musiałem właśnie dodatkowo pracować w szkole, żeby jakoś się utrzymać w jakikolwiek sposób. I mój pierwszy kontakt polegał na tym, że publiczność śpiewała za mnie, a ja się od nich nauczyłem melodii. Po prostu tego, jak frazować, i do tej pory śpiewam te piosenki jamu tak, jak mnie nauczyła publiczność.
2: Nie posłuchałeś sobie pod jamu?
3: W ogóle nie słuchałem. No po co? Przecież to proste jest, nie? Tam nie ma nic takiego, nad czym by się musiał specjalnie zastanawiać, nie? Kwestia tylko interpretacji, no. Proste rzeczy, no. Wiesz, no, ja w tamtym czasie grałem Tracy Chapman, Rolling Stonesów, spisywałem sobie teksty fonetycznie z kaset i weź sobie zrozum Micka Jaggera, co on tam śpiewa, więc ja musiałem czasami wyprawiać różne dziwne rzeczy, próbując naśladować dźwięki Jaggera, który sam do końca nie wiedział, co zaśpiewał, nie? Myśmy już grali, w zasadzie to było jakoś tak bardzo dziwnie, ponieważ te daty 14 lutego i w ogóle luty są takie bardzo dziwne w moim wypadku, bo myśmy zaczęli właśnie od Tarnowa gdzieś w lutym te koncerty grać i to jakoś tak się złożyło, że też z zespołu zostałem w lutym 14 zwolniony, także moje walentynki to mają takie raczej inne podejście mam do rzeczywistości. No i dopiero potem był list do R jako takie przybicie już, że dobra, ten gość będzie wokalistą.
2: Czyli to zastępstwo nie było jakoś tam specjalnie trudne.
3: Ja to potraktowałem jako tak zwanego joba, bo myśmy wtedy, grając z Patchworkiem, grając Inwazję Mocy na przykład i kumplując się z Gienkiem Łoską, który właśnie wtedy przyjechał, to myśmy mieli takie mieszane składy, że gdzie byśmy się nie pojawili, w jakim klubie w Krakowie, to byliśmy w stanie zagrać po prostu. No i ja się tam kręciłem na zasadzie łapania jobów, czyli zarabiania pieniędzy. Bo ja umiem, wyskoczę, zaśpiewam, kto mnie weźmie, proszę bardzo, nie? No i jak dostałem propozycję od Jemu, to pomyślałem sobie, no mam następną kapelę do jobów. To się nauczę tego programu i będę sobie śpiewał. Nie traktowałem tego w żaden kompletnie ambicjonalny sposób, ani nie traktowałem zespołu Jem jako legendy. Także to...
2: No dobrze, ale jak te kontakty z nimi było? Jak oni się traktowali, jako traktowali?
3: Nie, myśmy nie mieli żadnych problemów ze sobą w kontaktach. Gdzie wesoło było, bo ja ci powiem tak właśnie, wracając do tych pierwszych koncertów, bo tu cały czas jak gdyby drążymy temat, że jakaś legenda. Pierwszy koncert, jeden z pierwszych koncertów, jakie zagraliśmy, kosztował 3000 w miejscowości Barcin, gdzie spaliśmy całym zespołem na hali sportowej, bo nie stać było nas na hotel. Myśmy po śmierci Ryśka stali się po prostu znowu takim cygańską kapelą, która przytuli się wszędzie, zeżre wszystko i jak dadzą się napić, to wypije. No dramat był po prostu. Zimno, nie ma gdzie się wykąpać, a my jeździmy, no bo nikt nie chce Jemu, bo Rysiek nie żyje. I musieliśmy parę lat walczyć o to, żeby w ogóle ludzie uznali to, że jest takie zjawisko jak Jem, który istnieje nadal i że w zasadzie nie ma do czego się przypieprzyć. Owszem, były, ale to były takie rzadkie sytuacje, gdzie ktoś mówił, że zespół Jem powinien się rozwiązać, bo nie ma Ryśka, nie? Ale to były 2, 3, 4 przypadki w ciągu całej tej tak zwanej mojej działalności w Jemie, bo wyjście na koncert i to tak samo jak na liście do R, gdzie mieliśmy najpierw zagrać inny numer, a Adaś się pomylił i zagrał list do M, a ja umarłem ze strachu. Po prostu. I po 3 pierwszych słowach nagle dostałem brawa. I umarłem po raz 3 wtedy. Bo zostałem wypuszczony na głęboką wodę, po raz pierwszy chłop, który całe życie grał w klubie i na streetie, wyszedł w spodku. I nagle spotkał ludzi, o których nie myślał w ogóle, że kiedykolwiek spotka. Słuchał ich płyt, znał ich numery, zazdrościł Jerzemu Durałowi. I nagle wychodzi Jasiu, który nagle wyskoczył z garderoby. Chce podejść, bo będziemy grać kilka zdartych płyt. A tu Adaś, pim, pararira, ram, pam, pararara. A ja jak na kreskówce po prostu, jak plastelina. Roztopiłem się na tym mikrofonie. Jak weszło, to zdążyłem tylko, mamo, piszę. I od razu... I koniec. Nie było żadnej dyskusji na ten temat, czy ja umiem śpiewać, czy nie umiem i czy Jem powinien ze mną grać, czy nie. Bo ja dobrze śpiewam po prostu, a ludzie to kupili, bo usłyszeli i poleciało.
2: Ale jak sobie poradziłeś? Przecież to poradziłeś z tym.
3: No poradziłem synu. No ale już... Ba, no, wiesz, to kiedyś z Pawłem Bergerem, przygotowując się do tego programu, co Man prowadził, Szansa na sukces, bo to jeszcze Wojtek prowadził wtedy, kazali nam zrobić fortepianówkę, żeby było wiadomo, jak linię melodyczną zagrać do tej takiej nieprofesjonalnej wersji, nie? Siedziałem z Bergerem, co on się głucha drwił. On pyta się, jak? No ja mówię, patrz. Mówią o mnie w mieście. Co? Ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta. Albo za oknem żywi ludzie. 3 nuty. Nawet nie było jak rozpisywać. Ta muzyka jest bardziej gadana niż śpiewana. Tam nie ma cudów żadnych, nie? Ja śpiewałem kiedyś jazzkie, jeszcze wcześniej. I to w Teatrze Bagatela mieliśmy z Pawłem Moszumańskim taki projekt i z Jackiem Królikiem, gdzie ja śpiewałem skomplikowane jazzowe harmonie i nagle mam wyjść. No najbardziej mi się podobało na przykład Powiedział Pan, daję wam ogień. Ale to jest nadal teatr i nie śpiewanie, tylko gadanie. No co najwyżej tonacje mogą mi niektóre nie odpowiadać, jak nie lubię wehikułu czasu w A-dur, bo powinien być w G-dur, bo no woman, no cry jest w C-dur, a wehikuł czasu to zżyna z no woman, no cry, ewidentna po prostu, nawet w tekście, pamiętam dobrze, do you remember i tak dalej. I zauważyłem też, że Rysiek też wolał tonację G-dur i C-dur niż A-dur, a tu bardziej chodziło o to, jak to można zagrać na na gitarze po prostu, bo pewne funkcje grają otwarte, a pewne funkcje zamknięte nie grają tak samo, nie? Więc to była raczej technologia w tym momencie wykonania, a inna bajka, że myśmy wtedy wszyscy myśleli, że strój goebbelsowski obowiązuje na całym świecie, a to jest nieprawda. Cały świat gra pół tonu niżej. Ja się chcąc nauczyć grać solówki bluesowe, puściłem sobie kiedyś nagranie na YouTubie, patrzę, wszystko jest w przestroju o pół tonu niżej, a piosenka z lat 50. Nawet YouTube nas w konia robi. A myśmy wszyscy myśleli, że do tych strojików musimy się stroić, bo tak nam kazali, nie? A tak nam Goebbels kazał. To jest kolejna jak gdyby taka historia związana z tym, czym ta muzyka jest. Ja na przykład bardzo lubię śpiewać dołem. Jak Presley, jak na przykład Lou Reed. Bardzo lubię śpiewać, ale niestety w tamtych czasach tego nie byłoby słychać, bo mikrofon takiego niskiego głosu by w Polsce nie przeniósł, bo każdy gitarzysta gały w lewo i ogień. A ty spróbuj zaśpiewać I hurt myself today, żeby cię ktoś usłyszał. Przecież to nie będzie słychać. Trzeba było dżeć mordę. Jest na przykład, takie na YouTubie są z 97 roku koncerty, ktoś zawiesił, nagrywał na jakimś magnetofonie czy na czymś, nie wiem, i tam słychać, jak ja strasznie muszę drzeć mordę, żeby się przebić przez zespół na scenie, a im bardziej się drę, tym oni głośniej grają. I teraz z tego nagrania wychodzi, że ja idę przez cały koncert na pełnej parze jak AC/DC, i myśmy w tamtych czasach tak ostro grali z Jamem. A potem to zaczęło się robić rozmamłane, takie rozmyte, zaczęły się te numery robić też takie nieciekawe, a ja mam duszę metalowca, rock'n'rollowca i ja nie potrafię siedzieć na tyłku i wisieć ręką przy mikrofonie, bo tak mi Marciniak kazał, żebym nie kicał po scenie, tylko stał i wisiał, bo tak wygląda wokalista w Jamie. No to też były też tego rodzaju konflikty, że ja chciałem do przodu, a oni chcieli do tyłu.
2: W sumie z Jamem nagrałeś 3 płyty.
3: No i jeszcze 2 opery, 3 autorskie tak
2: takie
3: zwane.
2: Te premierowe, tak?
3: Tak.
2: Jak z Jamu cię usunęli, no, to już na takim poziomie był ten Jam? Co się zrobili przez te kilka lat? No. Widziałeś jakiś progres, czy to było cały czas konstans?
3: Oni sami mówili, że kilka zdartych płyt to ma być taka płyta inna niż zwykły Jam. Że ma być na ostro, nie? Ale jak gdyby zabrakło takiego lidera w zespole, który by jak gdyby potrafił narzucać w pewnym sensie tą stylistykę i to, co będziemy grać. Natomiast ja nie miałem nic do gadania, bo byłem młody, nie? Więc ja tam napisałem parę tekstów oczywiście i zrobiłem parę piosenek pod moim wpływem. Ale tak zasadniczo do gadania nie miałem nic. I zaczęły się wyścigi pomiędzy Jurkiem, Adamem i Berger się tylko wkurzał, dlaczego nie robimy jego kompozycji, a jego były najlepsze. No i wyszły takie numery, jakie wyszły, no. Tak, tylko dla wybranych, który w zasadzie jest piosenką, no w zasadzie żadną. Bo to takie łupu-cupu, nie? Jest parę takich piosenek, gdzie ja w zasadzie nie wiedziałem, jak mam to zaśpiewać. Jeszcze teksty Darka Duszy, które są dosyć trudne do interpretacji, bo szeleszczące, bardzo musiałem je czesać. No co się Darek zawsze na mnie wkurzał, że poprawiam mu teksty, ale tam nie było tego jak Krewny Judasza, gdzie w zasadzie widziałeś ten, a tam znasz ten sposób. Żadne śpiewanie, żadne granie, nikt nie myślał o tym, żeby robić muzykę pode mnie, że ja mam swoje jakieś pomysły, melodie i tak dalej, a ja numery patchworku, które nagrałem w latach jeszcze 80., gram do tej pory. I ludzie nawet nie wiedzą, co to jest, ale je znają. Albo numery rewolucji, tak jak Oczekiwanie, na każdym koncercie to gram i nagle się okazuje, że gdzieś jakieś przebłyski tam, że gdzieś to słyszał koleś, mimo tego, że nigdy tego nie było w radiu.
2: Czy do końca zostałeś tym takim młodym, czy miałeś więcej do powiedzenia już później?
3: Nie, właśnie tu jak gdyby pojawiła się właśnie taka, tak pomiędzy mną a Benem, tak zwana rywalizacja, ponieważ Beno wymyślał melodię, a Darek Dusza pisał te melodie, teksty do tych melodii. I te melodie, pamiętam, Berger siedział za szybą w studiu w RMF-ie i wywalał gały, co jest grane. a ja śpiewałem piosenkę, a będą mi śpiewał do ucha, jaką melodię mam zaśpiewać. No i to była ostatnia płyta nasza, która się kompletnie nie sprzedała, bo Beno jako świetny wokalista potrafił tylko zrobić pam param pam pam pam pam param pam pam pam pam pam pam pam pam param pam pam pam pam pam. I posłuchasz sobie ostatniej płyty Jamu, to większość melodii, z wyjątkiem numerów, które ja zrobiłem, nie ma melodii, bo Beno był zakręcony, basista, który usiłuje śpiewać. No. I narzucał mi po prostu, Berger wywalał gał i nie wiedział, co jest grane w ogóle. Sam był przerażony tą sytuacją. No i płyta zdechła. Ale z tej płyty są dwa moje przeboje, na przykład, które są grane do tej pory. Ale żaden Balcar, ani żaden Riedel nie jest w stanie po mnie tego zaśpiewać. I są przeboje Jamu, których Jam już nigdy nie zagra beze mnie. A ja je będę grał teraz. I zobaczymy, wiesz, jest na przykład Nie trój ojcze, gdzie Sebastian, gdzie Balcar? Zapal świeczkę w wykonaniu Balcara to męczarnia przecież jest. A Sebastian tego też nie zaśpiewa, ma inaczej postawiony głos. I teraz, kto jest bardziej podobny do Ryśka? Ja, Sebastian czy Balcar?
2: Czy upodabniałeś się do Ryśka?
3: Kompletnie nie.
2: No tak mi się wydaje, że tu tam kompletnie nie było.
3: Kapelusz założyłem na koncert w operze, ponieważ odpalałem sobie papierosa, powiedzmy, od gazu i spaliłem segrzewkę. I musiałem coś zrobić, bo wyglądałem jak idiota, nie? Tu długie włosy, a tu nie ma grzywki. I ubrałem kapelusz. Bo miałem kapelusz, rzeczywiście myślałem o tym, że w pewnym kontekście, jak tam Jam sobie życzy, mogę się do tego Ryśka w jakiś sposób upodabniać, nie? Ale ja nie miałem pieniędzy wtedy. Ten kapelusz to był kapelusz hutniczy z kombinatu, który załatwiła mi koleżanka. Sam go zafarbowałem na czarno i sam go zrobiłem, nie? A potem dałem go Gienkowi Losty, żeby jeszcze było ciekawiej, bo on sobie wtedy łeb rozwalił i nie miał czapki na łeb. No dałem mu, a ten był pancerny kapelusz, bo był tym krochmalem utwardzony na beton, żeby się dobrze trzymał, nie? I stąd się wzięła jakaś dziwna sytuacja, że ludzie kojarzą mnie jako gościa w kapeluszu. A ja tylko jednorazowo w zasadzie go ubrałem. I tyle, bo miałem spaloną grzywkę.
1: Przed chwilą usłyszeliście w Antykulturze, w Antyradiu pierwszą część wywiadu z Jackiem Dewódzkim, drugim w kolejności wokalistą Jam.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Kultura w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś w Antykulturze w Antyradiu rozmowa z Jackiem Dewódzkim, dawnym wokalistą grupy Jam. Zapraszam na drugą część mojej rozmowy, którą przeprowadziłem w styczniu 2026 roku.
2: Czy ci kazali na przykład?
3: Nie, wiesz? Nie, kazać nie kazali. Ja się nauczyłem dokładnie tak, jak powiedziałem na początku, od publiczności. Ponieważ publiczność znała i śpiewała nie wiem, jak mam to zrobić. Tak to dzieliła. I ja zrobiłem dokładnie to samo, co oni, bo musiałem śpiewać z publicznością, przecież nie będę ich przekrzykiwał, tylko musiałem się dostosować do ich tempa i ich interpretacji. A naśladownictwo Ryśka, czyli zasadniczo, no moglibyśmy sobie puścić dla przykładu, włączam silnik, daję kopa, nie, czy śpiewanie takim dziwnym, takim falseciko, takim manieryzmem, trochę niby jak oddział zamknięty, a trochę jak Lady Punk, trochę tak, że niby nie bluesowo, a awangardowo, takie coś, no nie wiem, kto kazał Ryśkowi śpiewać wyraźnie E, bo wtedy taka moda była, że nie musi być E, frazowanie musi być takie, a nie może być inne. Dopiero grunge'owcy nam pokazali, że można inaczej frazować. Myśmy żyli w takiej świadomości tego grania, takiego betonu idącego od klasyki, że tak, nie inaczej. I stąd nasza awangarda w zasadzie się w niczym nie mieści. Passenger i jego popa miażdży system, mimo tego, że są cztery akordy i żadnego śpiewania oprócz la, la, la, la, la, la, la, la. I niesie po całym świecie, tak? A u nas nie wolno było pewnych rzeczy zrobić, bo ci reżyser w studiu powiedział, bo ci producent tak powiedział, że tak się nie robi. Musi być E, wyraźnie słyszane, musi być górnojęzykowe i tak dalej. Po czym ja, wychowany na Miku Jaggerze, gdzie on w zasadzie w ogóle nie ma, nie można zrozumieć, o co mu chodzi, mam śpiewać w ten sposób, więc ja się po prostu odpinałem jak gdyby od pewnych rzeczy, nie myślałem kompletnie. Opanowanie tekstu to żadna filozofia, no czasami miałem kartkę, jak był jakiś nowy numer na scenie, ale zapamiętywałem te piosenki, tam nie było naprawdę nic trudnego.
2: Czy masz jakiś ulubiony swój numer Jamu z tego okresu, gdzie śpiewasz?
3: Nie. No nie. Nie mam żadnego numeru, nie lubię.
2: Ale
3: nawet swojego.
2: No właśnie, a powiedziałeś, że będziesz śpiewać.
3: No śpiewam. No. Śpiewam na przykład To ja złodziej. Bo z tego ludzie mnie kojarzą, na przykład, nie? Śpiewam oczywiście Czerwony jak cegła, śpiewam oczywiście Whisky. Z moich numerów więcej w zasadzie, co ja takiego, Dzikość serca. O, bo to fajny Pink Floyd, nie? I ja tam napisałem jedną zwrotkę. Ale żebym był dumny z tego numeru, nie znacie moich piosenek po prostu i nie wiecie, co ja potrafię. Teraz nagrałem tą płytę Artystyczna 13, gdzie ja nagrywam piosenkę w pół godziny. A potem dogrywam sobie chórki. Bo nie ma cudów. Jak jest A-dur, to jest A-dur. To jest do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Więcej nie ma. I to nie jest problem zaśpiewać, tylko ważne, żeby był dobry tekst. Bo wtedy samo będzie niosło. Ta muzyka, którą my gramy tak zwanym rock'n'rollem, to jest muzyka cepa po prostu, który wali w łeb. No i nie ma cudów, no. Owszem, można się tu jak gdyby bardziej kłócić interpretacyjnie, bo ja na przykład Stingiem nie polecę. Nie umie udawać Stinga, ale umie udawać Toma Petty, umie udawać Micka Jaggera, bo o to chodzi, że wokalista potrafi udawać drugiego wokalisty. Mniej lub bardziej, ale się wzoruje na nim. Mogę Czesława Niemena udawać. Jest paru gości, którzy mają podobną barwę, tak jak Sebastian, tak jak Balcar i tak dalej. I tak naprawdę my, jako wokaliści, udajemy innych naszych idoli, od których byliśmy na przykład, od których się uczyliśmy. Ja na przykład śpiewam jednym z moich najbardziej ulubionych numerów, jest One You Two. I robię to, to chyba lepiej niż Bono. Bo ja, jak robię cover, to nigdy go nie robię gorzej niż oryginał. Przynajmniej tak samo dobrze staram się zrobić. A staram się robić też lepiej. Nikt nie zna mojej wersji Little Help from My Friend, awangardowej, którą nagrałem z Rewolucją, którą niedawno zasią żeśmy odkryli. Nikt nie ma zielonego pojęcia, że jadąc po skali, cały czas grając pięć tych samych dźwięków, da się całą melodię zaśpiewać. Wiesz, gram z kumplami jazzmenami, z Jackiem Korochodą, z Jackiem Chrościńskim, gdzie rozmowa o muzyce to już jest rozmowa. To jak, co zagrać, gdzie...
2: W jaki sposób wyleciałeś ze zespołu?
3: Nagle na koncertach nie wiadomo skąd, a myśmy przez to się spotykali przy okazji takich bluesowych historii w miejscowości, z której pochodzi Maciej. Pojawiał się Maciej i pytał się, czy może ze mną zaśpiewać na przykład tą piosenkę, bo on jest kumpel, nie? No i nagle Jurek zaczął coś do mnie brąchać. Nie wiedziałem, o co mu tak zwanie chodzi. Zaczęli mnie oskarżać, że to, że ta ostatnia płyta jest do dupy, bo to moja wina, nie? I nagle zadzwonił Martinek 14 lutego, że zespół postanowił zmienić wokalistę, a ja się pytam, na kogo? Na Maćka Balcara. Ja mówię, wiem. Wygryzł mnie. Po prostu najnormalniej w świecie Maciek Balcar mnie wygryzł. Nawet dziewczynę chciał mi zabrać, bo jak stwierdził, że jest teraz, znaczy dziewczynę, koleżankę w sumie, że jest teraz wokalistą Dżemu, to jak gdyby mu się należy koryto, bo ja już nie jestem, nie? Bo ona po prostu zwariowała, jak usłyszała taki tekst, nie? Balcar mnie po prostu bezczelnie wygryzł, ale wiem, że Dżem od pierwszych koncertów przestał go lubić. I oni mieli ze sobą bardzo poważny konflikt przez długie, długie lata. I wcale im tak wesoło nie było.
1: No płytę nagrali przez ten
3: czas. No właśnie, lat. Dlaczego? Ja nagrałem w tamtym czasie 3 rewolucje. Płyt nagrałem wtedy po prostu masę różnych, z różnymi ludźmi, w różnych rodzajach muzyki po prostu. Nawet poezji śpiewanej, tak zwanej, w muzyce chrześcijańskiej. Narobiłem tych płyt po prostu straszną ilość, a oni tylko jedną. I tylko jeden przebój, który ja znam jeszcze z czasów, kiedy Maćka nie było i tam miała być inna trochę melodia. A jest i uśmiecha się do ludzi, czyli co, pam, pararam, pararam, pam, pam, pam, param. 4 nuty znowu, jakie śpiewanie. Dopiero potem, jak na deszczu, za, coś się zaczyna dziać. Ale przy drugiej zwrotce, jak powiedział bębniarz z rewolucji mojej, będąc na koncercie Dżemu, gdzie kiedyś graliśmy, jak to jest, że ja już siedzę, słucham 5 numer i ja się nudzę. Ale co, ale Ludożerka dała się nabrać, bo Kidawa Błoński film nakręcił, nie? Który w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ani z tym, jak było. Może te początki, zanim jeszcze Rysiek przyćmał, ale jak Indianer to Balcar, no to sorry. Ja nie żałuję w pewnym sensie, bo gdybym na przykład, tak jak kiedyś miałem możliwość, pojechał do Teksasu, jak mi zaproponował jeden amerykański zespół country po jednym moim koncercie, powiedział, świetnie śpiewasz, masz tu wizytówkę, jak coś, to dzwoń, przyjedź, to ja bym tu nie siedział. Ale nie mogłem się ruszyć, bo miałem dzieci, miałem żonę, miałem swoje sprawy, pracowałem w szkole, grałem z kumplami, a mogłem rzucić wszystko, wziąć tobołek i w latach 90. jechać do Ameryki i nie wracać tutaj nawet. I byłbym mi teraz w Nashville jedną z większych gwiazd. I żebym śpiewał po prostu i wszyscy by mnie w dupę całowali. A tu jestem jedną z większych cit. Ja to nazywam tak zwanie, jak jest książka skazany na bluesa, to ja jestem przez nich skazany na buca. Bo do końca życia będę kojarzony swoją piosenką Whisky moja żona. I gdziekolwiek nie pójdę i powiem, że nazywam się Dewódzki, kto? Wiesz co mówię? Ja jestem Jacek z Dżemu. Teraz to, że łatwiej mnie skojarzyć, że jestem z Dżemu, no to nie moja schizofrenia, tylko tej ludzkości. Teraz wychodzi mi na przykład, wiesz, uczę dzieci grać i no to Sanach. Nic 2 razy się nie zdarza. Jezus Maria, G-dur, D-dur, E-mol, C-dur. W kółko to samo. To samo, co Tracy Chapman, Talking About the Revolution, to samo, co Neil Young, a śpiewa jak koza. Nic 2 razy się nie zdarza, a to z takiej, że przyczyny. Nie wiem, jeśli od razu brzydkie słowa kojarzą, co tam jeszcze można byłoby dopisać. I to jest muzyka, którą wszyscy słuchają. Ludzie już nie mają tego wykształcenia muzycznego, które mieliśmy my, oglądając ścianę Pink Floydów na przykład.
1: Jakie miały stosunki później z Dżemem?
3: Oni starali się wymazać mnie z historii zespołu. Po prostu. Że nie było kogoś takiego jak Jacek. Że nie było 3 płyt, nie było Dżemu w operze. Tylko Balcar. Łącznie z tym, że technika mi kiedyś powiedziała, na jednym z takich koncertów, bo ja z techniką miałem zawsze większą sztamę niż z zespołem. Bardziej żeśmy się kumplowali, nawet jeździłem z techniką, a nie z kapelą. Że oficjalnie się o tym nie mówi, Ale jest zakaz w zespole Dżem mówić, że kiedyś był lepszy wokalista niż Maciej i nie był to Rysiek. Nawet Wojciech Mann w jednym z programów właśnie, gdzie już jest Maciek w kapeli. Po jednej stronie siedzi Jurek z taką miną, że zabi. Po drugiej stronie siedzi Balcar też z taką miną, że zabi po prostu, nie? A Wojtek tak na nich patrzy i mówi, a o co wam chodzi? Przecież mieliście kiedyś dobrego wokalistę. I to powiedział oficjalnie w telewizji. Więc ta sytuacja, którą oni sobie tak zwanie zgotowali, to ja im nie zazdroszczę, bo nie zrobili nic. Nie rozwinęli się jako muzycy. Stoją w miejscu. Stali się tylko produktem na sprzedaż, tak zwany. I szczerze mówiąc, byłem na koncercie ostatnio i ja nie jestem pewny, czy Sebastian to jest dobry pomysł. Bo to stoi w miejscu. To nie gra.
2: A czy to musi...
3: To jest takie...
2: Czy to musi iść do przodu? Myślę, że oni to chcą iść do przodu.
3: No tak, ale zaraz ludzie przestaną na nich chodzić. Przecież to się sprzedawać ma, nie? No i teraz cały czas jest to samo? Ty pamiętasz, jak były protesty, strajki kobiet w Warszawie, jak szedł koleś z transparentem, PiS jest nudny jak Dżem.
1: Nie widziałem.
3: To w telewizji było, byśmy pomarli Zaśką ze śmiechu. Tak, Dżem jest po prostu flaki z olejem, tego się nie da śpiewać, nie? Ja za każdym razem, jak muszę grać Whisky i Czerwony jak cegła, przerabiam melodię. Ja nie śpiewam. Ja robię z tego AC/DC. Czerwony jak cegła zrobić AC/DC to jest żaden problem. Wystarczy tylko ostrzej zagrać, nie? I inaczej zaśpiewać.
2: Żałujesz, że występowałeś z nimi?
3: Nie. Nie żałuję, nie? Ale to nie było aż tak obciążające, jakby się wszystkim innym wydawało, bo ja w międzyczasie robiłem rewolucję, grałem w innych zespołach, grałem różne inne piosenki, nagrywałem, wtedy się jednak inaczej nagrywało, nie? I nagranie płyty to jednak był wyczyn, nie? I dosyć kosztowne to było, ale ja miałem piosenek multum nagranych, albo zrobionych i występowałem z różnymi innymi ludźmi, tu w Krakowie na przykład. Wszędzie gdzieś się włóczyłem, tylko nikt tego wtedy nie rejestrował i Dżem to było po prostu tak jak wiesz, jak pójście do pracy do szkoły. Bo ja jeszcze w szkole pracowałem i w szkole prowadziłem zespoły i różne takie inne wynalazki i musiałem pogodzić pracę w szkole i jeżdżenie z zespołem Dżem na przykład przez wiele lat. Dopiero w 2015 przestałem pracować, bo mi zlikwidowali przedmiot, czyli przysposobienie obronne i nawet robienie tych nowych piosenek. To też nie było nic wielkiego. Bo były jakieś tam pomysły.
2: Ale zapraszali cię na koncerty, tak jak mówiłeś, jakieś okolicznościowe.
3: Na jeden nie zaprosili. Bo tak to raczej wypadało. Tylko dlaczego zawsze mam śpiewać lalko Barbie? Albo tylko jeden numer? Albo wystąpić tylko w Whisky? A nie można zagrać czegoś innego? Czy nie można byłoby zagrać Dzikości? No Dzikość zagraliśmy na pamięci Bergera. Jak Paweł umarł, ale tylko dlatego, że to był jego numer. Gdzie, stary, to jak Rolling Stonesi, przed którymi występowaliśmy z Dżemem. Oczywiście nie mogliśmy się nagłośnić tak, jak oni, bo szlaban na wajchę, nie? Na pół gwizdka możesz grać. Nie możesz grać na pełną parę, nie? I Czubek, Wojtas, siadł na stole odsłuchowym, bo dali mu stół odsłuchowy, a zapomnieli jednej rzeczy, że mieli dwie sceny. Druga scena była na wybiegu, nie? I stół odsłuchowy był połączony z głównym stołem, a Czubek to wyczaił. I jak myśmy z Dżemem i kilka zdartych płyt, zanim ludzie jeszcze wchodzili, wiesz, to widziałem po prostu, jak kilka zdartych płyt zaczyna się ta-dam, ta-ra-dam, ta-da-da-da-da-dam. Ludzie zaczęli biec jak takie, wiesz, stado, bo myśleli, że Stonsi już zaczęli, a to my z Dżemem zaczęliśmy grać, a ludzie jeszcze nie zdążyli wejść, bo myśmy grali właśnie po to, żeby ludzie sobie zdążyli wejść, a mogliśmy zagrać na pełny full, wykorzystując aparaturę Rolling Stonesów, bo kumpel wiedział, jak to wysterować. I ludzie naprawdę nie wiedzieli, kto gra. A ja niestety miałem kabel na sznurku, mikrofon, o długości 5 metrów, a chciałem sobie pobiegać po tych wieżach. A Jagger miał bezprzewodowca i niestety nie mogłem sobie pobiegać po scenie, tylko musiałem się ciskać tam i z powrotem, bo mnie kabel ograniczał, nie? I takie doświadczenie, ale z drugiej strony jak zobaczyłem, jakiego sprzętu używają Rolling Stonesi i jak źle grają te odsłuchy schowane w tej scenie. Sprzęt mają z Meksyku, bo amerykański za drogi. szczury, wszystko, sprzęt cały made in Mexico, nie? Odsłuchy wbudowane w ziemię, ja nie wiem jak ten Jagger słyszy cokolwiek, chyba że ma ucho, nie? W tamtych czasach Jagger mógł mieć ucho, ale tak naprawdę też nic wielkiego, no. Bardziej mnie przerażał Woodstock z tą taką sceną, gdzie nagle nas postawili, Beno tam,

0: Słyszeć, co ty śpiewasz. Bo to jest tylko zrobione po to, żeby się pokazać. To tak samo jak Woodstock współcześnie, ten nasz owsiakowy, nie ma już nic wspólnego z ideą rock'n'rolla, ani z tym pierwszym Woodstockiem, gdzie faktycznie wszyscy zagrali za darmo, a teraz Orkiestra Świątecznej Pomocy i nagle słyszę, że ten odmawia, tamten odmawia, bo dostał lepszą ofertę nagrania, kiedy się gra za darmo.
1: Spotkaliście Rolling Stonesów wtedy?
0: Tak.
1: Co?
0: Please, hi. No to problem polegał na tym, że jam po angielsku ani w ząb. W ogóle. Więc jedyne co, z Charlie Wattsem żeśmy się przywitali rąsia, bo on, jak powiem, Polaków trochę bardziej znał, nie? A tak to hi, po prostu. No bo cóż, jeszcze nam się prezydentowa Kwaśniewska wrąbała, bo myśmy siedzieli tam, żeby się spotkać i przywitać. I była taka śmieszna sytuacja. W tamtych czasach, jak zobaczyliśmy catering Rolling Stonesów, a w kącie siedział stary dziad w dżinsach i pił piwo. I tak patrzył na nas, nie? A my tu, wiesz, te wszystkie takie blaszane, te kajnerowe, te wszystkie takie pojemniki i tak dalej. Jurkowi zaczyna ślina spyskać jedz, nie? I patrzy się tak, czy my możemy się poczęstować. Mówię, słuchajcie, jak o ile się znam na rock'n'rollu, to w rock'n'rollu nikt się nie pyta, tylko się częstujesz. Ale wiesz, że zapytuj się, nie? Ja myślę, no przecież nie będę tam pukał, nie będę pytał. Na całe szczęście wyszedł ich menadżer ze złotym łańcuchem. Ja się spytałem, cześć tu, bo to my tu jesteśmy, ten zespół, tak. Proszę bardzo, częstujcie się, róbcie co chcecie. Ja powiedziałem, chłopy, wolno. Nie? I Jurek się rzucił. Naładował sobie pełny, kopiaty talerz. A mógł przecież brać po kawałeczku. A stary dziot siedzi, pije piwo i się patrzy. Nie? Jurek wpieprza to wszystko, oni się rzucili, piją to piwo, żrą. W ogóle przez to, żeśmy się to w zasadzie nie spotkali z Rolling Stonesami, tylko na zasadzie przejścia haj, haj. A stary dziad siedzi dalej, nie? Oni już zeżarli, popili, nie? I teraz co, to lecimy, żeby zobaczyć na scenę, prawda? Bo przeoczymy wyjście Rolling Stonesów, nie? Nie będziemy mieli dobrego miejsca, no to lecimy. A Jurek w tym momencie, ty, słyszy. A kto to jest ten stary dziot, co tam siedzi i tak patrzy się na mnie, nie? No dobra, ja zapytam się najwyżej, wyszedł ten menadżer, znowu się pytam, a ten pan, który tu siedzi, kto to jest? Ojciec gitary Richardsa. Bo go wtedy w trasę zabrał hit, nie? A ten się poczuł na buroków z Polski. Jak żrą, wiesz, wieśnioki w dresach po prostu. Kapela przed Rolling Stonesami. No to jest właśnie to. Oni się do tego pewnie nie przyznają teraz, ale ja poznałem gitarę Richardsa i jego ojca. Wiesz, to jest na tej zasadzie, że spotkałbyś się na przykład z AC Drinkers na scenie, to też ty powiesz tylko cześć, nie? Ty grasz, oni grają, ty musisz wyjść, oni wychodzą. Tak jak teraz byłem w klubie tutaj w Krakowie na Pudelsach, to najpierw grał Tilaw, po czym publiczność Tilawu wyszła i wyszła publiczność, jak w kinie. Pudelsów. Gdzie tu jaki rock'n'roll? Gdzie tu potem spotkanie z publicznością? Gadanie o muzyce? Nie. Machina. Na tej zasadzie przerobienie rock'n'rolla na to, że na tym się kasę zarabia? To się na tym nie zarabia kasy. Na tym się robi rewolucję, na przykład jak w RPA, albo na Kubie, albo w ogóle zmienia się świat, wprowadza prawa człowieka, nie wiesza murzynów, Indianom nie przybija języka do stołka, bo to zrobił rock'n'roll.
1: No dobrze, ale czym jest rewolucja w takim wypadku twoja?
0: No?
1: No nie jest to rock'n'rolla?
0: Jest.
1: A robisz rewolucję?
0: No w zasadzie robię, no. Na razie to robię ją tam, gdzie się zrobić da, nie? No, sam mój zespół Rewolucja, którego nikt nie zna, napisany przez V, to wystarczy posłuchać tekstów piosenek, o co chodzi. Co jest w tych piosenkach, nie?
1: No powiedz mi na przykład, jak śpiewasz z Rewolucją, to ludzie rozpoznają, że jesteś tym kolesiem, który grał kiedyś śpiewał w drzewie? Czy to kompletnie tego nie masz? To w ogóle gdzieś tam uciekło, jesteś...
0: To jest właśnie taka sytuacja, no. Że dlatego postanowiłem mówić o sobie na koncertach, że jestem Jacek z dżemu, bo gram w różnych miejscach, nie? Na przykład w Bieszczadach. Plenery takie, wiesz, gdzie przyjeżdżają różni turyści z całego świata i koniecznie chcą sobie zrobić zdjęcie z takim fajnym panem zakapiorem, nie? A ja mam dyplom zakapiora, więc się nie wstydzę, bo dostałem od Giercuszkiewicza dyplom zakapiora bieszczadzkiego, więc jestem dyplomowany zakapior. Więc sobie robię zdjęcia, ale widzę, że ja śpiewam, gram ze swoim zespołem, nie?

0: gram na przykład piosenkę dżemu, ale oprócz tego gram też również inne, nie? I widzę, że ci ludzie, te baby, co tam siedzą, klaszczą, podoba im się, śpiewają w ogóle, ale cały czas drapią się po głowie. I tak się patrzą na mnie. Ja w zasadzie nie wiem, tam wiesz, mówię jakieś teksty, coś mówię, widzę, że oni chyba nie wiedzą, o co chodzi. Ja mówię, słuchajcie, bo ja jestem ten Jacek z dżemu. Od razu, bo nazwisko Dewódzki, to w ogóle nic nikomu nie mówi.
1: A nie wkurzacie to?
0: Nie. Nie, bo ja mam bardzo ciekawe, rzadkie nazwisko. I mało jest takich jak ja. I to jest przynajmniej ciekawa rzecz, nie? Że tu, chcąc być rock'n'rollowcem, musisz być indywidualistą. Koniecznie. Nie możesz być przyklepany do całej reszty świata. Tak jak wszyscy robią, nie? I tak jak wszyscy dają się robić. Tylko ty jesteś Neil Young. Gdzie wychodzisz na stadion z jedną gitarą i śpiewasz Heart of Gold. I nawet, powiem ci, miałem taką akcję, że grałem jeden event, gdzie miałem udawać pana Sewicza i zaśpiewać karaoke Lady Punk. Żaden problem, nie? Znam się z Januszem, Janusz mówił, żebym nie nadwyrężał jego wizerunku, więc starałem się jak mogłem, nie? A potem, żeby się zemścić, zagrałem Whisky moja żona, ale już na żywo, nie? I menadżer zapytał się tancerki, kogo ja przypominam jej, a śpiewałem Lady Punk. Markowskiego? A co ciekawe, to był ten moment, kiedy miałem propozycję śpiewania w Perfekcie.
1: Ty dlaczego nie przyjąłeś?
0: Co?
1: Propozycję w Perfekcie.
0: Bo Jacek Krzekleski powiedział, że jestem za bardzo dżemowy. Tak powiedział. Bo ja mam nagraną piosenkę z Jackiem na YouTubie, mam powieszoną jego piosenkę, jak się Perfekt rozpadł. Ja się tak dobrze znam z ekipą w ogóle, bo mieszkaliśmy w Warszawie niedaleko w zasadzie od siebie. Tam parę razy żeśmy się gdzieś spotkali w różnych sytuacjach i kurczę blade, zwariowałem, jak oni powiedzieli, że ja za bardzo dżemowy jestem. Znaczy Jacek to powiedział, gdzie jestem dżemowy? W jakim momencie jestem dżemowy? W ogóle nie ma mowy o tym, żebym był dżemowy, nie? No nawet wyraźnie słychać, że nie jestem, nie? No i śpiewa kolega Łukasz Drapała, który słynął z tego, że pokazywał się w telewizji w kapeluszu z brodą i śpiewał piosenki dżemu. Jest śmieszno. No punk rock, no. Że są historie naprawdę czasami rozbrajające, nie?
2: Za wami Antykultura w Antyradiu i druga część mojego, czyli Leszka Gnojeńskiego, wywiadu z Jackiem Dewódzkim, który był wokalistą dżemu pomiędzy 1994 a 2000 rokiem.
3: Antykultura w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

5 minut po godzinie 23. Dzień dobry wieczór. Mówi Anselmo, tak dziś dość nieortodoksyjnie rozpoczęliśmy. To byli koledzy z nowego albumu krakowskiej heavy popowej formacji Waves, właściwie Dot Waves. To był numer, który promuje ich najnowszy album zatytułowany Total. Premiera tego krążka 26 września podczas Heavy Pop Festu. Za tydzień będzie można zdobyć zaproszenia na tę imprezę i za tydzień też przedstawię skład tej imprezy. Także Dot Waves z Krakowa, album Total i to byli koledzy. Serdecznie witam wszystkich, którzy już zdążyli się zameldować w wątku audycji. No i moi drodzy, robimy przegląd sociali tradycyjnie na samym początku, kronika towarzyska. No i lecimy. Tak, kto to się dzisiaj zameldował? Na początek Aleksander, cześć 6666, zawsze na odsłuchu. Nowy dla mnie zespół, nie wiem jak się wymawia, Heretuar. Niemcy wpadł w kolejkę w popularnym odtwarzaczu na mądre telefony, trochę jak Harakiri for the Sky. Ładnie łoją po garkach, ogólnie odkryłem ostatnio coś takiego jak shoegaze, rodzaj muzyki niby przez punk stworzone, ale głównie chodzi o gitarę, taką trochę jakby człowiek się zaciął w swoim świecie, hipnotyzujące i pełna nawałka na perce. Podoba mi się za melodyjność tego łomotu. Jakieś takie to jest płynne, ciągłe napięcia, ku Hitchcocka, wstęp i boom i ogień do końca. Dla reszty słuchaczy powtórzę Heretuar i dlatego takie zespoły jak Harakiri, Heretuar, Groza, Solstafir są albo skandynawskie, albo alpejskie. Brak światła, długie zimy, za mało parawanów na plażach. Nie, no w Alpach przede wszystkim jest dużo światła, prawda? Pozdro z Gdańska Alek, więc jak ktoś chce, że tak powiem, się ustosunkować do tego, co napisał Alek, to zapraszam. Kto tam jest następny? Następny jest tradycyjnie Witold. Z niecierpliwością czekam na kolejną rzeźnię. W końcu ta audycja muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. To warto czekać. Zgadzam się w 100%, nawet w 101%. Przesyłam pozdrowienia dla prowadzącego, ewentualnych gości będą dzisiaj i wszystkich słuchaczy, szczególnie dla Iwony z Warszawy. 666 pozdrowień z Maryjnego Miasta, Piekar Śląskich zasyła. Witek i oczywiście czy jest Iwona? Tak, jest Iwona. Dzisiaj bez pomocy tłumacz, tylko ja. Pozdrowienie dla ciebie i słuchaczy i dużo pozdrowień dla Witek. 666 leci, gotowa na rzeźnia, a polskie piwo jest super dobre. Dawaj ostro, Iwona. Iwon dzisiaj po polsku. Made in Poland, wrześniowe wydanie. No i jest też czart z PSP, czyli pierwszej stolicy Polski. Zasyłam z lekkim uśmiechem, bo co to niby za intro audycji? No, zawsze takie jest. Nowy rodzaj mocnego uderzenia. A, chodziło ci o kolegów Dot Wavesów, tak? Że takie niekoniecznie brutalne. Pozdro, czart z Brytanem swym, no i tutaj jeszcze zaglądam na Mesia, a na Mesiu Paweł, Awe Wrocław melduje się na nasłuchu, dziś niedziela, więc w pracy, zaczynamy na pośpiesznej linii A, następnie na nocnej 246, dzisiaj pracuję tylko do trzeciej, więc sam raz na wysłuchanie audycji, pozdrowienia dla Piotrka, Ewy, Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real, wszystkich na nasłuchu, ewentualnych gości, oczywiście dla ciebie, czyli dla mnie. Żem się nagadał. No dobrze, moi drodzy, to następny w kolejce do golenia jest sznur, a właściwie do skręcenia jest sznur, czyli formacja V ze swojego nowego albumu Protisti, który ukaże się 23 października nakładem Piranha Music.

Tak właśnie skręca się sznur z nowego albumu V, który już w październiku trafi do nas. Moi drodzy, w menu dzisiejszej audycji przegląd tego, co tutaj szumi na krajowej scenie. Poza tym od północy tutaj obok, a właściwie naprzeciwko mnie zasiądą muzycy formacji Neolit i pogadamy sobie o ich nowym krążku Imbir, a w ostatniej godzinie pojawi się felieton Ars Extrema, przygotowany tradycyjnie przez Triukołaka, no i dziś bohaterem tego felietonu będzie formacja Wylander, czyli dobra, że tak powiem, informacja dla fanów Wylander, szykuje się reedycja, właściwie premiera płyty Craving po 31 latach od wydania. W 1995 roku Craving pojawił się tylko w limitowanym nakładzie na kasecie, a w tym roku jesienią, bądź już może, nie, to jeszcze jesień będzie, bądź wczesna, bądź późna jesień, pojawi się Craving na winylu i na CD, więc to będzie premiera na tych nośnikach. No dobra, a co u nas? A u nas łódzka formacja, ile dobrze pamiętam, łódzka formacja Mad Teacher, która po, że tak powiem, dłuższej przerwie pojawia się z nowym numerem zatytułowanym Loner.

Matt Teacher i Loner, a w międzyczasie jeszcze zameldowali się Aga i Seba z Tarify, czyli Hiszpania. Moi drodzy, no jeżeli, że tak powiem, ta kraina łagodności, ten wstęp, taki podróż w krainę łagodności, to jest test waszej tolerancji i cierpliwości. Ale spokojnie, będzie im dalej, że tak powiem, w las, tym ciężej będzie. Nie zamierzam dzisiaj grać tak, jak to się mówi, sofciarsko, ale jeszcze wasze, że tak powiem, uszy i nerwy na kolejną próbę wystawię, bo oto przed wami prawdziwa heavy metalowa ballada, utwór zatytułowany Tęsknota, a zwiastuje on nowy krok formacji Młot na Czarownicę. To jest zwycięzca dzisiejszej audycji, jeżeli chodzi o epickość nazwy. Ten album o nieznanym jeszcze tytule pojawi się w październiku.

0: ogniem.
1: Dość katowski w klimacie utwór Tęsknota z nowego albumu Młota na czarownicę. Ten krążek nowy pojawi się w październiku. No dobrze, moi drodzy. No to już zdecydowanie ciężej, ale nadal melodyjnie z najnowszego albumu Here and Now, którego premiera będzie miała miejsce w najbliższy piątek, 18 września. Formacja Defiart i single What I Feel Inside.

Dalej było balladowo, ale już, że tak powiem, zdecydowanie ciężej. Moi drodzy, rzuciłem konkursik, bo słowo konkurs to tutaj chyba nie pasuje, bo klub jest mały, w którym koncert się odbywa, więc powiedzmy, że to jest konkursik. Do przytulenia są dwa solowe zaproszenia na koncert Schema, Pemot i Optical Sun 19 września w Warszawie w klubie Chmury. No i zadanie jest następujące. Pytanie konkursowe, który z zespołów organizuje festiwal December's Doom? Który z zespołów organizuje festiwal December's Doom? Najbliższa edycja w grudniu. Będę o tym mówił. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie Doom. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. A przed nami formacja Backbone i single Radical Mystic. To jest druga zapowiedź następcy krążka Embracing the Solution. Embracing the Solution ukazał się w 2022 roku. Potem grupa wypuściła jeszcze epkę Voices of the Void w 2023 roku i w tym samym roku Doom to Gloom był splicik. No i teraz najpierw Omega Wave Ptaszek 2 i Radical Mystic, kolejna odsłona z nadchodzącego drugiego albumu zespołu Backbone.

No dobra, moi drodzy, koniec tych żartów. Teraz brodnicko-działdowski duet Grasp of Solitude i to będzie mały renamencik, albowiem ich epka Luminara miała swoją premierę w lipcu tego roku, ale do mnie dotarła dopiero teraz, więc nadrabiamy zaległość i przed nami utwór tytułowy, czyli Luminara.

To było Grasp of Solitude, a przed nami Gadsloot i ich krążek The Art of Deconstruction, który swoją premierę miał w ubiegłym tygodniu, 4 września. Krążek został wydany przez wytwórnię Cellmate God Records. Jest to druga pełna płyta w dorobku tejże formacji, która istnieje od 2020 roku. Jej liderem jest Krzysztof Śniadecki. No i przed nami, moi drodzy, dwa numery z tego krążka. Cellmate Gods, czyżby takie nawiązanie do nazwy wydawcy, i Stifled.

Moi drodzy, to był Gaclut. W międzyczasie napisał czart, no to księżycówka, czyli luminara walnęła jak seta prawdziwej księżycówki. Trzeba było 38 minut rozpędu, żeby walnąć z grubej rury, ale super. 38 minutes of... Dobra, to co teraz? No to teraz będzie niby Polska, ale Szwecja, jeżeli chodzi o melodię, bo przed nami From Hell's Heart i formacja Winterforge.

To była formacja Winterforge i ich nowy singiel, który właśnie się pojawił całkiem niedawno. A teraz, moi drodzy, też rzecz, która już swoją premierę miała, bo chodzi o Unholy Death Rituals. To jest mini album formacji Soul Carrion z roku 2024. W ogóle w 2024 roku Soul Carrion był bardzo aktywny, bo najpierw Enthroned Death pojawiło się w styczniu, wydane przez Gods of War, a potem własnym sumptem w grudniu wypuścili Unholy Death Rituals. To był mini album, tam się znalazło 7 utworów. No i teraz we wrześniu, 6 września, wytwórnia Old Temple postanowiła wznowić ten materiał na CD. No i przed nami Fallen Morgue.

No i moi drodzy, kolejne wydawnictwo przed nami. To jest nowa epka od formacji Garota. To jest ekipa ze Szczecina. Zresztą zespół bardzo aktywnie działający. Można by powiedzieć, co rok to prorok, bo zaczęło się od epki Najstarszy Zawód Świata w 2021 roku. Potem był pełnometrażowy debiut Czarne Wizje w 2022. No, w 2023 nic nie było, ale w 2024 była Czerni Północy. To był Split. W ubiegłym roku pełny metraż kolejny z Mieczem na Gwiazdy. No i teraz 18 września nakładem Gods of War Productions epka Strąceni w ciemność. I co? I przed nami właśnie utwór tytułowy. Właściwie, a nie, dobrze, myślałem, że to taki króciak jest, nie? To jest długaśny utwór. Dobra, to lecimy.

0: 4 minuty po północy, a to oznacza, że wkroczyliśmy w drugą tak zwaną gościnną godzinę rzeźni i wraz ze mną Lewi, czyli Grzegorz Łukowski, formacja Neolit. Postać wam doskonale znana, bo gościł już w rzeźni, chociaż było to kilka ładnych lat temu nazad. Grzegorz, chciałem zacząć od takich na gorąco refleksji, bo jesteście po dwóch imprezach, potężnym openerowym Summer Dying Loud, no i świeżutko wczoraj też festiwal, tyle że w wydaniu klubowym, 10. edycja Metal Commando Fest. Jakbyś mógł, że tak powiem, porównać te dwie imprezy, czy to raczej są imprezy nieporównywalne, jeżeli chodzi właśnie o klimat, czy jak to widzisz, czy jesteście bardziej zespołem openerowym, czy zdecydowanie jesteście zespołem przestrzeni zamkniętych zespołem klubowym?
1: Przede wszystkim cześć, witam wszystkich słuchaczy rzeźni. Wiesz co, zdecydowanie są to różne imprezy, były właściwie różne imprezy, chociaż kolejne edycje już są zapowiedziane, a dla nas to w zasadzie nie ma różnicy. My i tak wychodząc na scenę dajemy z siebie 100% zawsze, czy jest to mały klub na kilkadziesiąt, kilkaset osób, czy duża plenerowa scena. Natomiast i tu grało nam się świetnie z kilku powodów. Jednym z takich powodów było naprawdę super przyjęcie zarówno w Aleksandrowie, chociaż obawiałem się, bo graliśmy o dosyć wczesnej porze, bo godzinie 14.
0: W pełnym świetle tak zwanym, tak?
1: Tak, ale okazało się, że jednak tych ludzi przyszło naprawdę sporo i mieliśmy mega wsparcie podczas tego koncertu. Ba, powiem więcej, zagraliśmy tam głównie, bo graliśmy pół godziny, zagraliśmy 4 numery z nowej płyty, jeden troszkę starszy kawałek za IMD Way, ale nasz drugi singlowy numer, Modlitwa na marny czas, zauważyłem, że ludzie śpiewali tekst, wiesz, dla mnie to był jakiś kosmos, że nowy materiał i ludzie już znają tekst, że to się chyba przyjęło, spodobało, więc fajnie. I mieliśmy bardzo dobre przyjęcie, natomiast wczorajszy koncert w Voodoo, Metal Commando, 10. edycja, to w ogóle, wiesz, to kwintesencja metalowego grania, klub, death metalowego grania, klub nabity naprawdę po brzegi, bo tam chyba niedużo brakowało do soldautu. Świetny klimat, zresztą ja, wiesz, od jakiegoś czasu chodzę, obserwuję to, jak się rozwija Metal Commando i naprawdę świetna atmosfera, super organizacja, bardzo dobre brzmienie i też mieliśmy mega przyjęcie i zaprezentowaliśmy bardziej przekrojowy tutaj materiał, oczywiście.
0: No więcej czasu mieliście zapewne.
1: Tak. Oczywiście postawiliśmy też na promocję nowej płyty, bo był to dzień premiery i już teraz jestem w stanie powiedzieć, że te utwory naprawdę przyjęły się bardzo fajnie, zresztą są to tak typowo koncertowe killery, które właśnie w wersji live nabierają tego...
0: Numery do żarcia po prostu.
1: Dokładnie. Także wiesz, super było, jesteśmy bardzo, bardzo mocno, mamy naładowane baterie i mam nadzieję, że tych koncertów teraz się posypie troszkę więcej, będziemy naprawdę sporo grali, prezentowali ten materiał. Chociaż też zagraliśmy stare utwory, które też zostały świetnie przyjęte, bo w tym roku obchodzimy 35-lecie swojego istnienia i też chcieliśmy troszkę bardziej przekrojowo zagrać.
0: No tak, przypomnieć po prostu.
1: Także super, naprawdę super było. Mm-hmm.
0: Nie wiem, czy macie przygotowaną jakąś taką produkcję sceniczną, w sensie oprawę, ale zapewne to, co powiedziałeś, że jeżeli zagraliście na summer w ciągu dnia, no to ta, że tak powiem, oprawa zupełnie inaczej, gdyby gada na otwartej przestrzeni w ciągu dnia, na otwartej przestrzeni wieczorem, a zupełnie inaczej inaczej w przestrzeni klubowej? Czy w ogóle, nie wiem, mieliście coś takiego, co zdecydowanie lepiej mogło wypaść właśnie, że tak powiem, po zmroku i w klubie niż wtedy, kiedy wyszliście na scenę w Aleksandrowie? Czy raczej nie macie takich problemów?
1: Raczej nie, wiesz, my jesteśmy raczej oldschoolowym zespołem, który wychodzi, stawia głównie na moc, na muzykę, na ten cios ze sceny, natomiast
0: czyli nie jesteście zespołem imidżowym, jesteście zespołem przekazowym.
1: Dokładnie. Natomiast wiesz, w Aleksandrowie był za nami ogromny ekran, na którym było wyświetlane nasze logo w różnych opcjach, były tam różnego rodzaju bajery, oczywiście w fajny, klimatyczny sposób zrobione, także ja myślę, że to samo w sobie było też dosyć takie atrakcyjne dla widzów, natomiast my wyszliśmy normalnie, wiesz, bez jakichś bajerów, bez przebieranek i tak dalej, postawiliśmy tylko na moc i na muzykę. Natomiast klubowe koncerty, mamy taki fajny statyw z dużym metalowym Necronomicon Gate i myślę, że on też fajnie uzupełnia tą naszą jakąś prezentację koncertową. Natomiast poza tym wydaje mi się, że nie potrzebujemy poza jakimiś tam zwykłymi światłami, dymem na scenie, który no wiadomo zawsze to jest też znak rozpoznawalny zespołów i koncertów metalowych czy death metalowych i to zawsze się fajnie sprawdza. A tak poza tym to nie, myślę, że nie potrzebujemy.
0: Dobra, jako że parasz się dziennikarstwem, to teraz mam pytanie do ciebie. Czy na Summer Dying Cloud byłeś tylko w dniu waszego występu, czy byłeś na całej imprezie i no jeżeli teraz miałbyś się przeistoczyć z muzyka w dziennikarza, to jakby wyglądała taka twoja najkrótsza recenzja tejże imprezy? Co ci się podobało, co ci się nie podobało, co cię zachwyciło, co cię rozczarowało?
1: Wiesz co, tylko byłem w ten dzień, który graliśmy. Niestety zobowiązania zawodowe nie pozwoliły mi być na większej ilości dni koncertów.
0: Z twojego dnia, co ci się spodobało?
1: Natomiast wiesz, no ten festiwal znam, bo jeżdżę tam od lat
0: i będę
1: jeździł. Wspaniale. Dokładnie. Jest świetnie zorganizowany. Może w tym roku dobór zespołów nie był pode mnie dobierany, natomiast świetny koncert tego dnia, w którym my graliśmy, dał Blaze Bailey. Rewelacyjny, heavy metalowy.
0: No, Tomek zapowiadał, że to będzie
1: klasyczny, naprawdę sztos, kawałki Maidenów, kawałki z jego solowych płyt i widziałem, że tam porwał publiczność w Aleksandrowie. Bardzo mi się podobał występ Svantovit. Wiesz co, tak rozmawialiśmy ze znajomymi i w kuluarach, że ta muzyka dzięki obecności w tym projekcie Miss Pirming nabrała takiego nowego wymiaru, takiej naturalnej formy, czegoś, co ta płyta, ten materiał w ogóle, no moim zdaniem jest niezbędne, żeby to było autentyczne. I co fajnego, zauważyłem, że sam Nergal się mocno tym podjarał i starał się wejść w tą swoją rolę, odmłodzić się trochę, poczuć klimat tamtych czasów.
0: Zdjąć 30 lat z karku, tak?
1: Dokładnie, wiesz. I to było fajne. Satyrykon chwileczkę tylko widziałem, ale wiesz co, jakoś ja od jakiegoś czasu...
0: Przestał przemawiać do ciebie?
1: Przestał przemawiać do mnie. Wiesz, są z nowych płyt jakieś tam pojedyncze numery, które do mnie tam w jakiś sposób trafiają, natomiast ja jestem tym fanem tego zespołu z pierwszych płyt. Tak, dokładnie.
0: Kiedy to było jeszcze surowe, nieokrzesane i tak dalej. Dobra, wspomniałeś o utworze Modlitwa na marny czas, który wszedł w Aleksandrowie. To był jeden z utworów, który promował płytę, tak?
1: To był drugi singiel, zrobiliśmy do tego lyric video i bardzo fajnie się to przyjęło. Natomiast to było spełnienie moich marzeń, zrobić numer w języku ojczystym.
0: W końcu po polsku, tak?
1: Tak, tak, tak, tak. Ja się do tego przymierzałem chyba od 2 czy 3 płyt, natomiast jakoś brakowało mi odwagi, brakowało mi tekstu, który by udźwignął ten temat, bo wiesz, można napisać po polsku numer, ale żeby on naprawdę tak od początku do końca fajnie żarł, to nie jest to takie proste. Natomiast teraz z Jackiem S., z którym od praktycznie od drugiej płyty robimy teksty Neolit, napisaliśmy świetny moim zdaniem tekst, który rewelacyjnie wpasował się w ten nasz materiał Inbir. On troszkę w inny sposób podchodzi, tam bezpośrednio nie dotykamy Sumeru starożytnego, który jak wiadomo jest tam
0: motywem
1: przewodnim naszych płyt. Natomiast dotyka on wartości uniwersalnych, które bez względu na to, czy to jest okres starożytny, czy dotyczy on naszych czasów, czy troszkę starszych. Świetnie to wszystko siadło. Po raz pierwszy w historii Neolit też pracowaliśmy nad aranżami wokali we trzech. Ja, ZR i Chris. Stwierdziłem, że skoro mam świetnych wokalistów, bo przecież ZR jest, oprócz tego, że jest gitarzystą, to jest wokalistą w swojej rodzimej formacji Overlord. Chris też śpiewał w Midgard, zresztą na wcześniejszych płytach też nagrywał. Stwierdziłem, że fatalnie by było, gdybym tego nie wykorzystał. Siedliśmy, zrobiliśmy moim zdaniem super aranże i to się przełożyło na to. Natomiast no, sam aranż do modlitwy na marny czas też nie był łatwym procesem, ale jak to wszystko zażarło, to jestem w 100% zadowolony z tego utworu.
0: Zatem posłuchajmy.

0: nas, Panie.
1: No, panie, ja się nie dziwię, jak tu takie klasyki, że tak powiem, wplecione są w tekst, to ja się nie dziwię, że to zażarło i że Ludożerka śpiewała to razem z wami. Między Imbirem a poprzednią płytą jest 7 lat różnicy. Powiedz mi, co w tym czasie porabialiście? Oczywiście pewnie COVID swoje zrobił, ale czy, że tak powiem, w międzyczasie było tak, że na przykład skupiliście się na jakichś projektach poza macierzystym zespołem, czy w międzyczasie też jakieś przetasowania w składzie nastąpiły? Jakbyś mógł zrobić taką rekapitulację tych czasów pomiędzy płytami?
2: Postaram się, bo wiesz co, tego było naprawdę sporo, nie? No, wspomniany przez ciebie COVID, no przede wszystkim, bo wydaliśmy I Am The Way, zagraliśmy chyba 2 czy 3 koncerty, mieliśmy plany na więcej, no ale niestety zatrzymał. Druga taka, myślę, że ważna kwestia, która wyhamowała trochę to wszystko, to było moje przenosiny tutaj właśnie do...
1: No tak, bo w międzyczasie się przeniosłeś do Warszawy.
2: Wiesz, musiałem sobie poukładać wszystkie te sprawy żeby to wszystko, że tak powiem, zażarło. Natomiast w międzyczasie te prace trwały cały czas nad następcą I Am The Way. Chcieliśmy pójść za ciosem i powiem ci szczerze, że materiał, riffy na kolejną płytę były gotowe już chyba 4 lata temu. Tylko akurat no, wtedy tak się złożyło, że w zespole coś się tam zaczęło w tamtym składzie, który był w ówczesnym czasie. Coś wiesz, się zacięło i nie bardzo mogliśmy w którąkolwiek...
1: Zabrakło chemii.
2: Dokładnie, w którąkolwiek stronę. No trzeba było tam przedsięwziąć jakieś radykalne ruchy.
1: Przewietrzyć skład, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Czy musiałeś zastosować metodę Schrödingera? Komu tak, się nie podoba tak. To?
2: Dokładnie tak. I wiesz co, pierwszym takim impulsem było dojście z Jara, którego znałem od wielu, wielu lat, z wspomnianego Overlord. Ze Zbychem znamy się kupę lat i wiesz, wiedziałem, że on idealnie wpasuje się w nasz team. Jeszcze ze starym perkusistą, z Danielem Rutkowskim, zagraliśmy jakieś koncerty. Natomiast ten materiał, Konrad z Jarem zaczęli te riffy jeszcze bardziej tam udoskonalać i tak dalej. Natomiast no, z Danielem przestaliśmy się dogadywać i jakoś ta chemia wygasła, chociaż na początku wszystko super się układało. No i zacząłem poszukiwania perkusisty. No nie jest to łatwe, zwłaszcza w tym regionie podkarpackim. Ale
1: to znaczy, generalnie
2: co,
1: u nas jest deficyt pielęgniarzy.
2: Przez przypadek dowiedziałem się, że jest taki perkusista, podobno spod Rzeszowa, który gra w i Memorial z Elbląga, trochę daleko.
1: Blisko ma chłopak.
2: Trochę daleko, a przy okazji jak zacząłem sobie grzebać i słuchać, to okazało się, że Semus gra w rzeszowskim zespole Bagno. Oni już nie istnieją, to była taka młodzieńcza muzyka, mieszanina black metalu, punka, trashu, wiesz, takie...
1: Chociaż
2: takie...
1: mi Bagno, że tak powiem, bardziej by sladzem zalatywało.
2: No tak, zdecydowanie. I wiesz co, no ja się do Maćka zgłosiłem, zadzwoniłem do niego, w ogóle zacząłem, czy w ogóle kojarzy Neolid i tak dalej. Okazało się, że bardzo lubi, bardzo szanuje. To jest jeden z jego pierwszych zespołów, które usłyszał. Okazało się, że mieszka on pod Sanokiem, czyli nasze strony, że tak powiem, neolitowe. Powiedział, że no, zaskoczyłem go tą propozycją, żeby czy by z nami spróbował grać, ale powiedział szczerze, że no, to nie jest przynajmniej na razie jego poziom gry, że on nie udźwignie tych numerów na razie technicznie, ale jeżeli damy mu pół roku, to on postara się tak zrobić. I wiesz, że Skubany dotrzymał słowa, tak, w pół roku doszedł, zdzwoniliśmy się, powiedział, że jest gotowy, zagraliśmy próbę, fajnie, wiedziałem, że naprawdę z tego coś będzie.
1: Ile numerów przygotował?
2: Wiesz co, chyba ze cztery. Chyba ze cztery numery przygotował, ale mówił, że ma w zanadrzu więcej, ale nam to wystarczyło. Oczywiście zaczęliśmy jakieś tam regularne próby grać ze starym materiałem, a w międzyczasie Konrad mu podsyłał już próbki z nowymi numerami. Ja chciałem jednej rzeczy, żeby on poczuł ten neolit, o co tu w tym wszystkim chodzi, żeby zagrał kilka koncertów. I zagraliśmy, to już chyba 2 lata temu, zagraliśmy w Warszawie w Potoku na Until Death Takes Us, zagraliśmy na Infernal Night w Owiczu i na starych śmieciach w Rock Clubie Iron w Krośnie. Okazało się, że wszystko fajnie, bardzo fajnie poszło, że Semus załapał, o co w tym neolit chodzi. I ja wiedziałem, że od tej pory możemy z kopyta ruszyć z nowym materiałem. I tak prawdę powiedziawszy, to rok nam zajęło to, a tak naprawdę to gdy zaczęliśmy nagrywać, to w pół roku było wszystko skończone. Tam w międzyczasie nagraliśmy takie 4-utworowe demo do własnego użytku, żeby posłuchać, czy no to wszystko gra fajnie i czy to
1: nad
2: jest...
1: Nad czym tu popracować jeszcze?
2: Dokładnie. No i okazało się, że muzycznie te kawałki zostały, natomiast zmieniliśmy wszystkie wokale, powywracaliśmy to do góry nogami. I tak naprawdę, no tak jak już wspominałem, w pół roku nagraliśmy to wszystko, potem, a oczywiście wcześniej się umówiłem z Haldorem, bo chciałem, żeby on koniecznie nam zmiksował ten materiał. Jako ciekawostkę powiem, że praktycznie wszystko nagrywaliśmy u siebie we własnych studiach i na naszej salce do prób.
1: Czyli to był taki home recording?
2: Tak, dokładnie. Natomiast później to wszystko Haldor złożył w całość, nadał temu ostatecznie brzmienie i no ja szczerze powiem, że wiedziałem, że to będzie dobry materiał, ale finałowa wersja Inbir przerosła moje oczekiwania.
1: O ile pamiętam, to Haldor też ze swoim studiem się przeprowadził, tak, prawda?
2: Tak.
1: Jak tam jest u niego z terminami? Bo kiedyś było tak, że Tomek Zalewski był tak obłożony, że trzeba się było do niego z rocznym wyprzedzeniem zapisywać, a i tak nie zawsze... Że tak...
2: Ja ci powiem generalnie...
1: Czy Haldor też ma taki obłożony termin?
2: Ma bardzo obłożony kalendarz. Jeszcze nie zaczęliśmy nagrywać, a...
1: Już mieliście termin?
2: Ja już miałem tak umówione z nim, znaczy nie było to tam dokładnie, że na bo też nie chciałem, wiesz, jakieś presji wywierać na nas samych, ale mniej więcej umówiliśmy się, że tam w okolicach marca dostarczymy mu materiał, no i tam było bodajże 2 tygodnie przesunięcia. Wiesz, ja sobie cenię to w Neolit, pomimo tego, że są tak duże odstępy czasowe między naszymi wydawnictwami, że my tak naprawdę robimy kolejne materiały, kiedy naprawdę to wszystko jest gotowe, nie? Jest dograne, mamy to szczęście, może szczęście, a może nie, że nie jesteśmy związani jakimiś kontraktami, umowami, wiesz, że musimy wydawać co jakiś czas ten materiał, że musimy jechać na trasy, promować to wszystko, wiesz... To jest nasza pasja, nie? I w ten sposób też podchodzimy, że jeżeli jesteśmy gotowi, wypuszczamy kolejny materiał. Natomiast no nie absolutnie nie planowałem, że będzie to aż 7 lat.
1: No, życie, tak? Wyszło. Część rzeczy była niezależna od was i tak wyszło. Dobra, kolejny fragment, który mamy przygotowany, to jest...
2: Ashur has given me a brother.
1: Jakiś komentarz do tego utworu?
2: Jest to świetny numer, który super sprawdza się na tych dwóch koncertach. Początkowo jest taki bardzo walcowaty, z takim...
1: Tak po brytyjsku?
2: Nie, właśnie nie. Właśnie on ma taki mocno morbidowski.
1: Czyli morbidowy walec.
2: Morbidowski, tak. Riff taki wiodący. Natomiast no, później zdecydowanie się rozkręca. Bardzo fajne tutaj Konrad porobił solówki. Na początku byłem sceptycznie lekko nastawiony, bo tych solówek jest tam kilka. Natomiast jak posłuchałem całości i już z takim brzmieniem, jak to było ostatecznie, uważam, że no, dobra solówka to jest ozdobą utworu i tak to powinno wyglądać.

0: Słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, a dziś naszym gościem jest Levi z Neolit i rozmawiamy sobie o nowym albumie Inbir, który wczoraj, a właściwie przedwczoraj, bo mamy już poniedziałek, miał swoją premierę. Powiedz mi, jak pracowaliście nad nowym materiałem, jak graliście próby do tego materiału, to ty jeździłeś do chłopaków, czy ściągałeś ich tutaj?
1: Nie, wiesz co, ja... Z racji tego, że moje dzieci mieszkają w dalszym ciągu na Podkarpaciu, więc odwiedzam je, jeżdżę i zawsze jak jadę tam, albo jeżeli mamy jakieś na przykład przed koncertami ważne próby, no to oczywiście jadę tam i gramy, no. Teraz jeszcze tak fajnie mamy, że wiesz, mamy swoją salkę tylko i wyłącznie dla siebie i...
0: Neolitownie
1: i,
0: taką.
1: Tak, dokładnie, tak, neolitownie. Piękne. I wiesz co, no tak, i jeździłem, natomiast powiem ci szczerze, że w dobie internetu, przesyłania plików, my tak naprawdę lwią część tego materiału zrobiliśmy korespondencyjnie, wiesz, Konrad porozsyłał riffy do wszystkich i każdy, wiesz, przygotował się jak najlepiej. Oczywiście graliśmy próby i ogrywaliśmy ten materiał, natomiast wiesz, no każdy przychodził już przygotowany, nie było, że wiesz, gitarzyści pokazują sobie riffy, jak mają zagrać, tylko wiesz, było to już wszystko zagrane, ewentualnie jakieś tam drobne poprawki, no i na koniec, tak jak już wspominałem, też nad aranżami wokali popracowaliśmy mocno, tu bardzo właśnie się zaangażował i Ziar, i Chris, także to było takie, że to było mało korespondencyjnie. No.
0: Jasne. Dobra, wejdźmy teraz za kulisy albumu Inbir. Jak wspomniałeś, przygotowaliście go głównie, że tak powiem, w warunkach domowych. Do Haldora, do miksu, do masteringu trafiły już gotowe ślady. Czy na tej płycie pojawił się ktoś spoza zespołu? Mieliście jakiegoś gościa? Czy...
1: Nie. Tym razem nie, bo chociaż przeważnie na naszych płytach byli jacyś goście. Wiesz co, przez jakiś czas rozmawialiśmy z Jurkiem z Lux Occulta, bo Jurek przez wiele, wiele lat grał, ale wspólnie stwierdziliśmy, że to nie jest materiał, który potrzebuje elektroniki. Tam jest kilka sampli, ale to Konrad zrobił.
0: Można było, że tak powiem, tak, własnymi siłami ogarnąć.
1: ZR w Morte też własnymi siłami zrobił. Nie potrzebowaliśmy tego. Natomiast oczywiście jak ugadywaliśmy kwestie organizacyjne z Haldorem, to on nam tam przekazał wszelkie wytyczne, jak mają być nagrane bębny i gitary, w jakiej postaci mamy mu te wszystkie pliki przesłać. No i chyba był zadowolony, skoro ukręcił takie brzmienie, to wydaje mi się, że wszystko poszło sprawnie. Wiesz, to się też złożyło na to kilka kwestii, no tak. Przede wszystkim jesteśmy, a w momencie nagrywania to dopiero zaczynaliśmy rozmawiać z The Formitting na temat wydania tego materiału. Wiesz, wiadomo, w dzisiejszych czasach mało która wytwórnia, a już te undergroundowe na pewno nie zwracają kosztów za studia nagraniowe. My też przez ten COVID, przez te wszystkie problemy nie graliśmy koncertów, więc wiesz, no nie mieliśmy, że tak powiem, odłożonych na studio i jakoś trzeba kombinować. A druga sprawa, że tak naprawdę każdy z nas wkłada w tę pasję no, nie tylko serce, ale i finanse, więc chłopaki zakupili taki sprzęt, że no, ja jak sobie przypomnę nasze pierwsze sesje nagraniowe ze studia Manek w Sanoku, to Manek nie dysponował takim sprzętem, jak
0: wy teraz macie w domu.
1: Jak my teraz mamy w domu, czy na sali prób, nie? Więc wiesz, to wszystko poszło do przodu, no i tak nam się udało po prostu to ogarnąć własnym sumptem.
0: No, w tej chwili to jest kwestia, że tak powiem, odpowiedniego dedykowanego softu, tak, do obróbki dźwięku i komputerów o odpowiedniej mocy obliczeniowej.
1: Przy czym chciałem zaznaczyć, zaznaczyć, że nie ma tam jakichś bajerów, jakiegoś nadmiernego równania, kombinowania.
0: I tak, dalej.
1: Tak, tak, dokładnie. Wiesz,
0: chodzi to jest o to, żeby po prostu pomysły na bieżąco, na szybko zarejestrować w tym momencie, kiedy one się narodziły i żeby to była
1: dokładnie,
0: baza.
1: Jakby, dokładnie,
0: to...
1: wiesz, ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że każda nasza konkretna płyta to był zapis pewnych emocji, pewnej chwili, które były w tamtym momencie w zespole, nie? Te wszystkie nasze wzajemne relacje, ja myślę, że to doskonale słychać, że to miało miejsce albo coś, albo były jakieś gorsze czasy, albo lepsze i tak dalej. Natomiast też w tym momencie słychać, że w zespole panuje naprawdę, jest chemia, jest super atmosfera i to przede wszystkim to zrozumienie na linii muzycznej, że wiesz, nie ma jakichś tam... Oczywiście my się często spieramy o to, w którym kierunku ta muzyka ma pójść, ale jakoś nie ma wiesz, większych rozdrapów w tym temacie.
0: Jasne. Powiedz mi, w którym momencie wiedziałeś, że Inbir będzie tytułem tego materiału, że to będzie ta klamra spinająca to, o czym, że tak powiem, snuje się opowieść na tym krążku.
1: Wiesz co, to wiedziałem, że album będzie tak zatytułowany, to ja wiedziałem już 2 lata temu, jak powstały ostatnie teksty, w tym Inbir, bo Inbir był jednym z ostatnich tekstów napisanych na płytę. Natomiast tak naprawdę do ostatniej chwili, do momentu aranżowania wokali, o których wspominałem, bo utwór, który będą słuchacze znali z tej płyty, to na tym naszym wspomnianym demo 4-utworowym nosił inny tytuł. I to był w ogóle numer z innym tekstem. Także wiesz, to jakieś...
0: Czyli pomiędzy tym przedprodukcyjnym demem a efektem finalnym, który mamy na płycie, dokonała się rewolucja.
1: Tak, tak, tak. Natomiast...
0: Przewrót kopernikański.
1: Dokładnie. Natomiast wiedziałem, że płyta będzie się w ten sposób nazywała, bo też mieliśmy teksty napisane już wszystkie, więc wiedzieliśmy, że to będzie taki, nie stricte koncept album, ale że ten Inbir będzie taką, ta wojna, prawda, będzie takim tematem spinającym całość płyty.
0: Dobra. Powiedz mi jeszcze tak, bo płyta przykuwa uwagę też swoim frontem. Kto, że tak powiem, jest odpowiedzialny za tę postać, która zdobi okładkę? Jak w ogóle powstała ta okładka?
1: Autorem okładki jest maestro Artur Scholz. Myślę, że wiele osób go zna.

0: klimat. Ja będąc któregoś dnia na tatuażu Artura, wspomniałem mu, że zastanawiam się nad okładką mam takie pomysły. Zresztą wiesz, ja jak przychodzę do Artura, to my godzinami, tyle ile trwa to tatuowanie, to gadamy na przeróżne tematy, wiesz, on
1: zna... To nie jest tylko cisza przerywana, bzyczenie maszynki.
0: Dokładnie, tak? Dokładnie. I wiesz co, w pewnym momencie tej naszej rozmowy o okładce, ja mu tam jeszcze pokazałem jakieś, w jakim ja klimacie bym widział mniej więcej tę okładkę. Mówi, słuchaj, ty to może... Ja spróbuję, nie? No i dogadaliśmy się i tylko co chwilę Artur do mnie tam pisał wiadomości, że pracuje, tam umówiliśmy się, wiesz, na jakiś deadline i jak zobaczyłem efekt końcowy, no to...
1: Było wow?
0: Było wow, i to duże wow. I to duże wow było i jak chłopakom pokazałem z zespołu okładkę, no to było gromkie wow wtedy.
1: I rozumiem, tak, że tak, warsztat klasyczny, ręczna robota pędzlem, dokładnie. A nie, że tak
0: znaczy,
1: powiem...
0: On nie malował tego pędzlem, to było pastelą.
1: No w sensie, no ale tak, generalnie, tak. Że tak powiem, oldschoolowa robota.
0: Tak. Także
1: sztaluga, wiesz, paleta.
0: Świetnie to wygląda na żywo. Zresztą, wiesz co, mamy taki pomysł, że może gdzieś podczas jakiegoś spotkania, podczas jakiegoś koncertu, że, bo mamy ten obraz i wiesz, że może uda się pokazać jakiejś tam szerszej grupie osób, bo naprawdę jest na czym oko zawiesić, także...
1: No to też idealnie się
0: rewelacyjnie, wiesz, to jest grafika, która też super, ja nie chciałem nic innego, tylko na tej grafice oparliśmy grafikę, szatę graficzną winylowej, edycji. Kompaktowej i kasetowej edycji i wyszło to świetnie. Również koszulki zrobiliśmy też z motywem z okładki i jeszcze troszkę tam zakombinowany drugi motyw mamy koszulek z jednym z bohaterów tejże okładki. Także wszystko rewelacyjnie wyszło.
1: Dobra, to przed nami wspomniane przez ciebie Morte, to jest utwór z tekstem, który...
0: To jest w ogóle utwór, który w całości napisał ZR, zrobił do niego muzykę, napisał tekst jako jedyny, który nie jest autorstwa Jacka i zaśpiewał go w większości, tam jakieś nieliczne wtrącenia są moje i Chrisa, natomiast no, moim zdaniem świetnie. Zresztą Zbyszek wymyślił sobie, że on chce o tej śmierci napisać numer. Słyszeliśmy riffy, jakie tam zaproponował i też nie było żadnych głosów przeciw i wyszło to też moim zdaniem super. Także zapraszam do wysłuchania Morte.

0: Zaczęliśmy naszą rozmowę od kwestii koncertowych. Powiedz mi, czy w najbliższym czasie też gdzieś będzie możliwość zobaczenia, usłyszenia Neolita żywo?
1: Tak, wiesz, cały czas pracujemy nad koncertami, nad grafikiem koncertowym. Na pewno na razie już takich potwierdzonych na 100% w grudniu gramy dwie sztuki w towarzystwie Krajstagony, Hellborn, Witur. I po nowym roku pojawimy się też między innymi w Białymstoku, w Gdańsku. Pracujemy nad tym, wiesz, bo chcemy trochę pograć, bo jest to no, wybitnie koncertowy materiał, więc myślę, że trzeba po prostu obserwować nasze social media, tak, i tam będziemy wszelkie informacje na temat koncertów publikować. Tak samo nasz wydawca Deformating Production też będzie informował o naszych ruchach koncertowych.
0: Czyli cztery numery, te, które przetestowaliście w Aleksandrowie na Summer Dying Cloud. Cztery numery na pewno z Indira będą w tym zestawie koncertowym, tak, które tak, będziecie, będziecie grali w najbliższym czasie. Czy jest szansa, że jeszcze coś z Indira?
1: Wiesz co, oczywiście, że jest szansa. Zresztą w ogóle teraz też zastanawialiśmy się, czy nie włączyć jeszcze jakiegoś innego numeru, ale stwierdziliśmy, że też ten rok jest tym rokiem 35-lecia zespołu, więc wiesz, chcieliśmy też coś starszego, tak? Zagrać, wiesz, no tym bardziej, że powiem ci tak szczerze, że sporo się pojawia też na naszych koncertach, na tych, na które graliśmy, młodych ludzi, którzy no nie do końca znają nasze jakieś tam nagrania poniżej I Am The Way, nie? Mhm. Więc to w ten sposób też chcemy im pokazać, że no, te nasze wcześniejsze płyty też były dobre.
0: Jasne. Dobra, przygotowałeś pytanie, zadanie konkursowe dla słuchaczy, bo przyniosłeś ze sobą kilka, że tak powiem, fizycznych artefaktów w postaci krążków CD. I tak, tu jest, moi drodzy, do wzięcia Inbir, do wzięcia jest I Am The Way i do wzięcia jest...
1: Igna Natura, Renova Bitur Integra, nasz debiut, który też został wznowiony teraz przez nowego wydawcę, dokładnie.
0: Także, moi drodzy, jest najnowsza płyta, poprzednia i płyta, od której, że tak powiem, zaczęła się pełnometrażowa historia Neolit. Oto teraz będziecie walczyli. No i pytanie, zadanie konkursowe jest następujące. Którzy muzycy ze składu zespołu są obecni na wszystkich płytach? Którzy muzycy ze składu zespołu są obecni na wszystkich płytach? Zgłoszenia rzeźnia @antyradio.pl. W temacie wpisujecie Neolit. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Pamiętajcie o danych adresowych, bo są to nośniki fizyczne, więc muszę wiedzieć komu i gdzie to wysłać. No, deadline to jest 1:45. Życzę powodzenia. Tobie serdecznie dziękuję za wizytę. Jak chcesz coś od siebie dodać, a wiem jeszcze co, bo też ten wątek dziennikarski, to teraz też jako koda. W najnowszym numerze Musica jest wspaniały materiał przekrojowy o Odessie. Ty tam masz swoją stałą rubrykę. Czy to jest tak, że...
1: Nawet dwie.
0: To, że tak powiem, co w następnym Musicu w twoich rubrykach, o czym będzie można przeczytać? Czy już wiesz, czy jeszcze jest za wcześnie?
1: Jeszcze jest za wcześnie. Znaczy mam już kilka rzeczy, o których na pewno będę chciał napisać. Natomiast no, te materiały pojawiają się w takiej ilości, że wiesz, to wszystko przemielić i wybrać, bo od jakiegoś czasu staram się wybierać te najlepsze. Nie piszę o wszystkim, co mi wpadnie w łapy, tylko
0: po prostu... robić selekcję.
1: Dokładnie. To, co chciałbym na przykład polecić czytelnikom Music Magazine.
0: Okej, dobra. To serdecznie ci dziękuję za wizytę. Zapraszam do lektury Music Magazine, tak? Tutaj zarówno kolumn Lewiego, jak i całej zawartości. Miłośnikom Chucka Schuldinera i Dev polecam ostatni numer. Jest naprawdę świetny ten materiał. Czyta się to naprawdę bardzo, bardzo. I tutaj chylę czoła przed całą redakcją, która, że tak powiem, przygotowała ten przekrojowy materiał. A my żegnamy się utworem
1: Of All The Gods. Dzięki za zaproszenie.

0: Still not loud enough. Still not fast enough.
1: One, two. One, two, three, four.
2: Who gives a fuck what you say?
3: No i moi drodzy, jesteśmy w ostatniej godzinie wrześniowego wydania Made in Poland i przed nami Ars Extrema przygotowana przez Trykołaka, a z racji tego, że mamy Made in Poland, to dzisiaj Ars Extrema poświęcona formacji Violent Dirge.
4: What's that, AB?
5: Listen to this.
6: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Wojtek Nowak urodził się w 1969 roku w Warszawie na Żoliborzu, jednak nie marzył, jak wiele dzieciaków nam podobnych, by w przyszłości zostać kierowcą autobusu, nauczycielem czy lekarzem, bo chciał być marynarzem. Do tego stopnia, że po podstawówce w 1984 roku wyjechał do Gdańska do Liceum Morskiego, gdzie w czwartej klasie w internacie znalazł perkusję i perkusistę Zbigniewa Benka za górę. Wcześniej, w 1985 roku, na zimowisku poznał Gregora, z którym nawiązał ścisłą współpracę dopiero w wakacje 1988, kiedy to powstało najpierw Azarov, a potem Violent Dutch. Jednak nim do tego doszło, za mikrofonem stał Piotr Borkowski, kumpel Mariusza, basisty i współtwórcy kapeli, a prywatnie młodszego o 2 lata brata Wojtka. W tym składzie Wojtek, Mariusz, Benek i Piotrek, zespół jeszcze bez nazwy, nagrał kilka utworów pod wspólnym, nieco black metalowo brzmiącym tytułem Rules of Enough, jednak zawierającym heavy metal, mocno inspirowany twórczością Iron Maiden. Mariusz miał wysłużonego Ibaneza nieznanego pochodzenia, zaś Wojtek nowiutką gitarę, zrobioną przez gdańskiego lutnika, na której kupno musiał ciężko pracować w porcie przy rozładunku statków. Latem 1989 roku Violent Dutch zarejestrowało swoje pierwsze demo Threshold Dose. Miało to miejsce w Warszawie, w garażu ich ojca niedaleko cmentarza Powązkowskiego. Do nagrania muzycy użyli nerdowskiego magnetofonu szpulowego Opus. Rezultatem były 4 kompozycje: Face of Extremity, Dreadful Visions, Fairy Anthropic i wizytówka Violent Dutch The Holocaust. Projekt okładki i logo były autorstwa Wojtka Nowaka. Wkrótce po rejestracji Wojtek wyjechał na studia do Szczecina do szkoły morskiej, które ukończył z tytułem oficer-nawigator. Jednak w tym czasie to nie on jeździł do Warszawy, ale to Mariusz jeździł do Szczecina na próby, które mieli najpierw na uczelni, a potem w pakamerze klubu Słowianin. Natomiast w składzie zespołu pojawili się muzycy tamtejszej grupy Alkoholika. Wokalista Krzysztof Głowa-Głowacki, bębniarz Marek Górecki, a także Andrzej Barcikowski, który został drugim gitarzystą. Był to jedyny moment, kiedy Violent Dutch miało 2 wioślarzy. Późniejsze poszukiwania kończyły się niepowodzeniem, które Krzysztof Ostrowski z grupy Pascal skwitował słowami: "Ty tak specyficznie grasz, że nigdy nie znajdziesz drugiego gitarzysty."

kwietniu 1990 roku Violent Dutch zarejestrowało swoje drugie demo Face of Extremity, na którym znalazły się nieco zmienione i wzbogacone brzmieniem drugiej gitary wersje numerów z Threshold Dose. Muzykom chodziło o to, by mieć wreszcie materiał dobrej jakości do prezentacji i rozsyłania po kraju. Sesja nagraniowa miała miejsce w studiu Akademickiego Radia Pomorze, gdzie za konsoletą siedział Marek Szukało, który miał okazję realizować już materiał egzekutora Hateful Subconsciousness. Projekt graficzny okładki i logo zespołu były dziełem Krzyśka Głowackiego, którego zaczęło ścigać Wojsko Polskie, by odbył służbę w jego szeregach. Kaseta Face of Extremity została wydana w niewielkim nakładzie, co spowodowało, że była piratowana. Przykra sprawa, ale w dobie cyfryzacji okazało się, że ta właśnie fatalna jakościowo wersja demo jest nadal obecna w sieci. Utwory mają niestabilną głośność kanałów, zaś ostatni numer The Holocaust ma wyciętą środkową partię, a końcową wcześniej wyciszoną. Te fałszywe informacje można znaleźć w serwisie Metal Archives, zaś wadliwe demo jest obecne na YouTube i chomikuj.pl. Tylko serwis Discogs oferuje prawdziwe informacje, oryginalne skany z okładki kasety oraz pełną wersję do odsłuchu. Latem 1990 roku siedzibą zespołu znowu stała się Warszawa, a pierwsze kasety demo zostały rozesłane, więc pozostało tylko czekać i komponować nowy materiał. Chłopaki nie musieli długo czekać, bo odzew nadszedł bardzo szybko i to od organizatorów festiwalu Shaka Tak i Sfraszydło, którzy zaprosili Violent Dutch na imprezy. W składzie Wojtek, Mariusz i Rafał Szpikowski z Pascala na bębnach oczekiwali na swój debiut sceniczny w wielkim stresie, bo przyszło im zagrać obok szwajcarskiego Samaela i francuskiego Loudblasta oraz krajowych legend podziemia jak Vader, Magnus, Hazael czy Alasto. Co prawda Głowa dostał przepustkę na koncert w Ciechanowie, jednak w Białej Podlaskiej wokalistą musiał być Wojtek Nowak. Ale udało się. Co ważniejsze, demo Face of Extremity wzbudziło także zainteresowanie wydawców, w tym ALF Kelnage Records. Zaś w składzie Violent Dutch znowu nastąpiły zmiany. Wokalistą został Adam Gnych, zaś kontuzjowanego w wypadku Rafała zastąpił Robert Szymański. Wojtek poznał go na jednej ze szczecińskich prób egzekutora i od tamtej pory byli w kontakcie. I tak w sierpniu 1991 roku Thrash Death Metalowy Kwartet zarejestrował kolejne demo, tym razem w warszawskim studiu CCS, gdzie suwakami dryblował Staszek Bokowy. Projekt graficzny okładki kasety Obliteration of Soul stworzył Mariusz Łechtański, który będzie twórcą wolut do kaset i płyt takich zespołów jak Acid Blinkers, Betrayer, Last Watch czy Turbo. Zaś autorem bardzo udanego logotypu Violent Dutch był Mariusz Kmiołek. Kaseta zawierała cztery nowe kompozycje i intro oraz kolejną wersję utworu The Holocaust. Recenzja tego wydawnictwa, poza krajową prasą, pojawiła się w niemieckim piśmie Rockhard, gdzie w stopce widniał adres Kelnage Records. Na pytanie muzyków, czy był jakiś odzew ze świata na tę recenzję, jakieś zamówienia, wydawnictwo odparło, że nikt do nich nie napisał. Dziwne, nieprawdaż? W 2002 roku ukazała się kompaktowa rosyjska wersja demo Obliteration of Soul, jednak żaden z muzyków nie wie, jaka była historia stworzenia tej płyty i kto udostępnił wydawnictwu Go Grind Dead Productions taśmę matkę. Ciekawe, że także w przypadku Obliteration of Soul mamy do czynienia z dezinformacją zarówno w sieci, jak i serwisie Metal Archives. Mówi się bowiem o tym, że kaseta została wydana w maju 1991 roku, kiedy jej nagranie miało miejsce w sierpniu. Nieoficjalnie ustaliłem, że to demo pojawiło się na rynku jesienią, prawdopodobnie we wrześniu. Jednak na tym nie koniec historii Violent Dutch. Do usłyszenia.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Moi drodzy, zatem już wiadomo, że w kolejnym Made in Poland kontynuacja, czyli druga część opowieści o Violent Dirge. Ja tu jeszcze tak w charakterze ploteczki, bo jak Lewi wychodził, to mi powiedział, że grupa wznowiła granie prób. No i to, co mówiłem na początku, że album Craving doczeka się w tym roku premiery na winylu i na CD, albowiem oryginalnie ukazał się tylko na kasecie. No dobra, czyli będą rozstania i powroty. A my też będziemy mieli powroty, albowiem 6 września po 5 latach nieobecności powróciła formacja Wrath Division, powróciła z albumem Cremation Grounds Abyss, wydanym przez Old Temple.

No to chyba z nawiązką nadrobiłem krainę łagodności z początku audycji. Monumental Enslavement Ritual, Nuclear Extermination Syndrome i Wrathful Lord of Time, Wrath Division z albumu, który miał swoją premierę zaledwie kilka dni temu. Moi drodzy, sporo też koncertów czeka nas w nadchodzącym tygodniu. Killers Can Wait 2026, 40 Years Somewhere in Time, The Legacy, Tribute to Iron Maiden, czyli tributowy zespół dla Ironów i trzy koncerty. 18 września Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt, tam towarzyszy im Rascal, a na dwóch kolejnych koncertach 19 września w Łodzi w browarze Warkot i 20 września w Gdyni Podwórko Art Scena Ucho Kekfrauer, czyli Beczkomiot, zespół, który wygrał, że tak powiem, audycję ze względu na nazwę jakiś czas temu. Odor of Decay, Over Europe 2026, Cenotaph, Cryptworm i Leukatom 15 września w Warszawie w klubie Voodoo. Metamorphosis Solo Tour 2026, Devin Townsend 16 września w Warszawie w klubie Stodoła. Kolejny Old School, Atomic Aggressor i Ectovoid 18 września w Warszawie w klubie After Dark. After Dark to jest nowe wcielenie Potoku. Klub Potok zamknął się w swojej dotychczasowej lokalizacji na Żoliborzu. Przeniósł się teraz do Śródmieścia. Co dalej? Otum, Darkness Over Poland, Vermilia, Domain i Ether 18 września w Warszawie w klubie Voodoo na scenie drugiej. Funebrarum, Morbific, Burning Sky i Mangled Recrement 20 września w Warszawie w klubie Voodoo. No i drugi etap trasy Dom Zły, tym razem w towarzystwie Love Warms, View of a Burning City. 17 września Białystok, Zmiana Klimatu. 18 września Olsztyn, Baza. 19 września Toruń, NRD i 20 września Łódź, Browar, Warkot. Kolejne etapy nadchodzą, będę o nich informował. Techie Kids in Europe 2026, Alegaon, Gorot i Halesis 20 września w Warszawie w klubie Voodoo, 21 września w Krakowie za ścianką. Tak się właśnie przedstawiają propozycje koncertowe na nadchodzący tydzień. Moi drodzy, a kolejny zespół, który powrócił i to znacznie po znacznie dłuższej przerwie, krakowska ekipa Mind Affliction, która to zadebiutowała w 2013 roku albumem Pathetic Humanity. W 2016 roku pojawiła się płyta Into the Void, a teraz po 10-letniej przerwie 21 sierpnia nakładem Vaja Nocturna No Future, No Light i przed nami Eons of Blindness i Futureless.

To była formacja Mind Affliction ze swojej nowej płyty, którą wydali po 10 latach milczenia. A w najbliższy piątek, 18 września, nakładem Gods of War Productions pojawi się Troska. To jest nowy album formacji Profeci z Poznania. To jest czwarty krążek w dorobku tejże grupy i ukazuje się po 3 latach od poprzednika, czyli albumu Ubóstwo, który również został wydany przez wytwórnię Gods of War Production. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, to od samego początku, od matecznika, od 2020 roku Profeci współpracują właśnie z Gregiem i z jego oficyną. Co przed nami? Przed nami dwa utwory. Kształt sugeruje Człowieka i Schronienie.

Jak zwykle klasa robocza, profeci, album Troska, który będzie miał swoją premierę w najbliższy piątek. A 9 października doczekamy się siódemki, czyli jak nie trudno zgadnąć siódmego albumu formacji Hellborn, czyli urodzonych na Hellu, chociaż są z Sopotu. I ten album to usłuchy żart prowadzącego. I ten album ukaże się nakładem wytwórni Deformiting. To jest ten sam wydawca, co odpowiada za Inbirszy, nowy krążek naszego dzisiejszego gościa, czyli formacji Neolit.

No i na zakończenie wrześniowego Made in Poland dość mocno wybiegamy w przyszłość, moi drodzy. Przed nami Lost in Infinity, singiel zapowiadający nowy album formacji Kaldwindur, krążek zatytułowany The Void of Time, który ukaże się 27 listopada nakładem greckiej wytwórni Circle Music. To wszystko na dziś. Słyszymy się za tydzień o 23, a za tydzień jedziemy po raz 8 do Finlandii. Cześć!